6 MHz.

pie, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

granic, dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę, zbudować mur.

0: Nie będę ukrywał, ja dzisiaj będę tylko i wyłącznie elementem towarzyszącym audycji.
1: Mi będziesz towarzyszył?
0: Tak, będę. Dlaczego tutaj jest tak jasno w ogóle? Dlaczego tu nie ma klamek? Dlaczego?
1: O co chodzi?
0: Łazienka jest zamknięta. Alina odpowiedzialna za realizację, z kolei Hanna odpowiedzialna za serwisy informacyjne.
1: Tak jest, Edgar Hein i Mikołaj Pokorzyński to przed mikrofonami do 10:00. Z wami będziemy...
0: Ale to czekaj, bo my z nazwiskami, a dziewczyny bez nazwisk.
1: A to żeś tak przedstawił, to co ja ci poradzę.
0: No to popraw mnie.
1: Alina Krużyńska i Hanna Kowalska.
0: Pięknie, ty tam masz zanotowane chyba wszystko, tak mi się wydaje.
1: Mam, oczywiście, że tak.
0: Piątek, piąteczek, piątunio, drugi dzień bittersweeta przed nami, pierwszy przeżyliśmy. Jest dobrze.
1: Gratulacje. Ile spałeś?
0: To się należy. 3,5 godziny.
1: No to tyle, co aferanek trwa, jak pięknie.
0: Ty, faktycznie, przypadek? Nie sądzę. Co my tam dzisiaj mamy w kalendarzu?
1: No piątek oczywiście, 14 dzień sierpnia, a Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marcel i Kalikst. Najlepszego im życzymy z okazji imienin.
0: Dzień energetyka. Czy to samo, co dzień elektryka? Nie, to chyba inne zawody.
1: Inne zawody.
0: Lekomyśl za dzisiaj nie świętuje, chociaż energią także nas ładuje.
1: Kolbę na przykład.
0: No, co Kolbę?
1: No, był energetykiem.
0: O Jezu. Dobrze, jest Mikołaj.
1: Święto to obchodzimy od 70 lat, słuchaj. To nie jest tak, że chodzi o te pitne energetyki.
0: Dobrze, ja dziękuję. Ja muszę to sprawdzić, musimy porozmawiać na pozaanteniu, bo zaraz wyjdzie jak spływanie mi z lekką atletyką.
1: Nie, wczoraj. Nie, nie, nie, nie.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: A ty co robiłeś wczoraj wieczorem? Oglądałeś Perseidy?
1: Ja wczoraj wieczorem przygotowywałem się na aferę. A, byłem tutaj na zaaferowanych też o 20.
0: No
1: i zostałem zaproszony.
0: Trzeba tobie przypominać takie rzeczy.
1: Trzeba, no bo to już się zapomina czasami.
0: No dobrze, to już ten wiek, drogi panie. Na termometrach 16 stopni, ale więcej o pogodzie za momencik, ponieważ najpierw spotkamy się z Zuzą.
1: Jak najbardziej. Kawa to historia poranka, po którym zaczęła pić czarną kawę. Miała aż 19 lat i oczywiście chodziło o typa. Typa dawno nie ma, ale kawa nadal czarna.
0: A ty czarne latte czy parzone?
1: Espresso.

0: raporty pogodowe.
1: Właśnie spadły na nasze stoły, jak najbardziej. 7 godzina za 13 minut. Mamy w 15-14 stopni Celsjusza. Dzisiaj najwięcej będzie 29, około godziny 17.
0: Oj, to SPF-em trzeba będzie się smarować, bo tego słońca bardzo dużo dzisiaj.
1: Zdecydowanie jak co dzień.
0: Temperatura odczuwalna taka sama jak na termometrach, nawet w niektórych momentach delikatnie wyższa, w okolicach 14. 1025-1020 hektopaskali to ta pierwsza wartość rano, a ta druga wieczorem, czyli tendencja spadkowa. Niedobrze będziemy
1: ziewać troszkę. Wiatr 9 km na godzinę w porywach do 36, no i ma być bezchmurnie, także dalej piękna pogoda na bittersweeta.
0: No i
1: może oprócz tego ciśnienia faktycznie, ale to
0: ciśnienie
1: tam
0: to my sami sobie zrobimy.
1: No właśnie.
0: Na dobrą imprezę. I to by było na tyle. No dobrze, no to w takim razie nic tylko i wyłącznie czekać na piąteczek, ten wieczorny.

0: Król Słońce z jego snem to już za nami, a z nami w studiu Hanna Kowalska. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: I czy ty na Bittersweetie byłaś może?
1: No nie, nie byłam. Widziałam, że kosztują bilety.
0: W ten sposób. No teraz kosztują dużo, faktycznie. Ale już można kupić na trzecią część chociażby Bittersweeta, która już za rok. No dobrze, co w serwisie w takim razie słychać? Lech wylądował w końcu, tak?
1: Tak, w końcu im się udało po wielu przebojach.
0: Co tam jeszcze?
1: No widzisz, a te spółki wodne to też mają się dobrze.
0: Spółki dobrze mają się dobrze, tak samo jak Lech.
1: Tak, tak, wszystko dobrze też.
0: I szyny też były dobre. Za 10 sekund, 3 minuty do godziny 7, czas na serwis informacyjny.
1: Hania Kowalska, zapraszam. Piłkarze Lecha Poznań nadal czekają na pierwszy gwizdek na Wyspach Owczych. Ze względu na złe warunki atmosferyczne drużyna dotarła na miejsce dopiero wczoraj po godzinie 15. Ze względu na późny przylot UEFA postanowiła przełożyć spotkanie na następny dzień. Mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy odbędzie się dzisiaj o 20 czasu polskiego. Przypominamy, że jest to spotkanie rewanżowe. Tydzień temu Lechici pokonali zespół Nilsa Frederiksena wynikiem 1-0. 2,5 milionów złotych trafiło do 132 spółek wodnych w Wielkopolsce. Wsparcie umożliwia realizację wielu podstawowych prac, by utrzymać w należytym stanie urządzenia melioracyjne, ograniczając zagrożenia ze strony skrajnych warunków pogodowych.
2: Przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmulić rowy, zadbać o to, żeby były drożdże. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi schodzić.
1: Mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Na ten moment samorządy wielkopolskie nie mają uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do gruntów pokrytych wodami płynącymi. Spółki wodne mogą jednak liczyć na ciągłe wsparcie finansowe tej instytucji.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Wyruszył transport z pomocą humanitarną dla Libanu. Kraj od wielu lat zmaga się z głębokim kryzysem gospodarczym, skutkami eksplozji w Bejrucie czy napływem uchodźców z Syrii. W efekcie licznych konfliktów zbrojnych ponad milion ludzi musiało opuścić swoje domy, a zginęło prawie 3000.
4: Kiedy Izrael zaatakował Liban, no nie chcieliśmy być obojętni. Dostawaliśmy też wiele telefonów od przyjaciół, których mamy w Libanie i prosili o tą pomoc. Mówili o tym, że ich domy zostały właściwie zrównane z ziemią i nikt o tym nawet nie mówi. A że stacjonują w Libanie polscy żołnierze, no to we współpracy z nimi wiedzieliśmy, że możemy tą pomoc wysłać.
1: Mówiła Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio, odpowiedzialnej za organizację transportu. Do Libanu poleciały m.in. mleko i słoiczki dla dzieci, namioty i łóżka polowe oraz środki higieniczne i opatrunkowe. Dary zbierane są dalej, kolejny przewóz planowany jest na wrzesień.
3: Głos natury na 98,6.
1: Poznańscy naukowcy będą obserwować zachowanie bocianów podczas tegorocznej migracji. To dzięki kilkuset nadajnikom, w tym roku wyposażonym w ulepszone komponenty, a niektóre w kamery. Jak mówi profesor Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego, bociany zaczęły już opuszczać gniazda. Wylatując teraz, wykorzystują ciepłe masy powietrza, co znacznie ułatwia im podróż. Dopowiada też, że te ptaki nie opuszczają kraju ze względu na niskie temperatury, lecz ograniczony dostęp do pożywienia. Projekt śledzenia wędrówek realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i Grupą Silesiana. I to tyle w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Hola, hola, compadre. Witamy serdecznie. Godzina 7 wybiła i przybywa ona.

0: Piątek, piąteczek, piątują 14 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalikst. Najlepszego życzymy, dzień energetyka. Również wiemy, że patronem jest święty Maksymilian Kolbe i wiemy też, że Nils Frederiksen jest trenerem Lecha.
1: Zgadza się, jak najbardziej, ale proszę już tutaj się nie pastwić. To już jest bardzo niepoprawna postawa, panie kolego. Siadaj do kąta.
0: Kolejarz pokazał kolejarz.
1: Słucham?
0: No tak wyszło troszkę.
1: Dobra, dobra, no nieważne. No jakby godzina siódma wybiła, 14 dzień sierpnia, jutro mamy święto państwowe. Pamiętajcie, że jutro sklepy pozamykane chociażby.
0: No chociażby, jak najbardziej.
1: A jakie mamy święto?
0: Święto Wojska Polskiego.
1: No.
0: I w Dniu Poświęcenia Najświętszej Maryi Panny również.
1: No to cześć. Słyszę głos.

0: No to cześć, my się witamy, przegląd prasy też witamy, zaczynamy od wyborczej.
1: I mamy dziś wydanie wyborczej na długi weekend, także piątkowe i sobotnie połączone wydania, zresztą jak i inne gazety również. No i temat numeru, świat po Ozempiku, czyli jak będziemy sobie radzić z ideałami piękności, kanonem piękności w momencie, kiedy zaczynamy wpływać na to, jak wygląda nasza sylwetka poprzez farmaceutyki, bo to mniej więcej o to chodzi w tym artykule, o którym artykule, no w sumie to materiałem na stronie 15, bardzo dużo na ten temat przeczytacie. Poza tym, czy Izrael dołączył do Republik Bananowych? To pytanie, które stawiają dziennikarze Gazety Wyborczej. Polowanie na ludzi pod Charkowem przez rosyjskie drony. No i także nasz miłościwie panujący nam prezydent Karol Nawrocki, czyli prezydent, który chce być wodzem. Przynajmniej tak twierdzą autorzy artykułu, który przeczytamy na 12 stronie Gazety Wyborczej.
0: A ja zerkam do Rzeczypospolitej. Tam Michał Duszczyk na jedynce pisze o rozczarowanym biznesie i zadaje pytanie, gdzie zyski z AI. Miała przyspieszyć pracę i obniżać koszty. Tymczasem większość pierwszych wdrożeń AI w biznesie to porażka. Problemem są m.in. dane, rozproszone systemy i brak strategii. Według raportu ABB najczęstsze bariery to ograniczenia organizacyjne i budżetowe, wymogi regulacyjne, procedury wewnętrzne oraz brak długofalowej strategii. Jak wskazują eksperci, firmy często zaczynają od technologii, zamiast najpierw uporządkować procesy i określić, jaki konkretny efekt biznesowy chcą osiągnąć. Wąskim gardłem okazują się przede wszystkim ludzie. Ten tekst i jego rozwinięcie możecie przeczytać na stronie 17. Ja czytam jeszcze o miastach, w których łatwiej negocjować z deweloperami. W Łodzi i Katowicach jest nadpodaż nowych mieszkań, a w Warszawie odwrotnie. Nie oznacza to jednak, że w jednych miastach klienci dyktują warunki, a w innych firmy. Ten tekst Adama Roguskiego na stronie 19 Rzeczpospolitej możecie przeczytać. A ja czytam jeszcze o tysiącach przychodni, którym grożą kary. Konsekwencje za wyciek danych milionów Polaków może ponieść nie tylko firma MyDoktor, z której je wykradziono, ale też tysiące przychodni. Podstawowym problemem systemowym, jak mówi Rzeczpospolitej profesor Grzegorz Sibiga, jest koncentracja przetwarzania ogromnej ilości wrażliwych danych w systemie jednego prywatnego usługodawcy. I ten tekst przeczytacie na stronie 2, 4, bo tam komentarz i rozwinięcie, oraz na stronie 15, co zrobić po wycieku danych.
1: Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend, i tutaj temat także związany ze sztuczną inteligencją. Przemodelowani przez AI przez ostatnie 4 lata zaczęliśmy powierzać wyrażenia naszych myśli komputerom. Czy to, że niniejszego artykułu nie wygenerowała sztuczna inteligencja, to już wyłącznie kwestia wiary? Pyta Sebastian Stodolak na stronie 3, a poza tym zeskanuj i zmiel, czyli po co komu podręczniki z czasów PRL, czy nieaktualne przewodniki turystyczne? Wszystko wskazuje na to, że hurtowo skupowane stare książki służą do trenowania chatbotów. O tym przeczytamy w artykule Emilii Świętochowskiej i w ogóle dużo na temat sztucznej inteligencji w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.
0: Ja czytam w Głosie Wielkopolskim o ostrej grze o Poznań. Zaczęło się od meczu Warty. Skończyło na ostrych słowach. Milionie złotych na referendum i zapowiedzi startu na wyborach. Były właściciel klubu uderza we władze Poznania. Bartłomiej Fariaszewski nie szczędzi gorzkich słów Jackowi Jaśkowiakowi i Marcinowi Gołkowi. Były właściciel Warty Poznań zarzuca im kłamstwa i przekonuje, że bez nich klub byłby znacznie dalej. Prezydent odpowiedział, że Fariaszewski biznesowo grał w innej lidze niż właściciel Lecha. Na ripostę nie trzeba było długo czekać. Fariaszewski zadeklarował 1 000 000 złotych na początek na referendum w sprawie odwołania Jaśkowiaka. Napisał też, że może wystartować w wyborach na prezydenta Poznania. Ten tekst i jego rozwinięcie na stronie 4 przeczytamy. Czytamy również o armii, która rodzi się jako najlepsza. Mundur nie wystarczy, tu żołnierz musi dorównać maszynie. A również czytamy o ławicy. Pasażerowie mogą w przyszłości wsiadać do samolotów przez rękawy. Tak może wyglądać jedna z największych zmian na ławicy. Rozwinięcie tego tekstu w Głosie Wielkopolskim na stronie 5.
1: Tygodnik Poznania. Tutaj temat, który zbulwersował nie tylko poznaniaków. Kościół wyrzucił pierwszego mieszkańca z osiedla maltańskiego. Mikołaj Woźniak i Piotr Żytnicki piszą o sytuacji z środy, kiedy to na osiedle maltańskie weszli komorniki policjanci w bojowym rynsztunku, szarpali mieszkańców, popychali dziennikarzy. Dziennikarzy wyrzucili 45-letniego Krzysztofa. Nie będzie eksmisji, zapewnił 2 miesiące temu prawnik archidiecezji poznańskiej. Nie mów fałszywego świadectwa, czy jak to tam szło. Tygodnik Poznań, czyli dodatek do Poznańskiej Gazety Wyborczej.
0: I to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. 7:08 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Black Keys z utworem o moim współprowadzącym, Wild Child.
1: No. Szalony jestem.
0: Nie, z Wildy. Dobrze, teraz... Ale ja dzisiaj mam poczucie humoru. Przejdźmy może do listy nowości, a tam Kocur.
2: Kocur, tak, jak najbardziej. Oglądałeś Wiek Adeline, taki film?
0: Nie.
2: A to nie pogadamy. Jerzy Kocur oglądał i się zainspirował właśnie tym filmem, wątkiem miłosnym.
0: A ty oglądałeś?
2: Nie. Dlatego pytam ciebie. Kamil też nie oglądał, także nic nie wiemy, ale słuchacze do nas pisali i usypiali na tym filmie. Także chyba nie aż tak warto. Jeśli warto, to piszcie na aferanek@afera.com.pl. No a tym razem Jerzy Kocur i William Jones. Właśnie nasza nowość.
0: I Jerzy tym razem, on nigdy nie usypia. On nigdy nie zasypia.
3: Teraz widzę, gdzie był problem. Nigdy nie chodziło o mnie.

niczym nie zaskoczy przyszłość. Teraz patrzę na to brzydko. Bardzo chciałem, żeby wyszło.

0: Otro? Nie. Dobrze, drodzy słuchacze, 21 minut po godzinie 7, za 9 minut Hania przedstawi serwis komunikacyjny, ale wy możecie jej w tym pomóc i dać nam informację, jak wygląda sytuacja na poznańskich drogach. Dzwońcie pod numer 618750213.
1: Przydadzą się te informacje na pewno Hannie. Dzwońcie jak najbardziej. My czekamy.

0: 7148.
1: To numer, pod który możecie wysyłać SMS-y, żeby zgarnąć podwójny karnet na rokowiznę.
0: Oj, to nie, to czekaj, to tutaj nie. To mi się wydaje, że 7248, drogi panie.
1: Powiedziałeś 7248.
0: 7148.
1: A, to 7248.
0: Tak mnie słuchasz
1: jak
0: właśnie.
1: Najbardziej.
0: Tak
1: no,
0: mnie
1: a słuchasz. Ty tak sprawdzasz właśnie te bramki. Dobrze, na ławicy od 20 do 22 sierpnia właśnie rokowizna festiwal. Poznaj, tam zagra chociażby Jam, chociażby Kult, chociażby AC Drinkers czy Sex Pistols.
0: Będzie grało.
1: No na koniec przecież chciałem dać.
0: No, a od Jamu zaczynam. Ja rozumiem śniadanie, ale bez przesady. 7248, afera.
1: Rokowizna.
0: O, wasze imię i nazwisko, a także no, musicie jak najlepiej odpowiedzieć na pytanie, które brzmi, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu.
1: To prawda. Możecie posiłkować się chociażby tym, jak wygląda na przykład inne festiwale, jak wyglądają. Can I call you tonight? Yes, you can. 618750213. Przypominam, że możecie nadal dzwonić do Hanny.
0: Koszty wiadomości 2,46 zł, ale nie telefonu, tylko SMS-a.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Hania Kowalska, zapraszam. Aktualnie za oknem 15 stopni, ale o 17 temperatura wzrośnie aż do 29. Na ulicach korki, bądźcie więc cierpliwi, szczególnie na rondach. Rataje, Obornickim i Kaponiera. Postoicie też na ulicy 28 czerwca na wysokości Opolskiej oraz na Kolejowej. A2 i S11 są przejezdne. Przypominamy o zmianach ruchu w związku z festiwalem Bittersweet. Z ruchu wyłączone są niektóre ulice w okolicach Cytadeli, inaczej funkcjonuje też transport miejski. Jeśli macie więcej informacji na temat sytuacji na drogach, dzwońcie 618750213.

0: 25 minut do godziny 8 i czas na to, żeby zerknąć do kalendarium. Co też wydarzyło się 14 dnia sierpnia?
1: 1385 roku. Wtedy na zamku w Krewie podpisano akt Unii między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. Od razu podam też datę 1409. Wtedy w Korczynie król Władysław II Jagiełło otrzymał pismo z wypowiedzeniem wojny przez zakon krzyżacki.
0: Jak o nie!
1: To się skończyło, wszyscy wiemy.
0: W którym roku?
1: W 1409.
0: No i zaczęła się wielka wojna z krzyżakami. A w 1919 roku, uwaga, założono klub piłkarski Ruch Radziąków. Marian Janoszka na zawsze w sercach.
1: Tak? No proszę, aż tak mówisz, że
0: no Marian Janoszka, no daj spokój, no przecież. Chociaż Ruch Radziąków kojarzy mi się tylko z jednym spotkaniem. Lech Poznań grał w Radziąkowie ostatni mecz ligowy sezonu 98-99. Przegraliśmy 4-1 i przez to nie zajęliśmy drugiego, tylko czwarte miejsce. I graliśmy w eliminacjach, to znaczy i graliśmy w Pucharze UEFA zamiast w Lidze Mistrzów. Nie, nie, z głowy, z głowy.
1: Tak właśnie, no. Sprawdzam. Piękna sprawa. A skład byś podał?
0: Michał Kokoszanek na bramce. Urbaniak na pewno grał. Na pewno grał Szerwen.
1: Tak, Szerwen.
0: No. Maciej Szerwen. Na pewno wtedy jeszcze grał w Lechu Maciej Żurawski.
1: No i ten. Żurawski właśnie. No to właśnie miałem w głowie. 1927 rok. Odbył się wyścig tatrzański właśnie wtedy. Oficjalnie automobilowy rajd tatrzański. Pierwszy w historii polskiego automobilizmu samochodowo-motocyklowy wyścig górski.
0: Jedyny wyścig, w którym za zwycięstwo płaci się, a nie dostaje nagrody. Zerknijmy do kalendarium muzycznego, a tutaj...
1: W 2009 roku premierę albumu miało XX od DXX.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Aferanek.

0: Siarki na całym ciele, kiedy słuchamy Dezyderego. Kwadrans, a nawet już mniej niż kwadrans do godziny 8:00 i my zerkamy do listy aferowych nowości.
1: Tam Ekto i Runo, a my zachęcamy też do odwiedzenia strony afera.com.pl/aferzasta. Do dzisiaj, do godziny 12:00 możecie oddawać swoje głosy, chociażby właśnie na ten najnowszy singiel Ekto.
0: 4 godzinki głosowania. Ludzie, zwariowałem.

0: dzieje się w sporcie, bo pyk, game set match.
1: Piłeczki odbite, tak jest. Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę w finale turnieju WTA 1000 w Toronto 6-2 i 6-3. Polka zdobyła pierwszy tytuł od blisko roku. To zwycięstwo smakuje jej wyjątkowo. Tak też rozpisała się na swoich social mediach, mówiąc o tym, żeby nie słuchać innych i robić swoje. I jak najbardziej jej się to w końcu udało. W Toronto jeszcze nigdy nie zdobyła właśnie tytułu mistrzowskiego, a więc w końcu może się i tym cieszyć. A ja dalej zaglądam w świat tenisa. Magdalena Fręch udanie rozpoczęła turniej WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Polka pokonała Chorwatkę Antoninę Ruzić 6-2 i 7-5 i awansowała do drugiej rundy. A rywalką w drugiej rundzie będzie rozstawiona w turnieju Łotyszka Jelena Ostapenko. Ja jeszcze spoglądam na Magdą Linettę. Ona odpadła w drugiej rundzie tego też turnieju. No właśnie, przegrała z Eleną Gabrielą Rusę, choć Rumunka w światowym rankingu WTA plasuje się nieco niżej niż Polka, to zanotowała zdecydowane zwycięstwo. Polka zdobyła tylko 3 gemy w tym spotkaniu, no i Magdalena Magdalena Linette będzie musiała poczekać na US Open do 31 sierpnia na swoje kolejne mecze.
0: Poczekać także musieli kibice poznańskiego Lecha. Wczoraj miał się odbyć rewanżowy mecz z KIK Klaksvik, jednakże sytuacja pogodowa na Wyspach Owczych spowodowała, że piłkarze dolecieli tak późno, że nawet i UEFA się zgodziła, żeby mecz przełożyć, i to spotkanie dzisiaj o godzinie 20. No, trzymają nas w niepewności, bo tutaj dużo nerwów, tym bardziej, kiedy spojrzymy, jak radzą sobie inne polskie drużyny. Jagiellonia Białystok remisuje w Glasgow z Rangersami i legendarnych Szkotów wyeliminowała z eliminacji Ligi Europy. Raków Częstochowa z kolei wygrywa na wyjeździe z Hammarby 0-1 i dzięki temu, że u siebie zremisowali bezbramkowo, no jak to Raków Częstochowa, także awansowali do kolejnej rundy, tyle że Ligi Konferencji. No i niestety nie udało się Górnikowi Zabrze, 1-1 na własnym stadionie. Zresztą tylko to Górnicy zdobywali bramki, ponieważ Kacper Urbański w 45 minucie zrzut karnego, a Michal Saczek, czyli runie zawodnik Zabrzan, zdobywa bramkę, tyle że dla Ferencvarosu bramka samobójcza, 82 minuta i Górnik żegna się z europejskimi pucharami. My jednak przede wszystkim czekamy na Kolejorza. Dzisiaj godzina 20. No z racji takowej, że spotkanie w europejskich pucharach przełożone, dlatego także i przełożone spotkanie w Ekstraklasie. Wisła Płock, Lech Poznań. Ten mecz miał się odbyć w sobotę. Normalnie przełożony, jeszcze na kiedy tego nie wiadomo, ale Ekstraklasa gra. Wielki mecz Mistrzostwa Mazowsza Legia Warszawa Radomiak. Radom, taki mecz to jest ten, który obejrzeć bym chciał najbardziej, żeby zasnąć. To start czwartej kolejki Ekstraklasy. Poza tym Zagłębie Lubin, Śląsk, Wrocław w derbach Dolnego Śląska, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Piast Gliwice Wieczysta, Widzew Łódź, Korona Kielce. W niedzielę z kolei Motor Lublin, GKS Katowice, Krakowie zagra z Rakowem Częstochowa i Górnik Zabrze podejmować będzie krakowską Wisłę.
1: Ja zaglądam do lekkoatletyki, do Birmingham. Tam wczoraj odbyły się eliminacje rzutu oszczepem. Nie, ale płotki były, jak to zwykle. Przebrnęli przez nie obaj Polacy, Dawid Wegner i Marcin Krukowski, którzy awansowali do sobotniego 12-osobowego finału. Ja zaglądam, co dzisiaj w Birmingham słychać, w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce właśnie. O 19.35 pchnięcie kulą, siedmiobój kobiet, 19.45 bieg na 10 kilometrów kobiet, o 20 skok wzwyż mężczyzn, finał, 20.30 rzut dyskiem kobiet, finał, 20.40 to finał biegu na 400 metrów mężczyzn przez płotki, 20.55 to bieg na 200 metrów w siedmioboju kobiet, a 21.25 finał biegu na 200 metrów mężczyzn. Jeszcze o 21.46, taka dokładna godzina, finał biegu na 800 metrów kobiet.
0: Ty, ale ty chyba podawałeś godziny angielskie.
1: No nie wiemy. Powołuję się tutaj na sportowe fakty WP.pl. Powinno być to polskie godziny.
0: Czekaj, bo u nich jest, jak u nas jest teraz ósma, to u nich jest siódma czy dziewiąta, bo ja zawsze się gubię w tym.
1: U nich jest...
0: Jest siódma. Tak, czyli...
1: U nich jest teraz 8:53, prawda? O Boże, kochany.
0: Arek, właśnie po to tutaj ciebie mamy. Dobra. W każdym razie, jeżeli chodzi o mistrzostwo...
1: 6:54 jest teraz u nich. O.
0: No, czyli...
1: Godzinę wstecz. Czyli u nas jest godzinę później.
0: Okej. To podawałeś godziny brytyjskie w takim razie.
1: Mówisz.
0: Tak. Nie? Nie? Ty dobrze podawał? Dziękujemy bardzo. 5,5 minuty do godziny 8. Jak zawsze przygotowany świat sportu na nas.
1: Bo... Chyba faktycznie podawałem te godziny... Tak mi się wydaje. No nie wiem. Sami nie są pewni.
0: Dobra.

0: Dobrze, to my mamy plan, żeby przejść do serwisu informacyjnego. Chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić naszego słuchacza Pupa Czapaci 78. Musiałem troszeczkę ocenzurować. Dziękujemy za informację, która jest godzina teraz w Anglii, 6:54. A czy my jesteśmy gotowi na serwis?
1: Ja jestem gotowa.
0: Dobrze, to skoro ty jesteś, to my tym bardziej.
1: Polska, zapraszam. Zakończył się kompleksowy remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Fabrycznej 2 i 2A. Budynki wchodzą w skład zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków i stanowią ważną część historycznej zabudowy Wildy. Prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.
2: Tam zachowaliśmy historyczny charakter budynku. Odnowiono ceglaną fasadę frontową, przywracając jej pierwotny wygląd. Zrewitalizowaliśmy też strefę wejściową, w tym oryginalną malaturę przedsionka. Fantastycznie wyglądają też dekoracje elementy sztukaterii na klatce schodowej. Odtworzyliśmy również zabytkową kołdrynę z secesyjnym wzorem.
1: Mówił rzecznik prasowy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Łukasz Kubiak. Po zakończeniu prac w obu budynkach powstały dwa nowe lokale mieszkalne oraz jeden użytkowy. Remont obu kamienic trwał 18 miesięcy. Łączny koszt modernizacji wyniósł ponad 4,5 miliona złotych.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Trwa nabór do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Kampania ma na celu docenić kobiety, które nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Do 15 września na stronie poznań.pl znajduje się formularz, w którym należy wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić wybór. Istnieje również możliwość rekomendacji grupy lub organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkanek i mieszkańców Poznania. Do końca września wyłonione zostaną zwyciężczynie konkursu. Każda z nich otrzyma nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych. Kampania zostanie zwieńczona Poznańskim Tygodniem Kobiet, podczas którego uhonorowane zostaną tegoroczne bohaterki. Znamy statystyki dotyczące poznańskiego lotniska. W lipcu skorzystało z niego ponad 500 000 pasażerów. To o 5% więcej niż w lipcu zeszłego roku. Z kolei, biorąc pod uwagę dane z całego 2026, wzrost wynosi 3%. Największy udział w tym mają linie niskokosztowe.
4: Najczęściej wybieranym latem kierunków przez turystów z Poznania jest turecka Antalya. W lipcu odbyło się aż 138 czarterowych rejsów z Poznania na to tureckie lotnisko. Widać, że wciąż południowa Turcja to jest ten największy hit turystyczny lata, ale cieszymy się też z tego, że coraz więcej turystów wybiera na przykład połączenia do Chorwacji.
1: Mówił rzecznik prasowy portu lotniczego Ławica Marcin Wesołek. Lato jest szczytem sezonu wakacyjnego, więc zainteresowanie podróżami jest największe. Zdaniem rzecznika duża ilość obsłużonych pasażerów to potwierdzenie atrakcyjności zarówno regularnej, jak i wakacyjnej siatki połączeń.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Za nami już Poznań 2026 World Boccia Challenger. Na obiektach Politechniki Poznańskiej rywalizowali sportowcy z 22 krajów z 6 kontynentów. Walczyli nie tylko o miejsca w zestawieniu indywidualnym. W grę wchodziły również punkty do rankingu klasyfikującego do Igrzysk Paralimpijskich w Los Angeles 2028. Polscy zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym 2 złote dla Mariki Furtak i Edyty Owczarz oraz jeden srebrny dla Kingi Kozy. Boccia to dyscyplina paralimpijska nie mająca swojego odpowiednika na Igrzyskach Olimpijskich. Celem rozgrywek jest umieszczenie jak największej liczby swoich bil, jak najbliżej bili białej. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Halo, halo, kto to pukał na godzinę 8? Ja chyba wiem, to ta poznanianka.

0: I tak oto zerkamy do kalendarza po raz ostatni w tym tygodniu o godzinie 8.
1: Piątek, 14 dzień sierpnia, Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marcel i Kalikst. Najlepszego z okazji imienin.
0: Dzień energetyka, wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o żenujące powiedzenia, proszę bardzo.
1: Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry i jesień bez chmury, ale z tego co wiem, to śniegu nie ma w górach chyba teraz.
0: Kolejna zima, śniegu nie ma, ja tego nie mogę wytrzymać, cytując klasyka. Na drugie powiedzenie, uwaga. Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima.

0: Simi i Tomek Makowiecki, dla ciebie jestem, a tymczasem na już prawie 5 minut po godzinie 8 przechodzimy do tego punktu programu.
1: Ostatni raz prezentujemy wam na aferanku Feng Shui wilgoć, przynajmniej w tym segmencie właśnie programu. No, dzisiaj kawałek bardzo solidny. Numer 6, Brud się nazywa.
0: Wilgoć, zespół złożony z 5 artystek, naprawdę będę powtarzał, wybierajcie się na koncerty tych dziewczyn, albowiem naprawdę
1: robią robotę, mówisz?
0: Są to niesamowite wykony. Jeżeli ktoś gdzieś taką punkową duszę ma, jak ja, to tym bardziej mu się spodoba. Który to był utwór?
1: Numer 6, Brud.
0: No to w takim razie grajmy, no tutaj już nie ma co gadać, no skoro przyszły, pobrudziły, no to my nie będziemy czyścić.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
5: XXI wiek, panika i afery.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Bagrista ze Suezu.
1: No,
0: dobrze,
1: ale
0: powiedziałem? Dobrze.
1: Chyba dobrze, tak, ze Suezu.
0: 2 lata lektoratu z języka czeskiego.
1: Nie wiem, czy to jest powiązane, słuchaj.
0: No, wypsana fiksa, oni są z Czech.
1: A, no dobrze. No to tak, to faktycznie. W takim razie. A coś zapodasz po czesku jeszcze?
0: Ja jestem netoperek. Kanuhi z kolei teraz. Oni z utworem Boję się, to lista aferowych nowości. 14,5 minuty po godzinie 8. Oni na pewno nie są z Czech.
1: Nie, oni nie są z Czech, zdecydowanie. Oni są z Polski, a ten kawałek czekali nawet 2 lata, żeby go wypuścić. On musiał dojrzeć tak naprawdę. No ale teraz twierdzą, że są gotowi, że jest gotowy. Oni są też gotowi, żeby go wypuścić. A czego się boją? Tego dowiecie się już teraz.

razem, więc wyciąłem w pień moje wszystkie żądania. Powoli rozkładam się.

0: boję się.
1: Powoli rozkładam się i zamienię w pleśń.
2: No dobra, to jeszcze przypomnijmy wam o tej rockowiźnie w przyszłym tygodniu. Między innymi Sex Pistols, Wolf Alice, to wszystko na poznańskiej ławicy. Mamy dla was zaproszenia.
3: Podwójny karnet, dokładnie. Od 20 do 22 sierpnia. Właśnie wtedy trwa rockowizna w Poznaniu. 7248 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera.rockowizna. No, podajcie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu.
2: Koszt wiadomości to 2,46 zł, a rozwiązanie konkursu?
3: W poniedziałek po godzinie 10.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: No i w końcu piątek. Na finisz tego tygodnia przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór. Nazywam się Marta Głogowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: Słodko-gorzkie lato trwa. W Parku Cytadela dziś drugi dzień festiwalu Bittersweet. Przed nami pełen nostalgii wieczór, a na trzech scenach występują m.in. 21 Pilots, Tom Odell, Mrozu czy Max Stachasiuk. Muzyczne serce Polski bije teraz w Poznaniu, a sam Bittersweet potrwa do jutra. Podążaj za wskazówkami. Wskazówki to niestandardowa wystawa wychodząca za klasyczne ramy przestrzeni wystawienniczej. Traktuje otwarty dziedziniec jako miejsce spotkań wielu światów i obserwuje to, co zwykle pomijamy. Aby znaleźć się tu i teraz, zajdź do holu Wielkiego Centrum Kultury Zamek, dziś do godziny 21:00.

0: Uwaga, uwaga, Święto Wojska Polskiego w Poznaniu. Przypominamy, że to już jutro wielkie wydarzenie, wspomnienie zwycięskiej bitwy z bolszewikami z roku 1920, które zostało nazwane Cudem nad Wisłą, a co ciekawe, wszyscy teraz używamy tego sformułowania Cud nad Wisłą, a z kolei ono zostało wprowadzone do narracji przez przeciwników Piłsudskiego, przede wszystkim przez endeków, żeby podkreślić, że no to tak, tak to, że to nie do końca marszałek, że tutaj pani Bozia bardzo pomogła, zresztą o Matce Boskiej to jeszcze dzisiaj będziemy troszeczkę mówić.
1: Będzie jak najbardziej. Na to tego się nie mogę doczekać. Jak najbardziej. Lekcja historii za nami.
0: Proszę bardzo. Dziękujemy proszę bardzo.
1: Jak zwykle Edgar niezastąpiony w tym
0: temacie. I my tymczasem zapraszamy was faktycznie do tego, żebyście uczestniczyli. Między innymi będzie można odwiedzić Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, ulica 3 Pułku Lotniczego. I tam nie tylko kolekcja muzeum, ale także możliwość poznania historii, ponieważ Mieczysław Białkiewicz, jego historię będzie można poznać. Będzie bohaterem wystawy przygotowanej przez Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego.
1: No proszę, na pewno defilada też będzie w Poznaniu, to nie ominie, a tak naprawdę już dzisiaj odbędą się pierwsze na Placu Wolności w Poznaniu obchody właśnie tego święta na dzień przed.
0: No, to w takim razie świętuj, świętuj, drogi panie. A ty jak będziesz świętował?
1: Ja będę na bittersweetie, słuchaj.
0: Naprawdę? Mhm. O kurczę, to jest problem. Będziemy musieli zrobić tak, żeby nie doszło do starcia.

0: Ferragosto.
1: Po włosku nawet potrafisz.
0: No proszę pana, zero semestrów lektoratu z języka włoskiego.
1: A byłeś we Włoszech?
0: Byłem.
1: I gdzie byłeś?
0: Mediolanie.
1: Podobno nie wcale taki ładny.
0: Zachowaj to, kiedy będziesz przed lustrem. Nie, nie, żartuję, na przystojniaku. Dobrze, drodzy słuchacze, za momencik Kinga zabierze nas w kolejną podróż na Półwysep Apeniński. No i będzie o święcie. Święcie, które przypada już jutro.
1: O powolnym życiu też będzie na pewno. Jak sobie z tym radzić jako turyści?
0: No to Kinga zapraszamy.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Salve! Jeśli jedziecie do Włoch w sierpniu, przygotujcie się, że słynny slow life będzie jeszcze bardziej slow. To miesiąc, w którym mamy wielkie szczęście, jeżeli uda nam się coś załatwić od razu. W firmach pozostają pojedyncze osoby na straży, ale w praktyce załatwienie czegokolwiek wiąże się z długim oczekiwaniem. Ci pensiamo a settembre. Pomyślimy o tym we wrześniu. Miasta pustoszeją. Swoją drogą, jeśli upoły wam nie straszne, to macie szansę zwiedzić popularne miejsca w nieco mniejszych tłumach. Te miejsca, które nie znajdują się nad morzem, rzecz jasna. Włochów spotkamy przede wszystkim na plaży. Słowem, wakacje. Apogeum tego całego eksodusu przypada na 15 sierpnia, czyli Ferragosto. To jedno z najbardziej charakterystycznych włoskich świąt i faktycznie kojarzymy je przede wszystkim z letnim wypoczynkiem, plażą, podróżami i spotkaniami w gronie rodziny oraz przyjaciół. To sam środek włoskiego lata i dla wielu mieszkańców Italii jest symbolem wakacyjnej beztroski. Historia Ferragosto jednak sięga znacznie dalej niż współczesne urlopy. Jego korzenie znajdują się, jak to często bywa w przypadku włoskich tradycji, w czasach starożytnego Rzymu. Początki święta wiążą się z panowaniem cesarza Oktawiana Augusta. W 18 roku przed naszą erą ustanowił Ferie Augusti, czyli odpoczynek Augusta. Był to okres świąteczny, przypadający na sierpień i miał umożliwić mieszkańcom imperium odpoczynek po zakończeniu najważniejszych prac rolniczych. Świętowano nie tylko 15 sierpnia, ale większą część miesiąca. Dni wolne od pracy były okazją do uczt, zabaw i różnego rodzaju uroczystości. Cesarz August wykorzystał święto do umacniania swojej pozycji oraz budowania więzi między władcą a poddanymi. Bo to właśnie ci, którzy cały rok pracowali, mieli korzystać z tego odpoczynku. W całym imperium organizowano uroczystości poświęcone bogom, szczególnie tym związanym z rolnictwem i urodzajem. Uroczystości polegały głównie na składaniu ofiar, uczestnictwie w widowiskach i ogólnej zabawie. Z czasem sierpniowe święta zaczęły łączyć się też z innymi rzymskimi tradycjami. Szczególnie ważne były uroczystości związane z boginią Dianą, opiekunką lasów i łowów. W okresie świątecznym pracownicy rolni mogli odpocząć od codziennych obowiązków. Co ciekawe, również zwierzęta wykorzystywane podczas pracy na roli otrzymywały wtedy wyjątkową przerwę. Ozdabiono je kwiatami, a gospodarze powstrzymywali się od ciężkich prac. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego wiele dawnych tradycji stopniowo zanikło, ale sierpniowy okres świąteczny przetrwał, jednak nieco w innym kontekście. Kluczową rolę w jego dalszej historii odegrało chrześcijaństwo. Kościół katolicki ustanowił 15 sierpnia uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i tak istniejące już w kulturze włoskiej święto zostało połączone z ważnym wydarzeniem religijnym. Z czasem właśnie ta data stała się najważniejszym punktem sierpniowych obchodów. Współcześnie Ferragosto zaczęło kształtować się szczególnie w XX wieku. W okresie faszystowskim we Włoszech rozwijano tak zwane ferie popolari, czyli zorganizowane wyjazdy wypoczynkowe dla pracowników. Koleje na przykład oferowały specjalne tańsze bilety. Dzięki temu wiele osób mogło po raz pierwszy wyjechać nad morze, w góry czy odwiedzić inne części kraju. Ferragosto było już nie tylko świętem religijnym czy tradycją związaną z rolnictwem. Stało się faktycznie początkiem zwyczaju masowego wypoczynku. Po II wojnie światowej, kiedy rozwój gospodarczy Włoch nabrał tempa, a popularność samochodów wzrosła, zwyczaj letnich wyjazdów jeszcze bardziej się rozpowszechnił. W latach 50. i 60. miliony Włochów zaczęły spędzać sierpniowe wakacje poza domem. Ferragosto stało się kulminacyjnym momentem włoskiego lata. Plaże, kurorty, górskie miejscowości zapełniały się turystami, a całe rodziny organizowały wspólne wyjazdy. Ferragosto jest we Włoszech dniem ustawowo wolnym od pracy. Zupełnie jak u nas, tylko pod nieco inną nazwą. W wielu miejscowościach organizuje się koncerty, festyny oraz pokazy sztucznych ogni. A jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów jest pranzo di Ferragosto, czyli uroczysty, często bardzo obfity posiłek spożywany wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi. Jeśli przyciąga Was dolce far niente, przepyszne jedzenie, a sierpniowy upał Wam nie straszny, zapraszam do Bel Paese. Ale pamiętajcie, że musicie liczyć się też z tym, że hotele na te terminy są już zajęte od wielu miesięcy, a i ceny potrafią wzrosnąć bardzo w porównaniu z resztą lata. I wiele restauracji poza kurortami wypoczynkowymi może Was przywitać karteczką na drzwiach: Chiuso per ferie, ci vediamo a settembre. Zamknięte na czas urlopu. Do zobaczenia we wrześniu. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
4: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
6: Normalnie o tej porze.
7: W każdą sobotę od 21 najlepsza alternatywa w eterze.
8: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Pomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Valdi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
10: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
4: Reklama.
11: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Tiger Tank, chociaż w sumie to można powiedzieć Tiger Tank i wtedy się zrobi ten kawałek bardziej niemiecki.
1: Speedy Ortiz, tak. To
0: a to już mało niemiecko.
1: Tutaj mało, ale szybko, to na pewno.
0: No,
1: po niemiecku nie będę nic tłumaczył.
0: Sznela, sznela.
1: W takim razie.
0: 18 minut do godziny 9. Dzisiaj piękna pogoda się zapowiada w stolicy Wielkopolski. Kolejny dzień, będzie ciepło, ale jeszcze nie aż tak upalnie, żebyśmy mieli przez to cierpieć.
1: Jutro na pewno będzie gorąco. Na Bittersweetie wszyscy będą się gorączkować, smażyć, ale no, jednak park, jednak drzewa tam też się można uchronić, gdzie nie gdzie.
0: No, nie zaczynaj znowu tematu, bo zaraz będą dyskusje.
1: Jakie dyskusje o tym ty mówisz?
0: A ktoś przyjdzie.
1: Mordo, przestań.
0: Mordo. Mordo to DJ BRK na naszej antenie. My nie padamy, my słuchamy. O, słuchamy, nie padamy.
1: Do 10:00.

0: Panie kolego, tak jeszcze tylko zapytam, jak tam sytuacja na poznańskich ulicach? Czy pan tam może coś widział? Jakieś problemy, utrudnienia, cokolwiek?
1: Mamy wakacje, więc nie spodziewam się jakichś zanadtych problemów. Myślę, że nie, chociaż szybko zerkam na twoje życzenie, proszę bardzo. Zerkam? Nie.
0: Jest dobrze, nie?
1: Nie źle właśnie, no.
0: No, jest dobrze. Lepiej niż w powietrzu, nie? Bo to poznaniacy mają problem, żeby dotrzeć do celu, kiedy lecą gdzieś. Chodzi oczywiście o piłkarze Lecha. Dzisiaj godzina 20 spotkania. Informacja, która też obiegła świat, to, że blisko 14 tysięcy osób śledziło samolot z piłkarzami Lecha. To jest bardzo dobry wynik.
1: Ale ty robiłeś za trzech co najmniej, mam wrażenie.
0: Nie, cały ja czas tylko było z jednego IP.
1: Z jednego tylko, no. Dobrze. Wiedziałem, że ze wszystkich komputerów, które tutaj mamy w studiu.
0: Zachwyt. Tego wymagam dzisiaj od piłkarzy Lecha. To znaczy, żebym jak się mógł zachwycać. Dobrze?
1: To prawda. Nie tędy droga, to tak nie powiemy, to na pewno, ale wasza droga może prowadzić na afera.com.pl, na aferzastą. Tam możecie oddawać swoje głosy jeszcze przez dwie godziny. O, tam właśnie między innymi możecie głosować właśnie na zachwyt. Nie tędy droga.

0: Wiem doskonale, że nie wszyscy wierzyli, że dzisiaj dotrę na poranek.
1: No, to prawda. No,
0: tak.
1: Ale coś wkręcasz?
0: Dobra, już tam wkręta, jak nie wkręta, ale ja chciałem powiedzieć wszystkim moim znajomym oraz nieznajomym, których spotkałem na festiwalu i którzy przecierali oczy i mówili, nie przyjdziesz na poranek. Nie ma takiej opcji.
1: Ale nie takie rzeczy już robiłeś. No,
0: dokładnie. Nie takie sztuki się kładło. Z kolei, jeżeli chodzi o sztuki, to sztuka dobrego festiwalu nie tylko w ten weekend w Poznaniu, ale także w przyszły. Mamy dla was wejściówki na rokowiznę. Rozdajemy karnety. Do poniedziałku możecie wysyłać SMS-y pod 7248.
1: No treść afera.rokowizna. Podajecie swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. Właśnie koszt takiego SMS-a to 2,46 zł już z VAT-em.
0: No to czekamy na wasze zgłoszenia do poniedziałku, a sam festiwal od przyszłego czwartku.

0: Hanna Kowalska już jest z nami w studiu. Cześć, witam cię ponownie.
1: Cześć, cześć.
0: Widzę, że o zawodach konnych będzie w serwisie informacyjnym.
1: Oj, będzie i to jakich?
0: Czy ty jakoś bardzo lubujesz takie zawody?
1: Nie, ale fajnie popatrzeć, jak koń sobie tak skacze.
0: A hobby horsing lubisz?
1: To już, to niech pozostanie moją tajemnicą.
0: Niech to robią gdzieś tam na uboczu, prawda? Hobby crossing się dowiedziałem, że jest też coś takiego. Cóż to?
1: No widzisz, jak chciałbyś na motorze, ale nie masz całego motoru, wystarczy ci... No to super, to kierownicę jak znajdziesz, to ci wystarczy i tak jedziesz.
0: Ale kierownica od motoru, czy może być patyk jakiś?
1: Wiesz, to już do... Właśnie, sam sobie zadecyduj. Jak się czujesz?
0: I mogę sobie jeździć po prostu. A przyspieszy to moją drogę?
1: A jesteś szybki?
0: Jestem bardzo
1: szybki. No to przyspieszy.
0: 3 minuty pozostały do 9:00, czas na serwis informacyjny.
1: Hania Kowalska, zapraszam. Muzeum Narodowe w Poznaniu otrzymało dotację na przygotowanie instytucji do bezpiecznego przechowywania najcenniejszych zbiorów w sytuacjach kryzysowych. To element programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponad 1 000 000 zł zostanie przeznaczone na m.in. przyczepy z kontrolą temperatury do czasowego magazynowania i transportu dóbr kultury, wózki i platformy transportowe czy namiot pneumatyczny. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś przypomina, że Polska już wiele razy straciła swoje dobra kultury w wyniku wojen i grabieży, a dziś naszym obowiązkiem jest je chronić.
2: O sporcie na 98,6.
1: Enea Basket Poznań przygotowuje się do nowego sezonu. Na parkiecie pojawią się nowi zawodnicy, a z kilkoma innymi klub przedłużył kontrakty. Są to m.in. Patryk Stankowski oraz Michał Samsonowicz, który również reprezentuje kraj w koszykówce 3x3. O planach na nadchodzący sezon mówi trener drużyny Edmund Zwalejko.
3: My będziemy krok po kroku, mecz po meczu. Nie chcę mówić o jakichś play-offach, jakichś mistrzostwach. Najważniejszy hala, kibice muszą być zadowolone i dlatego pracujemy.
1: Trener nie wyróżnia elementu gry, na którym skupi się szczególnie podczas przygotowań. Sytuację porównuje do domu, którego całość tworzą różne pomieszczenia, ale żadne z nich nie jest najważniejsze. Pierwszy mecz drużyny już 23 sierpnia w stolicy. Poznaniacy zmierzą się w meczu sparingowym z Dzikami Warszawa. Opłacenie postoju na poznańskich parkingach będzie łatwiejsze. Zmodernizowano 375 parkomatów na Łazarzu i Wildzie. Każdy z nich oferuje możliwość płatności bezgotówkowej, w tym blikiem. W 75 pozostawiono opcję płatności gotówką.
4: Wymieniliśmy środek, to co znajduje się w środku w parkomatach, te elementy urządzenia, które pozwalają nam zapłacić za parkowanie. Główną zmianą jest przede wszystkim likwidowanie, usunięcie klawiatury, która była już dzisiaj tak naprawdę przeżytkiem. Zamieniliśmy klawiaturę na duży, wygodny ekran dotykowy, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej, prościej, szybciej, bardziej intuicyjnie można dzisiaj zapłacić za postój.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. Dodatkowo urządzenia mają teraz funkcje, których nie posiadały wcześniej. Jest to m.in. funkcja start-stop, dzięki której kierowcy mogą zakończyć naliczanie opłaty po powrocie do samochodu. Bilet parkingowy będzie można otrzymać na wskazany adres e-mail.
2: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
1: Rozpoczęły się międzynarodowe zawody konne w skokach przez przeszkody. To Baborówko Jumping Show. Jeźdźcy będą rywalizować o punkty do światowego rankingu oraz nagrody wynoszące prawie 90 tysięcy euro. W tym roku na samych arenach odbędzie się również Introtour. To nowy projekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży zaczynających swoją przygodę z jeździectwem. Zdaniem dyrektora zawodów Henryka Święcickiego to dobra okazja dla młodych zawodników, by zdobywać doświadczenie. Ma nadzieję, że w przyszłości zaprocentuje to na imprezach rangi Mistrzostw Europy. Zawody potrwają do niedzieli. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 na zegarach, 20 stopni na termometrach, no i atmosfera najlepsza w studiu.

0: Piątek, 14 dzień sierpnia. Maksymilian Eusebiusz Elżbieta Alfred Marceli Kalikst. Im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
1: 100 lat, niechaj żyją nam. Tymczasem my już za momencik na antenie porozmawiamy z gościniami, które odwiedziły nas w studiu.
0: Jak najbardziej, będzie z nami Aleksandra Walczak oraz Julia Kiona, czyli redaktorki Orientuj się, największego kanału informacyjno-rozrywkowego dla młodych osób w Polsce. Porozmawiamy o recepcie na News Fatico.
1: A ja też jeszcze jestem młody, czy nie?
0: Tak, wiesz, no już nie. Bardziej wiek średni. Gdzieś tam, nie?
1: Kryzys wieku średniego.
0: Będzie również o posłach i o tym, co wyróżnia młodych wyborców. Koniecznie zostańcie z nami. Teraz Łona i Weber. Na antenie to nic nie znaczy.
2: Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk, to nic nie znaczy.

Znaczy, to o niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. Bo to dziecko nawet z chorym akcentem może być zdrowe. A ten dziad kierowca rzuci jazdę furą i wskoczy na rower. Kenner da mi czarną kawę, tak zwyczajnie.

0: 9:04 na zegarach. Jak orientuj się odczarowuje Sejm? O tym porozmawiam z gościniami, które są właśnie w naszym studiu. Aleksandra Walczak oraz Julia Kiona. Dzień dobry, cześć wam.
1: Dzień dobry.
0: Wyspane po bittersweetie, widzę to w waszych oczach. Uśmiechnięte to najważniejsze. Redaktorki dokładnie Orientuj się, czyli największego kanału informacyjno-rozrywkowego dla młodych osób w Polsce. No dobrze, na sam początek, no muszę zadać to pytanie. Dlaczego internet? Skąd pomysł, żeby tłumaczyć politykę na TikToku i Instagramie?
2: To ja może zacznę tym pytaniem.
0: Proszę bardzo.
2: Dziękuję pani bardzo.
1: Proszę bardzo, pani redaktor.
2: Orientuj się pojawiło się w internecie w 2022. No i wtedy, teraz kiedy ktoś powiedziałby, robię coś na TikToku, bo tam są młodzi ludzie, no to nie odkryłby Ameryki, prawda? Ale w tamtym momencie jeszcze to było dosyć dziwne, że mówimy o polityce w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, później też na Instagramie. No ale no, jeśli chciało się mówić o polityce do młodych ludzi, no to nie można było po prostu powiedzieć im, słuchajcie, no powinniście po prostu oglądać telewizję, powinniście się tym interesować. No tylko po prostu trzeba było przyjść do nich z tymi informacjami, a w jaki sposób do nich przyjść? No tam, gdzie oni są. Nie ciągniesz ludzi w miejsce, gdzie ty jesteś, tylko przychodzisz do nich, więc my przyszliśmy do nich po prostu.
0: Przecierały się nowe szlaki, to na pewno. W takim razie, czy wasza praca i podejście do polityków w Sejmie, bo tam często bywacie, różni się bardzo od tego, co robią reporterzy dużych stacji komercyjnych?
1: Myślę, że różni nas przede wszystkim to, w jakim stylu my podchodzimy do polityka, ponieważ kiedy ustawiamy się w kolejce, to zazwyczaj na nasze twarze reakcja jest troszeczkę inna niż na dużą kamerę, która wchodzi przed redaktorem z dużej stacji. Więc to podejście, wydaje mi się, zależy też od tego, ile przez lat zostało wypracowanych takich po prostu relacji z każdym osobno.
2: Tak, bo też trzeba powiedzieć, że wiecie, jest grono takich redaktorów sejmowych, którzy są tam od lat, lat, serio, i no oni jednak mają już jakieś wypracowane relacje z posłami, no i nieskromnie możemy powiedzieć, że my też mamy już wypracowane te relacje, więc nawet jeśli ktoś jest z jakiejś dużej stacji takiej, no, która ma większą historię niż nasz kanał, no to my i nadal możemy się pochwalić tym, że no my jesteśmy tam od kilku lat, znamy tych ludzi, czasem jesteśmy tam dłużej niż niektórzy posłowie, ponieważ na przykład no oni są tam jedną kadencję, a my jesteśmy troszkę dłużej, więc wydaje mi się, że to tak jak Julia powiedziała, wypracowanie relacji jest.
0: Ja bym powiedział, że nawet politycy, niezależnie od opcji, bardzo was lubią. Czy dla widzów, którzy nie są obyci w polityce, to oni mogą się oswoić właśnie widząc tą ludzką stronę polityków Sejmu?
1: Myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle kogoś poznać, że zobaczysz, że przede wszystkim ta osoba jest człowiekiem, a po drugie jest politykiem, i ten próg wejścia jest wtedy zupełnie inny i dużo niższy. Chociaż często można przez to zarzucić, że ociepla im to na siłę wizerunek. Ważne jest chyba, żeby robić to w taki sposób, żeby nie dawać przestrzeni osobom szkodliwym do tego, żeby się wypowiadać na pewne tematy i nie robić im dobrego PR-u w momencie, w którym na niego nie zasługują, ale no come on, zapytać, co ma pan na tapecie, możesz też złego człowieka, co nie? Nie ma chyba w tym nic złego.
0: A rozumiem, że z niektórymi posłami byś się nie porozmawiały.
2: Tak, są osoby, z którymi nie rozmawiamy.
1: Lista jest raczej krótka.
2: Bardzo krótka.
1: Niż długa?
2: Lista jest krótka. No, mogę powiedzieć, od afery z Gaśnicą nie rozmawiamy z Grzegorzem Braunem. To jest jakieś takie niezmienne.
0: Będąc obiektywnym, najczęściej obrywa się od obu stron. A czy wam udaje się zachować obiektywizm? I czy w ogóle w Orientuj się jest na przykład miejsce na wasze prywatne poglądy?
1: Miejsce by było, ale wydaje nam się chyba, żeby się, jeżeli się byśmy nimi podzieliły, to już chyba nie każdy tak chętnie z nami by rozmawiał.
2: Tak, mamy swoje poglądy. Wydaje mi się, że na tyle, na ile jesteśmy w stanie być obiektywni jesteśmy. No, już przy samym doborze tematów to już nie, to już jakby sam dobór tematów jest polityczny. O to, o czym mówimy, jest już jakieś polityczne. Więc wydaje mi się, że na nasze poglądy jest miejsce przy wyborze tematów i potem po prostu przedstawiamy je tak, żeby każdy mógł sobie wyrobić własne zdanie na ten temat.
0: O newsfatig też bym chciał pogadać. Jest to przebodźcowanie i zmęczenie ciągłym szumem informacyjnym. Czy Orientuj się to dla młodych poniekąd recepta na to, by wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie, a przy tym no nie zwariować, powiedzmy?
2: Wydaje mi się, że Nie ma jednej recepty na news fatigue. Ja mam taką, że cieszę się, jeśli orientuję się, jest jakimś rozwiązaniem. Ja mam taką po prostu, że nie siedzę w tych newsach cały czas. Znam ludzi, którzy mają włączone jakiś kanał informacyjny, na przykład przez cały czas gdzieś tam w tle. Ja nie sądzę, że to jest dobre, dla twojej głowy. Wydaje mi się, że to, co dla mnie się sprawdza, to jest po prostu posiadanie kilku kanałów, które sprawdzam maksymalnie dwa razy dziennie. Wiem, że dla niektórych działają newslettery. Ja niestety nie jestem, ja nie lubię się tak z mailami, żeby sprawdzać newsletter, więc wydaje mi się, że kilka kanałów, które sprawdzamy nie częściej niż dwa razy dziennie, jest jakimś krokiem, żeby zadbać o swoją głowę.
0: A czy da się w takim razie odpocząć od tych informacji pracując w mediach?
1: Da się. Ja w zeszłym tygodniu wróciłam z urlopu, podczas którego przez 5 dni zrobiłam sobie challenge niesprawdzania newsów i uświadomiłam sobie, że bez moich redakcyjnych kolegów i koleżanek i bez spotkań dwa razy w tygodniu ja zapomniałam, jak ten świat wygląda, że trzeba samemu trzeba się samemu zainteresować, zaangażować i sprawdzić. Więc odpocząć się da, tylko jeżeli chcesz w tym być na bieżąco, to ta przerwa nie może być dłuższa niż kilka dni w momencie, w którym nie jesteś z kimś, kto to śledzi. Bo jeżeli chcesz o czymś opowiadać, to mimo wszystko musisz sobie zdawać sprawę, co to jest, jak bardzo to teraz grzeje, jak bardzo to jest ważne. I być z tym po prostu na bieżąco.
0: Ważne to jest to zdecydowanie. Wracamy do posłów w takim razie. Pytanie, kto najbardziej was zaskoczył tak pozytywnie, a na kim się może zawiedłyście?
2: Ja mogę powiedzieć, że nie wiem, czy tak z nazwiska powiem, to jest zawsze smutne, ale wydaje mi się...
1: To nazwisko to już nie jest odpowiedź.
2: No wiem właśnie, ale...
0: Przeżyjemy.
2: Może spróbuję potem, ale wydaje mi się, że to, co mnie zaskoczyło na początku, te kilka lat temu, to było to, że ci starsi posłowie mają dużo większy luz i mają dużo większy dystans do siebie. No właśnie spodziewałam się odwrotnie, że to ci młodzi posłowie będą tacy tutaj, wiecie, młodzieżowi i będą chcieli...
0: A jednak spinka jakaś
2: A jednak
0: jest.
2: Oni mają spinkę, no bo oni mają dużo do udowodnienia, oni mają dużo do pokazania, a ci starsi posłowie, oni mają już wyrobioną jakąś renomę, oni mają już swoich wyborców, oni robią w tym, od kiedy ja na chleb mówiłam pep i...
0: Albo i dalej.
2: A ci młodsi posłowie nadal mają coś do udowodnienia, plus ci starsi posłowie też na początku trochę nie brali na poważnie tych social mediów i trochę tacy byli, że no dobra, no one są z internetu, więc teraz już wydaje mi się, że raczej generalizując wszyscy biorą na poważnie, wiedzą jakie to jest istotne, ale na początku na pewno tak nie było.
0: Michał Kołodziejczak chyba ostatnio zaskoczył swoją zmianą od cicho i cisza do pozytywnych faktycznie postów o rozdawaniu owoców i tak dalej. A jaki jest największy grzech polityków w sieci? Czy może tak zwany shitposting, który teraz postępuje?
1: No o shitposting mamy w sumie pytanie na najbliższy Sejm, bo zastanawia nas, gdzie jest granica i mieliśmy taki pomysł, żeby po prostu podchodzić do niektórych i pokazywać na telefonie, że pan wie, że nam się to wyświetla. Pan wie, że pan to wrzuca i to do kogoś trafia. I trafia to na przykład do nas.
0: No, admini tych portali społecznościowych to na pewno są młodsi od tych posłów.
1: Myślę, że na pewno są młodsi od nas. Więc do momentu, w którym to sprawia, że twój wizerunek nie wygląda po prostu śmiesznie, a jest zabawny, wydaje mi się, że jest to w porządku.
0: Bo to jest różnica. Korytarze sejmowe to wciąż jednak w dużej mierze świat starszych panów w garniturach. Ola powiedziała, że oni tak wbrew pozorom są bardziej na luzie, ale czy zdarza się, że ktoś patrzy na was z góry właśnie z racji tego, że jesteście młodsze chociażby?
1: Wydaje mi się, że częściej niż politycy, którzy patrzą na nas z góry, są koledzy, koleżanki z większych redakcji.
0: Jednak.
1: I chyba czasami żałuję, że nie mamy tak dużej kamery jak oni, bo wydaje mi się, że byłabym brana na przykład w kolejce troszeczkę poważniej.
2: Tak, ale wydaje mi się, że to się bardzo zmieniło. W sensie, że jakby zgadzam się, że są takie przypadki na pewno, ale wydaje mi się, że też ta etykieta sejmowa jest na tyle przynajmniej wśród tych dziennikarzy, którzy pracują tam od lat, na tyle znana, że wpychanie się na przykład w kolejkę jest, uważam, dosyć poddawane ostracyzmowi potem, jeśli nawet tobie z twoim iPhone'em, którym nagrywasz, zostanie to zrobione. Ale czy posłowie tak patrzą na nas z góry? Bardziej na przykład jest dużo redakcji, które odpytuje jakoś tak, ostatnio o tym rozmawialiśmy, odpytuje, robi jakieś takie quizy.
1: Hasło quizy jest palące.
2: I my tego nie robimy. Raz zrobiliśmy,
0: nie sprawdzacie wiedzy.
2: Raz przez prawie 5 lat działania kanału zrobiliśmy quiz na temat hołdu
1: pruskiego, ponieważ oni pracowali nad hołdem pruskim, nad upamiętnieniem tego i obchodami, więc chciałyśmy po prostu z czystej ciekawości sprawdzić, czy wiedzą, kto klęka na tym obrazie. No i odpowiedzi były zaskakujące, ale od tamtej pory nigdy o nic nie zapytałyśmy.
2: A to było raz, a teraz jakby przez to, że nie wiem, jakby powstaje taki content, nie polecam robienia takiego contentu, ponieważ naprawdę posłowie nie cierpią.
0: Uciekają od tego. Zaraz mamy telefon, spotkanie i tak dalej.
2: Tak. Ale to posłowie często nas mylą i mówią, nie, bo ja nie mam czasu na quizy. Ostatnio powiedziałam jednemu posłowi, kiedy ostatnio pana przepytałam? Kiedy ja zrobiłam quiz? Ola,
1: myślę, że to jest po prostu cena, którą się płaci za trendsetting.
2: Może.
1: Poszłaś, ty jako pierwotny skład Orientuj się, poszłaś po prostu do Sejmu i dałaś
0: i
1: po prostu, dałaś wejście wszystkim młodym ludziom, którzy nie wiedzieli może, jak to robić. Zaczęli to robić po swojemu i teraz masz.
2: Ja się bardzo cieszę, tylko proszę, nie przestańcie robić tym posłom quizy, bo potem ja
1: muszę
2: się z tego tłumaczyć.
1: No, nie wiedzą, co to jest.
0: Trendseterka na naszej antenie. Aleksandra Walczak, drodzy państwo. Co w sprawach społeczno-politycznych naprawdę grzeje i mobilizuje pokolenie Z, a co ich od razu odrzuca. To już chyba o tym mówiliśmy też, nie? Mi się wydaje. Że na pewno sztuczność, to bym powiedział, że to chyba my jako młodzi odczuwamy od razu.
1: A że mówimy o sztucznym kontencie i sztucznym wizerunku, który w rzeczywistości jest inny, no to bardzo łatwo da się zweryfikować, kto jest śmieszny w internecie, a kto później nie ma czasu na odpowiedzi, czy to swojemu wyborcy, czy to dziennikarzowi, który do niego podchodzi. Więc wydaje mi się, że Takie podwójne standardy, jeżeli chodzi o to, jak traktujesz widza w internecie, a jak traktujesz już żywą osobę, która faktycznie później coś od ciebie chce, bo ona myśli, że w internecie jesteś dokładnie taki, jak jesteś na co dzień. Co skutkuje później w głosowaniu na przykład na taką osobę?
2: Wydaje mi się, że też młodych wyborców wyróżnia bardzo to, że oni nie są aż tak przywiązani do partii. Oni są przywiązani do jakichś takich autorytetów, do wartości. Może autorytetów, mam nadal problem z czy to są nawet.
1: Ale że bardziej to są persony niż partie.
2: Tak, że bardziej liczy się dla nich niezależność i konkretne wartości tej konkretnej osoby, a niekoniecznie zagłosują na kogoś, bo jest z tej partii i ta partia mogłaby, tak się mówi, że czasem partia mogłaby wystawić worek ziemniaków i wtedy ludzie nadal by na tą osobę zagłosowali, bo jest z tej partii. Wydaje mi się, że to się
0: bardzo zmienia. To już chyba nie te lata. Na waszym kanale na YouTubie też można było zobaczyć takie opinie, że często młodzi zastanawiają się, czy głosować na partię Razem, czy na Konfederację chociażby. Także to jest bardzo blisko. No właśnie. Byłyście dzisiaj, wczoraj na Bittersweetie, dzisiaj też oczywiście będziecie. Czego o emocjach, potrzebach i poglądach młodych osób można dowiedzieć się na festiwalach muzycznych, a czego nie pokaże żaden sondaż?
1: Pan redaktor ma bardzo dokładnie przygotowane te pytania. Pan powinien pójść z nami kiedyś do Sejmu po prostu.
0: Czekam na zaproszenie.
2: Może pan redaktor pójdzie z nami na Bittersweeta. A nie, czekaj.
1: Przecież to się dzieje.
0: Ja nic nie wiem o tym.
2: Wracając. Wydaje mi się, że to, co my bardzo chcemy pokazać na tych festiwalach, to, że niektórym może się wydawać, że to jest taka bananowa młodzież, że to jest takie tutaj jakaś odklejka, niektórzy mogą tak powiedzieć, że wielkomiejskie. A to, co my się staramy pokazać, to jest na przykład to, jakie te osoby mają. No, my się bardzo staramy skupiać wokół Polski. Wydaje mi się, że przez ostatni sezon festiwalowy jest dla nas bardzo, bardzo o Polsce. I chcemy pokazać, jak bardzo ci ludzie są związani z naszym krajem, jak bardzo kochają swój kraj, jak bardzo są przywiązani do niego. Więc wydaje mi się, że takie pokazanie tego patriotyzmu na przykład trochę z zupełnie innej strony, to jest coś, co my się staramy pokazać w tego typu settingu.
0: Wiele perełek można znaleźć na takich festiwalach, to zdecydowanie. Co może nie chcę, żeby się nie spodziewali. Na sam koniec, może bym was spytał o małą radę dla naszych starszych słuchaczy. Jak rodzice czy dziadkowie powinni rozmawiać o sprawach społecznych z generacją Z, z generacją Alfa, przy na przykład niedzielnym obiedzie, żeby nie skończyło się to kłótnią.
1: A może pokazaliby młodzi swoim dziadkom / rodzicom na przykład nasz kanał, który mimo tego, że jest niby dla generacji Z, niby użyte dlatego, że coraz więcej starszych ludzi też nas ogląda.
2: Tak.
1: I wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć starszą osobę, która zarzuciłaby nam to, że robimy to źle i że robimy to w taki sposób, który jest przystępny tylko dla młodzieży, ponieważ... Drodzy słuchacze, spoiler, ani ja, ani Ola tą młodzieżą już nie jesteśmy.
2: Tak. Więc jeżeli Według Unii Europejskiej jesteśmy.
1: Według Unii Europejskiej
2: według Unii Europejskiej jestem jeszcze młodzieżą. Według Unii Europejskiej młodzieżą się jest do 35 roku życia.
0: A. Jeśli wy jesteście też młodzieżą, a będziecie gdzieś za granicą na przykład i zajmujecie się szeroko pojętym dziennikarstwem, to Orientuj się też szuka korespondentów. Możecie wysyłać maile, do nich znajdziecie na pewno w internecie. Ola Walczak oraz Julia Kiona, czyli redaktorki Orientuj się. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę.
1: Dziękujemy. Krótka piłka.
2: Krótka piłka? Co to za fajna audycja.
0: Krótka piłka jak najbardziej. Życzę miłej pracy na Bittersweetie, a my sobie jeszcze potańczymy.
3: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Reklama. Pali się nie.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: Jeszcze raz. Alina, proszę jeszcze wypuścić w górę teraz. Odet z utworem Poczekał, przewrotnym tytułem. Zresztą rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z Odet. No i jak widać, kawałek zyskał takie poparcie, że trafił na listę aferowych
1: nowości. Można, prawda? Można. Tak, jak można. Zapowiedziałem, tak było. Szef działu muzycznego nie miał wyboru.
0: No okej, dobrze. Czyli to ty załatwiłeś. Max Tachaś.

0: That's the tremolo beer gut. And as we thump the tub that is today's English breakfast, I'd like to thank you all for tuning in. You've been marvellous. Don't forget to join us again on Monday for more great music. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
6: Aferanek, najlepszy z wielu pobudek.

0: The Last Trip, a my jeszcze mamy kwadrans naszego tripa.
1: No, naszego frankowego tripa, no. Jak najbardziej z wami również.
0: Piątkowy, tymczasem Cinnamon za nami, a przed nami ostatnia nowość podczas poranka, ale spokojnie, podczas Altermixera także i podczas hurtowni także. Kwadrans po pełnej godzinie i kwadrans przed pełną godziną będziecie mogli usłyszeć nowości muzyczne naszego radia.
1: Co pół godziny, dokładnie. Linia nocna i deszcz, a na ficie pad. To teraz.

0: Gigantyczny posąg powstający pod Toruniem już przyciąga turystów, a uroczyste otwarcie będzie 15 sierpnia, czyli jutro. Ma być najwyższym pomnikiem Marii w Europie, a do tego przewyższać zarówno słynnego Chrystusa ze Świebodzina, jak i jeszcze słynniejszego Chrystusa z Rio de Janeiro.
1: No i co, i to będzie najwyższa?
0: Maria w Europie, jak najbardziej, ale no przy innych pomnikach świata, no to jednak mikrus wręcz można też powiedzieć, no bo w Chinach, w Indiach najwyższa statua jedności w Sadu, 204...
1: Jedności w Sadu?
0: Tak się, no, tak się nazywa.
1: Naprawdę?
0: Sadu to jest miasto.
1: A statua... Wy Sadu,
0: tak, dokładnie. 240 metrów, a ta w Konotopiach, we wsi, w gminie Kiku ma mieć 55 metrów. Sama Maria ma mieć metrów 40, no ale jeszcze będzie na 15-metrowym postumencie w formie korony. To też taki taras widokowy. Sam też pomnik został wykonany z 57 tysięcy ton betonu. No i powstał w ciągu...
1: To w Poznaniu chyba robili.
0: Chyba nie, ale no tak. 13 miesięcy zajęło, zanim wybudowali ten pomnik i tak w ogóle to jest bardzo blisko mojej też wsi rodzimej.
1: A będzie widać z głowy Marii twoją wieś?
0: Nie będzie, niestety nie będzie. A! Może no. Wieś? No, tak no. 10 kilometrów chyba jest, nie wiem, czy tak...
1: No to chyba nie.
0: Trzeba by wyliczyć trochę.
1: A czułbyś się wtedy obserwowany?
0: No, myślę, że tak. Taka... Jeśli tam można wejść na sam szczyt.
1: A nie?
0: Tego no nie wiem. Tak. Na pewno widok jest właśnie na tym postumencie 15-metrowym.
1: A nie wiem,
0: czy na samą górę można wejść, słuchaj.
1: No, to by było bez sensu, jakby można było wejść Maryi na głowę. I co, jeszcze byśmy odkryli na przykład, że tam wchodzimy i mówimy, Maria, mam bałaga.

0: Gdybyś mogła zmienić nazwę Poznania, to na co byś zmieniła?
1: Oj, nie zastanawiałam się na tym. Już jest, wszystko jest dobrze. Co zmieniać?
0: Dobrze, w takim razie nie będziemy już remontować. 3 minuty do godziny 10, czas na serwis informacyjny.
1: Hania Kowalska, zapraszam. Dziś swoje święto obchodzi Wojsko Polskie. Główne obchody odbędą się na Placu Wolności o godzinie 11.30. Zostaną poprzedzone mszą świętą w kościele garnizonowym o godzinie 9.30. Z tej samej okazji poznaniacy mogą jutro oczekiwać atrakcji w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Możliwe będzie oglądanie współczesnego uzbrojenia prezentowane przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej w Poznaniu. Pojawią się również grupy rekonstrukcji historycznej czy pokaz wozu strażackiego. Obchody trwają między godziną 10 a 16. Więcej informacji na stronie Muzeum Broni Pancernej.
2: Korki, objazdy, remonty.
1: Rozpoczęły się remonty na ulicy Grunwaldzkiej. Prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Bukowską do skrzyżowania z ulicą Matejki i Szylinga. Na czas prac prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km na godzinę. Sygnalizacja świetlna w rejonie robót może być wyłączana lub modyfikowana.
3: Całość prac ma się zakończyć 2 września. Ich koszt to ponad 1 000 000 zł. Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie, ponieważ na czas prac trzeba się liczyć z utrudnieniami. Są wyznaczone objazdy. Oznakowanie, które znajduje się na ulicach, jasno wskazuje kierowcom, jaką drogę alternatywną należy wybrać.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. Aby ograniczyć utrudnienia, prace zostały podzielone na 3 etapy. Remont polega na usunięciu, czyli sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni oraz ułożeniu nowej. Żeby ograniczyć utrudnienia w ruchu, roboty podzielono na 3 etapy. W przypadku czasowego zamknięcia poszczególnych przejść dla pieszych, ruch będzie możliwy przejściami sąsiednimi. Zarząd Dróg Miejskich zmieni sposób współpracy Poznania z prywatnymi inwestorami. Chodzi o inwestycje, które wymagają budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej. Jedną z najważniejszych zmian będzie skupienie procesu w rękach ZDM-u. To tam inwestorzy będą mieli składać wnioski dotyczące planowania przedsięwzięć. Zmiany mają także ograniczyć sytuacje, w których inwestor musi osobno przechodzić przez kolejne etapy uzgodnień z różnymi miejskimi jednostkami. Zarządzenie podpisał zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech. Zmiany wchodzą w życie od września.
2: Głos natury na 98,6.
1: Owad uznany w Polsce za wymarły znowu został zaobserwowany. To zadrzechnia fioletowa od tej w paski, którą znamy wszyscy, różni się swoim wyglądem. Ma całkowicie czarny tułów, a jej skrzydła są połyskujące i fioletowe. Swoje ule buduje w próchniejącym drewnie.
4: Przestano je obserwować po 1935 roku. Wiemy, co się mniej więcej w tym okresie też w Europie działo. Jedną z przyczyn mogło być niedostatek na przykład próchniejących drzew albo kurczenie się jakichś terenów takich stepowych. Niemniej jednak powiedzmy, że może nie było dużo naukowców, którzy się po prostu zajmowali odnotowywaniem tego gatunku i gdzieś tam została uznana za gatunek wymarły akurat w Polsce.
1: Mówiła Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego Poznań. Ekspertka zaznacza jednocześnie, że choć zmiany klimatyczne mogą sprzyjać temu konkretnemu gatunkowi, dla wielu innych zwierząt oznaczają niekorzystne zmiany środowiskowe. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszamy jutro.

0: Chciałem pogratulować wszystkim tym, którzy byli wczoraj na Bittersweecie, a dzisiaj poszli do pracy.
1: No, udało się.
0: I
1: prawda?
0: Chciałem pogratulować sobie.
1: Wytrwałeś do 10. Tak. Przybyłeś piątkę też sam ze sobą. Gratuluję ci.
0: Mam bardzo dużo siły w ogóle.
1: I nagle, nie?
0: Nie wiem, o co chodzi kompletnie.
1: Się stało. Czasami tak bywa, jak się ma za mało snu, ale to złudne. Trzeba się wysypiać. Polecam ci drzemkę mimo wszystko, myślę.
0: No, wiesz co, ale drzemka też bywa złudna.
1: No czasami, ale jednak. Sen to zdrowie. Piątek, 14 dzień sierpnia. Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalixt. Im życzymy najlepszego z okazji imienin.
0: Przypominamy wam, że mamy dla was konkurs związany z rokowizną. Będziemy go rozwiązywać w poniedziałek, także nasłuchujcie Radia Afera. Także w weekend będziemy przypominać, a w poniedziałek chłopacy będą konkurs rozwiązywać.
1: Jak najbardziej rozwiążemy. Alina Krużyńska, ona dzisiaj realizowała aferanek. Hanna Kowalska, to ona odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Mikołaj Pokorzyński był z wami od 6.30.
0: Edgar Hein. I ten skład, dziękuję wam bardzo. A na koniec, drodzy, czy mogę, bo to jest, nie będę ukrywał,
1: proszę,
0: to jest ważna
1: bardzo
0: dla mnie postać. Człowiek, który jak nikt inny potrafił powiedzieć: nudy na pudy, flaki z olejem, makaron. I mówił tak na przykład do ludzi, którzy przychodzili do pewnego talent show. Człowiek, który wsławił się tym, że odmówił pójścia do wojska, trafił za to do więzienia zresztą. Bart krakowskiej ulicy. Człowiek, który jest niezwykle ważną postacią dla polskiej sceny muzycznej i kariera solowa, i z Pudelsami, i z Homo Twist. No ale Arek Augustiak, nasz szef info, słusznie zauważył, że z okazji urodzin Maćka Maleńczuka może polecieć tylko jeden utwór.
2: Misia Bera, misia Kasia, konfacer, atron. Misia Bera, misia Kasia, konfacer, atron. Misia Bera, misia Kasia, konfacer, atron. Misia Bera, misia Kasia, konfacer, atron.
0: Pudelsi i wolność słowa, posłuchajcie, jak ponad 20 lat temu wyglądała sytuacja polityczna. Do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Słuchasz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 200 000 000 000 nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.

0: Nowość w eterze. W eterze. Yeah.
1: Moje życie i mój świat.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
3: Alter Mix.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: No i w końcu piątek. Na finisz tego tygodnia przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór. Nazywam się Marta Głogowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: Słodko-gorzkie lato trwa. W Parku Cytadela dziś drugi dzień festiwalu Bittersweet. Przed nami pełen nostalgii wieczór, a na trzech scenach wystąpią m.in. 21 Pilots, Tom Odell, Mrozu czy Max Stachasiuk. Muzyczne serce Polski bije teraz w Poznaniu, a sam Bittersweet potrwa do jutra. Podążaj za wskazówkami. Wskazówki to niestandardowa wystawa wychodząca za klasyczne ramy przestrzeni wystawienniczej. Traktuje otwarty dziedziniec jako miejsce spotkań wielu światów i obserwuje to, co zwykle pomijamy. Aby znaleźć się tu i teraz, zajdź do holu Wielkiego Centrum Kultury Zamek. Dziś do godziny 21.
3: Radio Afera 98,6.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: I znalazłam to ostatnio.
3: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
2: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
3: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
2: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
3: W sobotę o 16.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

Ludzie oczekują ode mnie wielu rzeczy, większości nie otrzymują, nie da się zaprzeczyć. Ja będę wierzyć, będę grzeszyć, będę cudze dusze leczyć i kaleczyć. Jest we mnie tyle samo ukojenia, co w tajnej grób. Ja zmieniając się nie zmieniam, jak wrażenia peniasz. Chcesz się szybko dostosować, ciebie sterują.

jednak byłbym głupi, gdybym tak jak ty wciąż grał wśród ludzi. Już czas się obudzić, blacha na odmów dla wszystkich zagubionych gości. Witam was w rzeczywistości, ty namawiasz wszystkich, żeby byli jak ty. Wielu to łyka i wchodzi do gry. Ja nie jestem Bogiem, żeby tworzyć swoje kopie, ale słyszę z okien WWO, jak idę szybkim krokiem.

Zamiast ją mijać, poczuj rzeczywistość. Dla niektórych przeszłość to przyszłość. Teraźniejszość? Przecież jej nie ma. To co mówię teraz właśnie powiedziałem. Czy nie tak poszło? I dotrze jeszcze nieraz. Słuchaj, zamiast bezmyślnie japę otwierać. Ludzie prości, wałkowani bez litości. Witam was w rzeczywistości. Marzysz, przymykasz oczy, wszystko się rozmywa. Jest ładniej, chyba, ale bywa, że widok ostrych krawędzi może wielu rozczarowań w życiu zaoszczędzić. Z drugiej strony nadzwyczajna przezorność to przekleństwo, które też psuje widoczność. Realny świat widoczny dookoła.

minus grad, więc co jest czym, zdecyduj sam. Ja mam swój pogląd, o tym nawijam. Czasami nie wiem już, lecz to szybko mija. Nie sprzyjam tym, co sobie robią w głowie filmy. Jestem normalny, czyli dla wielu inny. I jeszcze raz napomknę o wrogości, zazdrości, propagandzie, iluminacji dla ludzkości, korupcji, niegospodarności. Witam.

0: Autopromocja. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 200 000 000 000 nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Alter.

Często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć. Teraz widzę, pokazałaś mi.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Pomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
3: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: No i w końcu piątek. Na finisz tego tygodnia przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór. Nazywam się Marta Głogowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: Słodko-gorzkie lato trwa. W Parku Cytadela dziś drugi dzień festiwalu Bittersweet. Przed nami pełen nostalgii wieczór, a na trzech scenach występują m.in. 21 Pilots, Tom Odell, Mrozu czy Max Stachasiuk. Muzyczne serce Polski bije teraz w Poznaniu, a sam Bittersweet potrwa do jutra. Podążaj za wskazówkami. Wskazówki to niestandardowa wystawa wychodząca za klasyczne ramy przestrzeni wystawienniczej. Traktuje otwarty dziedziniec jako miejsce spotkań wielu światów i obserwuje to, co zwykle pomijamy. Aby znaleźć się tu i teraz, zajdź do holu Wielkiego Centrum Kultury Zamek. Dziś do godziny 21.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pali się niebo, gdy nie ma cię tu.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert Na Falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
6: Musisz być przy...
0: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Godzina 16 wybiła, a to oznacza, że zaczynamy pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Za realizację dzisiaj odpowiedzialny Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem Marcel Kujawa. Mamy dzisiaj piątek, 14 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj pochodzą Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli, Kalixt. Z nietypowych świąt no to mamy Dzień Energetyka. Oczywiście chodzi o zawód, nie chodzi o napój. Od siebie jeszcze dorzucam święto przyłączenia prowincji Wadi Eda Hawab. To święto narodowe Maroka. Pakistan dzisiaj święto niepodległości, więc Pakistańczykom i Marokańczykom wszystkiego dobrego. Jesteśmy z wami do godziny 18.

Teraz będę was ostrzegał, bo IMGW wydało dla Wielkopolski ostrzeżenie o upale pierwszego stopnia i to właśnie w całym naszym województwie. Obowiązuje to jutro od godziny 12 do 21. No, jutro święto narodowe i temperatury mają dochodzić nawet do 35 stopni. Dzisiaj jest nawet dosyć ciepło. Tutaj patrzę na nasze wskaźniki. 28 stopni, więc no, nie będzie tak jak jutro, ale jutro obowiązkowo butelka wody, czapka, jak będziecie szli na dwór i do cienia.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

Teraz spieszę do was z nowością muzyczną. To będzie utwór Boję się, a to autorstwa zespołu Kanuhi. My chyba, Pawle, daj mi znać, my się chyba niczego nie boimy dzisiaj. Może tylko upału jutro. Co ty o tym sądzisz? No, będzie do mnie pisał teraz, ale no, to jest taki utwór, on długo zimował, tutaj nam autorzy podają. No, Paweł nam napisał, że nic nam nie jest straszne, bardzo dobrze, podoba mi się takie podejście, byle tak do godziny 18. Teraz Kanuhi, Boję się, posłuchajmy.

Teraz przenosimy się na Cytadelę, ale nie będzie o Bittersweecie takie zaskoczenie, będzie o Ogrodzie Miododajnym, tam, który powstaje 17 sierpnia w poniedziałek w związku z trwającymi tam pracami. Będą zmiany organizacji ruchu na ulicy na Stoku. Jest to związane oczywiście z prowadzonymi tam pracami i będzie zakaz parkowania tam w okolicy. On będzie obowiązywał w dni robocze w godzinach od 6 do 17. Tak zapowiada poznańskie inwestycje miejskie. No tam będzie ogród miododajny, tam mają być pożyteczne owady zapylające, tam ma być ponad 80 gatunków bylin, docelowo ponad 11 tysięcy roślin, oczywiście też krzewy, rośliny, więc będzie ekologicznie, będzie na zielono, wszystko uzupełni kaskada wodna, ścieżki, ławeczki, tablice edukacyjne, więc nic, tylko tam wypoczywać.

Teraz czas na troszkę historii, na hurtowni naszej. 14 sierpnia 1980 roku rozpoczęły się strajki na Wybrzeżu. Właśnie tego dnia, 46 lat temu, stanęła Stocznia Gdańska. Jak wiemy dobrze wiemy, jak się to skończyło, powstaniem oczywiście Solidarności i porozumieniami sierpniowymi, ale to oczywiście za dwa tygodnie będzie tego rocznica. W 1998 na Stadionie Śląskim tego dnia w Chorzowie odbył się koncert grupy The Rolling Stones. Rolling Stonesi zagrali w słynnym kotle czarownic. I tego dnia dzisiaj, 2004 roku, Jan Paweł II rozpoczął swoją ostatnią podróż przed śmiercią. To była podróż do Lourdes. I tak to wygląda z kalendarium muzycznego. Dzisiaj pierwszy koncert Lady Punk 14 sierpnia 1982 roku. Panowie zagrali w Warszawie w klubie Park Punk. Park, taka gra językowa. No i z okazji tej rocznicy będzie teraz poleci na antenie sztuka latania właśnie autorstwa Lady Punk.

Lady Punk, sztuka latania na antenie Radia Afera. Ja takiej sztuki latania nie opanowałem, więc tutaj przy mikrofonie teraz nie odlecę. Jestem spokojnie tutaj w studiu aferowym i teraz śpieszę do was z pogodą. Obecnie termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Temperatura w nocy spadnie do około 20, aż najzimniej będzie około 4 w nocy, wtedy będzie 16. Ciśnienie dzisiaj 1020 hektopaskali. Wiatr taki umiarkowany, obecnie 17 km na godzinę. Tyle z pogody, zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Na poznańskich drogach, no piątek, godzina 16:27 na naszych zegarach. No dosyć spokojnie, tak naprawdę tylko rondo rataje tam, trochę poczekacie, rondo Starołęka, rondo Śródka, dosyć spokojnie. Oczywiście na Matyi w stronę mostu dworcowego, tam też troszkę się pokotuje, wiadomo, tam prace trwają na Wierzbięcicach. Oczywiście troszkę Hetmańska, Głogowska, widzę, że tam też możecie poczekać. Skrzyżowanie Świętego Wawrzyńca Żeromskiego, tam też postoicie. I zasadniczo z takiego przeglądu to tyle. Jeszcze Lechicka widzę tutaj w stronę Murawy. Też tam jest dosyć intensywny ruch. Spokojnie dosyć na ulicach poznańskich.

Jeśli nie macie pomysłu na ten piątkowy wieczór, no to ja tak spieszę z taką sugestią, to da takie wejście dla zapominalskich, którzy może jeszcze nie wiedzą, może jeszcze nie słyszeli, ale Kolej już dzisiaj gra mecz w europejskich pucharach, tak? Piątkowe puchary, tak wyjątkowo się zdarzyło. No Lech miał grać wczoraj, ale wiadomo, perturbacje związane z warunkami nad lotniskiem na Wyspach Owczych, bo tam Lech będzie rozgrywał swój mecz. Jego rywalem będzie Klaksvik, to będzie rewanż trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Mecz jest dzisiaj o godzinie 20 czasu polskiego, o godzinie 19 czasu farerskiego. No ale wracając, no Lech gra dzisiaj, no bo miał kłopoty, żeby dotrzeć na Wyspy Owcze z powodu tego, że nad lotniskiem na Wyspach Owczych była po prostu mgła i nie można było lądować. Lech miał w ogóle lecieć tam w środę, no ale tak się złożyło, że tam były problemy atmosferyczne. W czwartek rano tak samo. Lech został skierowany do Bergen. W Bergen Lech czekał na decyzję, czy mecz dzisiaj, wczoraj, w sensie w czwartek, czy dzisiaj, czy będzie w piątek rozgrywany. UEFA ostatecznie tam po południu w czwartek dała znać, że no dobra, zróbmy ten mecz w piątek o godzinie 20, a UEFA była ponoć uparta wczoraj, że chciała grać bardzo, bardzo ten mecz w czwartek właśnie.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

Jutro 15 sierpnia mamy, a to oznacza, że obchodzimy święto Wojska Polskiego. Poznań jest tak imprezowym miastem, że to święto już dzisiaj zaczęło obchodzić. Dzisiaj na Placu Wolności była ta część, że tak to powiem, oficjalna. Natomiast jutro każdy poznaniak może przybyć do Muzeum Broni Pancernej, bo tam będą ciekawe wystawy. Będzie się swoje uzbrojenie, czołgi, wozy pancerne, działa, pokaże Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Oprócz tego będą też wystawy czasowe, na przykład poświęcona Mieczysławowi Białkiewiczowi. To był żołnierz, artysta, który służył w polskich siłach zbrojnych. Oprócz tego będą też stanowiska między innymi Agencji Mienia Wojskowego, wspomnianego już Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Też MPK się będzie wystawiało w Muzeum Broni Pancernej. Takie ciekawe. No i będą też oczywiście atrakcje dla dzieci. Tutaj harcerze będą się wystawiali, będą warsztaty rozkładania namiotu, będą quizy pancerne. Pancerne quizy, to się tak nazywa, dla rodzin, układanie puzli gigantów, no i oczywiście będą kąciki plastyczne małego patrioty, malowanie twarzy, więc wszystko takie dla dzieci. Będzie też oczywiście do skonsumowania grochówka.

Teraz przenosimy się na Jeżyce, bo na Jeżycach zakończył się remont ulicy Zejlanda. Tam wymieniono nawierzchnię, nałożono nową warstwę bitumiczną. Zmieniło się też tam parkowanie, bo przeniesiono je z chodników na jezdnię, więc w taki sposób piesi zyskali troszkę więcej miejsca. Zarząd Dróg Miejskich też zapowiada, że to nie koniec tam prac na Zejlanda. Natomiast oczywiście kierowcy nie mają się czegoś za bardzo bać, bo to będą po prostu nasadzenia. Tam pojawi się 8 grabów pospolitych, 26 lilaków też pospolitych, odmiany Charles Jolly, to się taka odmiana ciekawa. Tak to będzie wyglądało, wszystko dopełnią się niższe rośliny, jakieś mchy, to będą też zróżnicowane rabaty, tam się pojawi m.in. czmielina, suchodrzew chiński, funkia, też róże, kocimienka groniasta oraz czynnik. No i zgodnie z harmonogramem te prace zaczną się we wrześniu. Koszt remontu, który się skończył na Zejlanda, wyniósł ponad 850 tysięcy złotych.

Kontynuujemy cykl dobrych wiadomości z poznańskich dróg i nie tylko z poznańskich, bo teraz się przenosimy pod Poznań, a koniecznie, a teraz w tym przypadku do Konika i do Borówca w te okolice, to jest gmina Kórnik. Tam dzisiaj został otwarty nowy 9-kilometrowy odcinek, który umożliwi omijanie torów kolejowych, bezkolizyjne omijanie torów kolejowych, więc teraz kierowcy nie będą musieli się zmagać tam z korkami. Ale to nie jedyne prace, które tam trwały, bo prace też objęły między innymi powstanie 5 rond, też przebudowę dwóch w Borówcu, w Koniku wybudowano wiadukt, o którym już wspomniałem, oraz drogę powiatową, a nad rzeką Koplo powstały dwa mosty, więc naprawdę tam się dużo działo, bo ja tam osobiście przyznam, że często bywam. Też budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. No i całość pochłonęła prawie 250 milionów złotych, konkretnie 240. Tam też była dotacja rządowa i jest to największa inwestycja drogowa w powiecie poznańskim w historii. Yes.

0: WW Beztrosko na antenie Radia Afera, a my beztrosko wchodzimy w drugą godzinę naszej audycji.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Za konsoletą dzisiaj Paweł Zjeżdżałka, za mikrofonem Marcel Kujawa. Mamy dzisiaj 14 dzień sierpnia, piątek. Imieniny obchodzą Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalikst. Wszystkiego najlepszego z nietypowych świąt Dzień Energetyka. Przypominam drugi raz, to chodzi o zawód, nie chodzi o napój. No, ze świąto jeszcze dorzucam od siebie pakistańskie święto niepodległości i Maroko dzisiaj obchodzi święto przyłączenia prowincji Wadi et Hahab. Więc takie święta, wszystkiego najlepszego dla Marokańczyków i Pakistańczyków, a teraz gramy Izdeb Teleport.
2: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

A teraz przenosimy się na Łacinę, bo mamy nowe informacje na temat wyczekiwanego placu miejskiego tam w tej właśnie okolicy. Chodzi konkretnie o planowany plac między Sobczaka a trasą tramwajową na Kurnickiej. Było postępowanie przetargowe otworzone które trwało do końca lipca. Dwie oferty wpłynęły tam docelowo na tym terenie, tam jest około 6 tysięcy metrów kwadratowych, ma powstać plac z zielenią, alejkami spacerowymi, małą architekturą, więc wszystko takie typowe dla parków. No i są dwie oferty, teraz oczywiście jesteśmy na etapie oceniania tych ofert i formalnego rozstrzygania, która będzie lepsza. No ale to oznacza, że ten zielony plac właśnie między Sobczaka a trasą tramwajową na Kurnickiej jest coraz bliżej, więc takie dobre wiadomości dla mieszkańców Łaciny.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
0: Autopromocja. Radio Afera.

Teraz czas na naszą drugą nowość, ale tak spoglądam za okno. Dzisiaj dosyć ciepło, nie zanosi się na żadną ulewę. Jutro tym bardziej, przypominam, że jutro ma być aż 35 stopni, więc no, uważajcie na siebie, bo będzie gorąco, będzie upał, będzie żar z nieba. No, a tak wspominam o tych ulewach, no bo ulewa to tytuł naszej nowości, to ta piosenka jest w wykonaniu zespołu Kilka Czułości, no to wymieńmy sobie kilka czułości i puśćmy tę piosenkę na naszej antenie.

0: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył właśnie kompleksowy remont dwóch kamienic przy ulicy Fabrycznej. To konkretnie ich adresy to 2 i 2A. No, prace trwały ponad pół roku, półtora roku i ich koszt wyniósł 4,5 miliona złotych. Posłuchajmy, co objął zakres prac.
1: W obu budynkach odnowiliśmy elewację, przeprowadziliśmy pracę przy konstrukcji dachów, wykonano zabezpieczenia przeciwwilgociowe, wymieniliśmy także instalacje elektryczne i teletechniczne w częściach wspólnych. Renowacji poddano też drewniane klatki schodowe oraz zachowane elementy stolarki drzwiowej i okiennej.
0: Modernizacja modernizacją, ale są to kamienice zabytkowe. Spółka też starała się zachować ich dawny blask.
1: Tam zachowaliśmy historyczny charakter budynku. Odnowiono ceglaną fasadę frontową, przywracając jej pierwotny wygląd. Zrewitalizowaliśmy też strefę wejściową, w tym oryginalną malaturę przedsionka. Fantastycznie wyglądają też dekoracyjne elementy sztukaterii na klatce schodowej. Odtworzyliśmy również zabytkową kołtrynę z secesyjnym wzorem.
0: Prace nie obejmowały tylko elewacji czy samego wnętrza kamienic, mieszkań i tak dalej, ale też objęły między innymi podwórze.
1: Tam wyremontowaliśmy budynek gospodarczy, lokal użytkowy. Na nowej przestrzeni jest i miejsce na ławeczki, trochę zieleni. Mieszkańcy zyskali również nowe piwnice lokatorskie.
0: No w związku, w efekcie tych prac też powstało parę nowych mieszkań.
1: W wyniku adaptacji przestrzeni powstały dwa nowe, trzypokojowe lokale. W kamienicy przy ulicy Fabrycznej 2 przywrócono też funkcjonalność jednego pustostanu. W tej chwili łącznie w obu budynkach znajduje się 26 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy.
0: O wszystkim opowiadał nam rzecznik prasowy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Łukasz Kubiak. Po zakończeniu prac w obu budynkach łącznie obecnie znajduje się 26 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, o którym już było wspomniane. Jak już wspomniałem na początku, remont trwał półtora roku i łączny koszt wyniósł 4,5 miliona złotych.

Teraz będzie o pracach przy innym zabytku, zabytku jednym z najbardziej rozpoznawalnych, bo chodzi o nasz ratusz poznański na Starym Rynku. Ratusz się zbroi, moi drodzy, ratusz się zbroi, uzbroił się w dodatkowe systemy alarmowe, to w czwartek je założono wczoraj. No i one mają je zabezpieczać przed kolejnymi próbami wejść na rusztowania i tak dalej. No bo w niedzielę na sam szczyt wieży wspięli się dwaj mężczyźni, oni wcześniej też włamali ogrodzenie. No, poprzednie, były też przypadki w lipcu, to poznańska młodzież tam wchodziła, później filmiki z tego, jak są na rusztowaniu, latały po mediach społecznościowych. Nie róbcie tego, nie róbcie takich rzeczy, w ogóle taka refleksja, chyba w Poznaniu mamy dużo niezłych parkurowców. No, jeszcze tak wracając, co w ogóle przy tym poznańskim ratuszu się dzieje, oprócz montowania dodatkowych systemów zabezpieczeń? No, konserwowana jest elewacja, odnawiana jest polichromia, no i poprawia się generalna kolorystyka tego budynku. No, we wrześniu kolejne rusztowanie ma też się pojawić na froncie, bo te rusztowania tak się zmieniają. Raz są od zachodu, raz od południa, raz od wschodu, teraz będą od frontu. No i większość tych prac remontowych ma zakończyć się pod koniec tego roku.

0: sobie myślę, że te moje wcześniejsze wejścia poświęcone między innymi renowacji kamienic przy Fabrycznej i później jeszcze o ratuszu w Poznaniu były takim fajnym podprowadzeniem pod naszą mini audycję Mikrokawalerkę, którą za chwilę usłyszycie. W niej między innymi będzie, trwają wakacje, no to będzie o tym, co się dzieje nad morzem w Międzyzdrojach i oczywiście trochę o Poznaniu. Posłuchajmy.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Witam w kolejnym wydaniu audycji, w której bierzemy pod lupę wydarzenia ze świata architektury. Zaczniemy od nadmorskiego luksusu, na który stać nielicznych, aby zakończyć pragmatycznym poznańskim projektem. No to co? Zaczynamy. W Międzyzdrojach powstaje kolejne obok Gołębiewskiego w Popierowie dzieło polskiego kapitalizmu burzącego piękną bałtycką linię brzegową. Wyobraźcie sobie budynek, z którego do morskich fal macie zaledwie 50 metrów. Dla niektórych brzmi jak marzenie. Dla mnie jest to jednak propozycja co najmniej kontrowersyjna. The Sea Wellness Resort, czyli apartamentowiec zaprojektowany przez pracownię W plus architekci Wolski and Włosek, przyjmie pierwszych gości już we wrześniu. Obiekt będzie funkcjonował w modelu adults only, czyli żadnych dzieci, mimo że na etapie projektowym w budynku pojawiała się bawialnia. Inwestorzy postawili na całkowity spokój, strefy wellness i baseny typu infinity. Sama bryła jest niezwykle dynamiczna, pełna uskoków, schodkowych tarasów i potężnych przeszkań, które zacierają granice między wnętrzem a plażą. Od strony architektonicznej projekt broni się w 100%. Specyficzna jest forma własności budynku. Resort nie ma jednego właściciela, a każdy apartament może należeć do kogoś innego. Nad wszystkim czuwa jednak wybrana przez głównego inwestora firma, której zadaniem jest kontrola rezerwacji i dbanie o części wspólne. Choć cena za metr kwadratowy osiągała nawet 50 tysięcy złotych, wszystkie 153 lokale sprzedały się jeszcze przed zakończeniem budowy. To pokazuje, jak potężny jest kapitał i głód luksusu nad polskim morzem. Oczywiście realizacja o takiej skali, usytuowana, co warto zaznaczyć, tuż przy granicy Wolińskiego Parku Narodowego, musiała wzbudzić kontrowersje, o których zresztą głośno dyskutowano. Mimo to budynek powstał zgodnie z miejscowym

0: planem zagospodarowania i błogosławieństwem wojewody. Zostawiamy za sobą chłodny i burżuazyjny Bałtyk i przenosimy się na południe, nad Jezioro Żywieckie. Tam architekci musieli zmierzyć się z zupełnie innym problemem. Mamy piękną działkę z widokiem na góry, jezioro jest raptem 100 metrów dalej, ale kompletnie go nie widać, a to wszystko przez wał ziemny. Co zrobić w takiej sytuacji? Pracownia MUS Architects postanowiła zaprojektować dom peryskop. Anna Poremska i Adam Zwierzyński, autorzy projektu, odwrócili tradycyjny układ domu do góry nogami. Zamiast salonu na parterze umieścili tam garaż i domowe spa. Strefa sypialniana trafiła na piętro, a na samym szczycie, na trzeciej kondygnacji, wylądowała część dzienna. Bryła budynku w przekroju przypomina literę Z. Górna część, w której znajduje się salon z jadalnią, jest wysunięta. Pełni funkcję tytułowego peryskopu, wyglądając ponad ziemnym wałem. Zwieńczeniem jest potężne przeszklenie o szerokości 15 metrów, wykonane w systemie bezwidocznych profili. Efekt? Zapierająca dech w piersiach panorama tafli jeziora. To świetny przykład na to, jak mankamenty otoczenia potrafią wyzwolić w architektach niesamowite, nieszablonowe rozwiązania. Było o peryskopie, a jak pan peryskop, to oczywiście wracamy do Poznania. Zejdziemy z tonu premium i technologicznych akrobacji na rzecz architektury, w której najważniejsze jest... No właśnie, zwykle projektujemy pod człowieka. A co, gdyby głównym użytkownikiem, o którego dbamy, był pies? Z takiego założenia wyszła Martyna Zygmańska, studentka naszego Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, tworząc swój projekt dyplomowy w dialogu z psem. To system modułowy, dedykowany schroniskom, który całkowicie zrywa z obrazem głośnego, przytłaczającego więzienia z kratami. Martyna przypomina nam o prostej rzeczy. Psy odbierają świat głównie przez słuch i węch. Nadmiar bodźców to dla nich permanentny stres. W jej projekcie zwierzęta mieszkają w specjalnych wioskach, ugrupowane według temperamentu. Ale najciekawszym elementem jest tak zwany azyl. To wyciszony modułowy element wstawiany prosto do boksu. Pies może do niego wejść, odciąć się od hałasu i po prostu odpocząć. Co fantastyczne, to nie jest tylko praca na papierze. Dwa takie prototypy już trafiły na testy do schroniska dla zwierząt w Poznaniu i pełnią swoją funkcję w praktyce. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siema i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.00.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Zapewne taką piosenkę nam tutaj zagrały X-y. Pewne też są remonty w Poznaniu, no bo w końcu jesteśmy w mieście remontów. No od poniedziałku, od 17 sierpnia do końca września będzie prowadzona rozbudowa ulicy Kraszewskiego. Chodzi nie o jezdnię, ale chodzi o krawężniki i o chodniki. Będą po prostu poszerzane, w związku z czym kierowcy, nie obawiajcie się, nie będzie tam ograniczeń w ruchu pojazdów. Natomiast ruch pieszy będzie po prostu zwężony, będzie się odbywał zwężonymi odcinkami od chodnika. No i też będą na wierzch nie tymczasowe dla pieszych, więc no piesi rowerowi i rowerowi uważajcie na siebie, kierowcy też uważajcie, tam będzie ograniczenie prędkości do 30 km, natomiast żadnych innych ograniczeń nie będzie.

przed nami świąteczny weekend, tak to nazwijmy. Przypominam, że jutro święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. W związku z czym też będą zmiany w rozkładach. W ogóle intryguje mnie to, że Zarząd Transportu Miejskiego użył terminu długi weekend sierpniowy i ten długi weekend sierpniowy objął też piątek. No ale dla kogo długi weekend, dlatego długi weekend. No ZTM miał dzisiaj wolne, no to miał wolne. No my w aferze wolnego nie mamy. Jesteśmy tutaj z wami do godziny 18, przypominam. No ale dobrze, wracamy do rozkładu w piątek, czyli dzisiaj, 14 sierpnia. No dzisiaj roboczy rozkład jazdy. Jutro będzie rozkład świąteczny. Będą też linie turystyczne numer 0, 100 i 102. Linie 100 i 102 w ogóle będą wzmocnione dodatkowymi autobusami. No i w niedzielę też będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Oczywiście po szczegóły, jeśli jesteście zainteresowani, odsyłam was na stronę Zarządu Transportu Miejskiego.

połowa sierpnia, a to oznacza, że bociany powoli z Polski wylatują. No już tutaj ornitolodzy z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu szacują, że 2/3 gniazd w okolicy jest opuszczonych. Reszta po prostu te gniazda opuści do końca sierpnia, a niedobitki, jeśli jakieś zostaną, no to po prostu w podróż ruszą we wrześniu. Co ciekawe, naukowcy części bocianów założyli takie nadajniki, które pozwalają im śledzić naukowcom podróż tych bocianów, gdzie latają, co robią, czy są w stadach, czym się też odżywiają. Ja pamiętam, kiedyś widziałem takie zdjęcia właśnie z takich kamer, no to bociany były na śmietniku i wyjadały po prostu śmieci. Takimi rzeczami też się bociany zajmują w czasie podróży. Te nadajniki, co ciekawe, one są na baterię słoneczną, więc tam nigdy te kamery, urządzenia nie zgasną, bo po prostu jak słońce świeci, wiadomo, bociany lecą do ciepłych krajów, no to ta energia się zbiera. Takie rzeczy robią poznańscy naukowcy.

17.56 na naszych aferowych zegarkach. To oznacza, że nasza hurtownia powoli dobiega końca. Będziemy naszą hurtownię zamykali. Za realizację dzisiaj odpowiedzialny był Paweł Zjeżdżałka, a za ladą dzisiejszej hurtowni stał Marcel Kujawa. Dziękuję wam za słuchanie i do usłyszenia.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integrację zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
4: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
6: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
7: Sporting Club Afera, 18.02, więc czas zacząć godzinę dla sportu w eterze. Dziś będzie troszkę więcej o takich aferkach, zamieszaniach tu w temacie Warty i Lecha. Natomiast coraz szersza paleta tematów nam wraca do rozmawiania, no bo futsal, koszykówka, tutaj przygotowania basketu Poznań, czy lekkoatletyka. Także będzie o czym gadać, no ale no ja na razie skończę gadać. Realizować będzie mnie Paweł Zjeżdżałka, audycję realizować będzie Mikołaj Deals. Tymczasem troszkę muzyki. We'll be right back.

Standardowo na sam początek zacznę od realizacji tematu lechowego. Zaczniemy jednak nie od zamieszania związanego z meczem z Klaksvik, a od transferu Gustava Berggrena, ponieważ do zespołu Kolejorza dołączył w środę nowy zawodnik, środkowy pomocnik o wspomnianym już imieniu i nazwisku. Jest to Szwed, którego dobrze kojarzymy z gry w Ekstraklasie, bo jeszcze przed rokiem występował w Rakowie Częstochowa i wyróżnił się na tle swojego zespołu, jak i całej ligi. To uprzednio grał w Ameryce, w New York Red Bulls, no i tam trzeba powiedzieć sobie, że większość jego przygody, tego amerykańskiego snu, raczej była może nie koszmarem, ale raczej niezbyt udanym snem, no bo coś tam grał, ale tych minut uzbierał bardzo mało. Z kolei ostatni okres miał troszkę lepszy, miał więcej występów. W ostatnim meczu z Orlando strzelił nawet bramkę, bodaj, albo zaliczył asystę, teraz nie jestem pewien. Natomiast miał kluczowy udział przy jednym z goli. No i grał troszkę regularnie, więc jest w miarę w rytmie meczowym. Będzie mógł pomóc Kolejorzowi prawie z marszu. Więc jest to duże wzmocnienie, tym bardziej, że na wypożyczenie odszedł Gisli Thordarson. No i o transferze Berggrena już dawno się mówiło. Było wiadomo, że raczej do Lecha przejdzie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i uda się mu przejść testy medyczne. To mu się udało. No i dzięki temu Lech pozyskał bardzo jakościowego pomocnika, doświadczonego, 28-letniego, który swoją drogą będzie miał troszkę łatwiej z aklimatyzacją, bo kiedyś jeszcze występował w szwedzkim BK Häcken, no i tam dzielił szatnie z Leo Bengtssonem oraz Patrykiem Wolemarkiem, więc trio Szwedów będzie straszyło, miejmy nadzieję, z rywali Pozniaków w najbliższym, już trwającym sezonie, w najbliższych meczach. Więc tak, tyle w temacie transferu Berggrena. Przejdziemy może teraz do tego gorącego tematu z meczu Klaksvik, ponieważ bardzo duże zamieszanie powstało w związku z tym, ponieważ już w środę Kolejorz miał wylecieć po godzinie 14 do Vagar, czyli no, miasta na Wyspach Owczych. Jednak przez złe warunki pogodowe musiał jednak wrócić do swoich domów i przeczekać do kolejnego dnia, do czwartku. Wtedy z rana znowu odbył się lot na Wyspy Owcze, ale przez złe warunki no, znowu się nie udało i zespół musiał być przekierowany do norweskiego Bergen. Tam poczekał kilka godzin i około godziny 15:10 podjął kolejną próbę dotarcia na Wyspy Owcze. To już się udało, więc do trzech razy sztuka Kolejorz wylądował bezpiecznie w Vagar o 16:30 tego naszego lokalnego czasu tutaj polskiego, ale oznaczało to, że zespół miałby tylko kilka godzin na dotarcie na stadion, przygotowanie się do rewanżu w tej trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. No i przez ten późny przylot Kolejorza UEFA postanowiła przełożyć to spotkanie na kolejny dzień, czyli dzisiejszy. Dziś o 20:00 to spotkanie się odbędzie, więc zobaczymy, czy zespół z Poznania utrzyma jednobramkową zaliczkę. Gdyby przegrał to spotkanie, to jednak byłoby to spore zaskoczenie, nawet biorąc pod uwagę to, że Klaksvik bardzo dobrze spisuje się na swoim terenie. No, też atutem jest sztuczna murawa, na której ciężko gra się tym zespołom nawet o jedną klasę wyższych, albo nawet dwie, biorąc pod uwagę jednak, że Wyspy Owcze, no to jest dosyć skromny. Skromny, jakby to nazwać. No, raczej nie należą do potentatów, chociaż wiemy, że w Europie już sobie drużyn nie ma. Natomiast no, zastanawiano się nad tym, czy przypadkiem Lech nie będzie mógł otrzymać Walkovera za to, że przyleciał za późno. W teorii mógł przylecieć wcześniej, tak zrobiło Lugano FC ze Szwajcarii na mecz z innym zespołem z Wysp Owczych. Natomiast Lech był cały czas w kontakcie z UEFA, no i te złe warunki pogodowe były obiektywną przeszkodą, która umożliwiła przesunięcie, przełożenie spotkania, więc właściwie o przełożeniu, o Walkoverze dla Klaksvika nie było mowy. No i jeszcze w temacie
przełożonych spotkań, no to trzeba sobie powiedzieć o spotkaniu z Jagiellonią Białystok, no bo Lech zdecydował się, pewnie też wspólnie, była to jakaś taka wspólna decyzja z białostocznami, na przełożenie terminu spotkania piątej kolejki Ekstraklasy, i to spotkanie odbędzie się ostatecznie 3 września o 20:30 na Enea Stadionie. To będzie czwartek, więc powiedzmy taki europejski wieczór sobie troszkę zrobiły polskie zespoły. No bo wiadomo, że te mecze, które toczą się na arenie międzynarodowej, rozgrywane są w środku tygodnia, więc taki, powiedzmy, to będzie miało troszkę klimacik gry w Europie, no ale wiadomo, że to będzie starcie w ramach Ekstraklasy. Więc tak, w temacie Lecha to w sumie tyle, bardzo mało do rozmawiania. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Lech podejmie dziś Klaksvik, a właściwie to Klaksvik podejmie Lecha, ale Lech będzie osłabiony o 2 graczy, ponieważ wiz nie dotrzymali Janik Aniero oraz Terry Egbe, no to ci dwaj zawodnicy nie mogli polecieć na Wyspy Owcze i tam zagrać. Przez to niestety ta siła będzie troszkę mniejsza, natomiast no, Lech ma tak szeroką kadrę, że raczej sobie powinien poradzić, chociaż te słowa mogą się źle zestarzeć, także może to cofnę. Natomiast no, kim grać ma trener Frederiksen. No i tym akcentem skończymy temat Lecha i puścimy troszkę muzyki.

0: pozostaniemy w tematach piłkarskich, tym razem Warta Poznań. No i znowu, zaczniemy od tematu takiego bardziej zapowiedziowego. Tym razem będzie to zapowiedź meczu, a nie zapowiedź transferu. No bo Warta Poznań zmierzy się z Odrą Opole już jutro o godzinie 15:30 w Opolu. Będzie to spotkanie, kolejne spotkanie wyjazdowe, spotkanie czwartej kolejki. No i cóż, na razie to bilans Warty, jak na to, że jest Beniaminkiem w pierwszej lidze, wygląda nieźle, no bo dwa zwycięstwa, porażka, ponadto zwycięstwo z dwoma spadkowiczami z Ekstraklasy, no z Lechią powiedzmy, że to ta wygrana jeszcze była do przewidzenia, no bo gdańszczanie dysponują słabą kadrą, ale z Termaliką Brukbet nie ciecza, no to już całkiem fajny wynik. Natomiast ile można grać na wyjazdach? Takie pytanie może nam przyświecać, bo wiemy, że mecz z Chrobrym Głogów został przełożony, właściwie zmieniono jego miejsce na Głogów, a to spotkanie miało być grane w Ogródku. No i teraz już wiadomo, że również w szóstej kolejce Miedź Legnica, Warta Poznań zagra w Legnicy z Miedzią. No i kolejne spotkanie zostało, miejsce kolejnego spotkania zostało zmienione. I to jest taka rzecz, no niezbyt sprzyjająca generalnie Warcie, no bo to wiąże się z ciągłymi podróżami. No i wiadomo też, że przy własnych trybunach gra się najlepiej. Natomiast no właśnie, warciarze sobie bardzo dobrze z tym radzą, z grą wyjazdową. O tym mówił trener Zielonych Maciej Tokarczyk, że no choć na wyjazdach jego zespół dobrze sobie radzi, no to zawsze miło gra się przy zielonych kibicach.
1: Czekamy na ten pierwszy mecz. Myślę, że podobnie jak w zeszłym roku mecz z Zagłębiem Sosnowiec, to było fajne i ciekawe wydarzenie, to podobnie będzie tym razem. Oczywiście te wyniki na wyjazdach robią wrażenie, mamy dobrą serię, natomiast tak naprawdę to nie ma znaczenia, gdzie wygrywamy. Ważne, żeby grać dobre mecze, żeby grać na własnych zasadach, na określonych naszych standardach.
0: No właśnie, o te standardy przede wszystkim chodzi i te będą musiały być podtrzymane, ponieważ nadchodzący rywal będzie wymagający, będzie jednak preferował taki styl, który nie do końca odpowiadał zawsze zielonym, gdy oni grali, to było widać po ich grze, że no ten wysoki pressing, który jest domeną Łukasza Tomczyka, prowadzącego Odrę, który no, stara się narzucać taki styl gry swoim drużynom, nie zawsze był komfortowy dla warciarzy, no i właśnie wspomniany Łukasz Tomczyk, znany przecież z prowadzenia Rakowa Częstochowa, teraz jest u steru Odry Opole. No ale przez to, że szkoleniowiec Zielonych, trener Tokarczyk, nie żył się już kilka razy z Tomczykiem, no to dobrze wie, czego spodziewać się po jego Odrze.
1: Zespół, który bardzo mocno chce iść do pressingu, to jest najmocniejsza faza, kiedy przeciwnik buduje nisko i oni mogą wykonać pressing albo wypychanie jeszcze z obrony niskiej. Do tego mocni w stałych fragmentach, dobre warunki fizyczne, bardzo groźni w momencie stałych fragmentów.
0: Także to spotkanie o godzinie 15:30 już jutro. No i teraz przejdziemy do takiej aferowej sprawy. No bo były już właściciel Wart Poznań, Bartłomiej Fariaszewski, w występie na antenie telewizji WTK zarzucił prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi i wiceprezydentowi Marcinowi Gołkowi szkodzenie sportowi w Poznaniu. No i przez to rozpętała się taka medialna burza. Powiedzmy, że najpierw zrobię takie ukontekstowienie całego tematu. No bo nie jest tajemnicą, że relacje na tej linii tych obu stron, Jaśkowiak, Gołek, Fariaszewski, są napięte, no bo klub przez 6 sezonów musiał grać domowe spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim, nie mógł się doczekać doprowadzenia do użytku własnego stadionu przy drodze dębińskiej. Wszelkie plany albo dokończeniu przebudowy, albo postawienia nowego obiektu rozbijały się o finansowanie. Magistrat był zdania, że Warta nie zasługuje na przebudowę za miejskie pieniądze, no bo w przeszłości otrzymała już jeden stadion, ale sprzedała go prywatnemu inwestorowi. I problem w tym, że ten stadion należał do klubu, za niego był odpowiedzialny klub wielosekcyjny KS Warta, a nie spółka Warta S.A. należące do Fariaszewskiego. Więc to jest taka problematyczna kwestia. No, właściciel Warty nie dysponował takimi pieniędzmi, żeby móc odpowiednio odrestaurować, czy nawet postawić nowy obiekt dla zespołu warciarzy. No i przez lata było z tym ciężko. Sytuacja dopiero rozwiązała się w ubiegłym roku po dwóch spadkach zielonych, kiedy w końcu udało się zorganizować zaplecze socjalne i bazę techniczną, ale to ją stanowią za zwykłe kontenery, a trybunę tworzy rozkładany stelaż. Natomiast udało się doprowadzić ogródek do stanu użytku i dzięki temu zieloni mogli toczyć boje w drugiej lidze u siebie. No a powrót do Poznania jednak no, nie wynikał z dobrego gestu woli, a przez to, że Warta była już do tego zmuszona przez PZPN, bo ten zagroził nieprzyznaniem licencji na dalszą grę w innym miejscu. Był temat też gry przy Bułgarskiej, natomiast tam również ten temat rozbił się o pieniądze, a miasto odmówiło dofinansowania. No i ta przebudowa stadionu już przy drodze Demińskiej odbyła się za miejskie pieniądze. Jest kontynuowana w tym roku, ale znowu się opóźniła, bo mówiłem już o Chrobrym i Miedzi, że te dwa spotkania zostały, ich miejsca rozgrywania zostały zmienione. No i taki jest plan, że zespół pierwszy domowe spotkanie rozegra w ósmej kolejce. No i teraz przejdę do tez, a raczej zarzutów, które kierował były prezes Fariaszewski w stronę Gołka i Jaśkowiaka. Między innymi komentował, że opóźnienie powrotu Warty do Poznania to porażka Marcina Gołka, który, cytat, jest jedyną osobą odpowiedzialną za sport. Zasugerował też Fariaszewski, że konieczna jest dymisja, bo to nie zasługuje na żadną tolerancję. Poza tym mówił, że Gołek był w przeszłości społecznym doradcą zarządu Warty, ale został wyrzucony z tej funkcji, bo za jego pośrednictwem niejawne informacje z posiedzeń zarządu miały trafiać do Jacka Jaśkowiaka. Inna kwestia no to, że Gołek w klubie miał być nazywany Adasiem Miałczyńskim. Określił go też jako osobę niekompetentną i cyniczną. Tutaj oczywiście Fariaszewski tak go określił. No i według Fariaszewskiego jest to zupełnie inny człowiek, gdy wyłączają się kamery. Ponadto, gdy Gołek był w klubie, gdy powstawał pierwszy projekt nowego stadionu Warty, no to został ten projekt odrzucony przez miasto i określony jako nierealistyczny. No i padła też kwestia tego, że ściśle władze miasta, mimo wielu obietnic, zaproszeń, nie pojawiały się na meczach Warty. Natomiast gdy zimą otwierane były wybudowane za miejskie pieniądze boiska treningowe przy drodze Dębińskiej, zaproszenia miał nie otrzymać Fariaszewski. No i na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że podkreślał Fariaszewski doskonałą współpracę z radnymi i pracownikami Wydziału Sportu Urzędu Miasta. Oceniał ją na dychę, natomiast współpracę z Jaśkowiakiem i Gołkiem oceniał na minus 10. I teraz usłyszymy wypowiedzi Jacka Jaśkowiaka, które on akurat już mógł wypowiedzieć do mikrofonu Radia Afera. No i usłyszmy pierwszą wypowiedź prezydenta Jaśkowiaka. Warta chciała funkcjonować za miejskie pieniądze.
2: Pan Fariaszewski nie ma pieniędzy, tak po prostu to, żeby prowadzić klub sportowy, to trzeba tam pakować naprawdę ciężkie miliony. Te ciężkie miliony trzeba zainwestować. On nie gra w tej lidze, co pan Rutkowski. On nawet nie gra w tej lidze, w której grają właściciele innych klubów piłkarskich. I on myślał, że tutaj po prostu poprzez Marcina Gołka uzyska tak naprawdę transfer pieniędzy miejskich do tego klubu.
0: Ponadto Jaśkowiak podkreślał, że Poznań ma własne podejście do finansowania sportu.
2: Są takie miasta, jak na przykład chociażby Wrocław, tak, które dla klubu piłkarskiego przeznaczyło pieniądze na poziomie 50 milionów złotych. Tak. My od samego początku przyjęliśmy taką strategię, że możemy wspierać sport dzieci i młodzieży, te wszystkie rzeczy, które się wiążą ze sportem amatorskim, natomiast już nie do końca uważamy, żebyśmy byli zobligowani do tego, żeby finansować pensje na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych piłkarzy.
0: Kolejna kwestia to, no właściwie Jaśkowiak podkreślał, że chciał pomóc Warcie, ale nie mógł zrobić wszystkiego za właściciela.
2: Ja wspierałem Wartę chociażby w ten sposób, że zabiegałem też o wsparcie sponsorów, takich jak Veolia i tak dalej, natomiast no niestety to budowanie klubu wiąże się po pierwsze z koniecznością zainwestowania wielkich pieniędzy, z pewnym profesjonalizmem, no i też ze skalą biznesu.
0: Ponadto jeszcze przypomniał wspomnianą sprawę sprzedaży stadionu Szyca przez KS Warta w latach 90., ale o tym już wspomniałem, jak ta sprawa tego stadionu wygląda. No a przy tym nie odniósł się do pozostałych zarzutów. No i jeszcze mamy odpowiedź Marcina Gołka, który odniósł się w poniedziałek na łamach portalu sp360.pl. No i tutaj znowu troszkę będzie czytanki. No bo tak, według Gołka Fariaszewski nie ma ani kasy, ani klasy. Stwierdził on, że z funkcji społecznego doradcy zarządu Warty zrezygnował sam ze względu na niechęć do dalszej współpracy z Fariaszewskim. Ocenił, że to dzięki Gołkowi i Jaśkowiakowi derby pomiędzy Wartą a Lechem odbywały się na stadionie przy Bułgarskiej. Mówił też, że na posiedzeniach zarządu wielokrotnie przestrzegał przed zbyt wysokim kosztorysem projektu stadionu Warty, ale nie został wysłuchany. Przekonywał, że na temat jego pracy w Warcie powinien wypowiadać się jedynie przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Janicki, który miał wielokrotnie dziękować Gołkowi za jego zaangażowanie. Poza tym stwierdził, że nowi właściciele Warty postawili warunek, by Fariaszewski całkowicie wycofał się z struktur klubu, nie chcąc mieć z nim nic wspólnego. Jednocześnie Fariaszewski wypowiada się o nowych właścicielach w samych superlatywach. To jest bardzo ważny kontekst. Zaś pracownicy klubu po tych zmianach właścicielskich mieli odetchnąć z ulgą, to oczywiście już to, co mówił Gołek. I jeszcze trzy kwestie. Według Gołka podczas otwarcia boisk osobiście dziękował Fariaszewskiemu i ma na to świadków. Ocenił, że Fariaszewski powinien zapewnić Warcie fundamenty pozwalające jej na grę w Poznaniu, a nie w Grodzisku Wielkopolskim, a rozmowy w telewizji WTK nazwał kłamstwami, wylewaniem frustracji, co świadczy o kompleksach i skłonnościach do mitomanii. I ta sprawa pewnie jeszcze nie ma końca, no bo jak można się domyślać, aczkolwiek przynajmniej mi się tak wydaje, że Fariaszewski pewnie odpowie, natomiast w tym temacie na ten moment to tyle. Oczywiście na antenie Radia Afera będziemy o tym informować, jeżeli jakieś kolejne tematy się, jakieś kolejne kwestie się pojawią. Tymczasem no troszkę przedłużyłem ten temat, więc troszkę muzyki się przyda na rozluźnienie atmosfery.

0: i o tych tematach, no niektórych ciężkich, niektórych troszkę bardziej standardowych, no bo to jednak mówienie, zapowiadanie spotkań to standard. Możemy przejść do w sumie kolejnej zapowiedzi sezonu w wykonaniu Basketu Poznań, no bo rozpoczęły się przygotowania tej drużyny do nowych rozgrywek, zbliżających się rozgrywek pierwszej ligi koszykówki. W zeszłym tygodniu zespół wznowił treningi. Z klubowych mediów społecznościowych mogliśmy się dowiedzieć, że z kilkoma zawodnikami klub przedłużył kontrakty. Należą do nich Michał Samsonowicz, który oprócz gry na Fyrtlu jest reprezentantem kraju w koszykówce 3x3, obwodowy Patryk Stankowski, dla którego będzie to już trzeci sezon w klubie. Poza tym Jan Nowicki z rocznika 2005, powracający po kontuzji, i Jonasz Kluj. Zostanie w zespole również Remigiusz Pawicki, a poza tym doszła gromada nowych zawodników jak Devontae Blanton, Jan Malesa, Sebastian Romparek, Adamczyk, skrzydłowy Filip Siewruk, czy środkowy są to Dimanochi. Ten ostatni jest bardzo ciekawym zawodnikiem, bo to Nigeryjczyk, więc tak troszkę egzotycznie się znowu zrobi. I jest to zawodnik, który poprzedni sezon, pierwszą jego część spędził w SC Braga. Tam notował średnio 5,6 punktu i 3,5 zbiórki na mecz, a drugą część rozgrywek już w Grecji spędzał w Papagu, a tam już troszkę statystyki lepsze, bo 11,8 punktu, 8,1 zbiórki i 1,7 bloku na mecz. No a jeśli chodzi o te odejścia, no to nie będzie już w zespole Basketu Jamesa Washingtona, co jest sporą stratą, bo to bardzo ważny zawodnik dla funkcjonowania ekipy na parkiecie był, no ale już go nie będzie i inni będą musieli go zastąpić. Ponadto Konrad Rosiński, Mikołaj Stopierzyński, Bartosz Mońko, Tobiasz Dydak, Kacper Mąkowski oraz Andrzej Krajewski, więc no jednak trzeba powiedzieć, że to trzon zespołu z poprzedniego sezonu. Poza tym odszedł jeszcze Mikołaj Piechowiak, on pełnił funkcję trenera przygotowania motorycznego. No i po takim kontekście możemy przejść do tego, co do powiedzenia mieli sami zawodnicy i trener basketu, a właściwie jeden zawodnik. No bo te wypowiedzi, szereg wypowiedzi rozpocznie nowy skrzydłowy zespołu basketu Filip Siewruk, który mówił o tym, że już koszykarze nie mogli się doczekać startu przygotowań.
1: Wydaje mi się, że jakby każdy jest podekscytowany, każdy jakby wyczekiwał tego momentu, kiedy w końcu się spotkamy i będziemy mogli już zacząć pracować, tak?

0: na pierwszy mecz sezonu i każdy jest gotowy do pracy, każdy jest pełny sił i energii.
1: Ten sezon ma być troszkę inny, ponieważ no, poprzedni nie skończył się dla basketu najlepiej. Słaby start, zwolnienie szkoleniowca i objęcie zespołu przez Emunsa Walejkę. Pewna poprawa wyników, ale wciąż bardzo niesatysfakcjonujący to był sezon. No i z tego, co powiedział Walejko, czyli trener basketu Edmunds Walejko, jeżeli jeszcze nie wspomniałem o jego imieniu, nie jestem pewien teraz, no to miał on przeanalizować poprzedni sezon, no a historię już zostawił za sobą.
0: Nie za dużo w tym poprzednim sezonie żył. Już na drugi dzień pracował nad nowym sezonem, nowe myśli, kogo zostawić na nowego, to jest historia i historii nie możesz zmienić, ale jest trochę analiz, dlaczego to zmienili już na przygotowanie i no zobaczymy.
1: Również Filip Siewruk powiedział, że raczej zawodnicy basketu patrzą w przyszłość, a nie wstecz.
0: Dla nas już naturalnym kończy się sezon. Są takie 2-3 tygodnie, kiedy jeszcze się tym żyje, się o tym myśli, gdzieś tam analizuje, a potem już wakacje się przechodzi do pracy, już w oczekiwaniu gdzieś tam na ten nowy kontrakt, na nowe miejsce, tak? W momencie, jak się składa podpis, to się już nie myśli o niczym innym, jak tylko właśnie kiedy już się jedzie do tego miejsca, kiedy wszystko się zaczyna, więc każdy w tym momencie przed oczyma, przed sobą ma po prostu ten sezon.
1: Ważnym elementem basketu są młodzi zawodnicy, no i ci będą mieli swój udział w kadrze. No i o tym też mówił Siewruk, że młodzi w drużynie są potrzebni.
0: Ja byłem w Ekstraklasie, tu zawsze byli młodzi, którzy pomagali w treningach, pomagali, zespół potrzebował na boisku, więc to mi się wydaje, że to też jest taka naturalna kolej rzeczy, tak, gdy gdzieś tam są takie momenty na boisku, gdzie jest moment właśnie, żeby taki młody zawodnik wszedł, dał coś od siebie, pokazał siebie, ale też przede wszystkim po prostu pomógł zespołowi, pomógł kolegom dać odpocząć właśnie kapitanowi czy komuś innemu tak na te 5 minut.
1: Tym bardziej, że nie trzeba daleko zerkać w hierarchię ligową, żeby się spostrzec, że już w drugiej lidze występują rezerwy basketu, które przecież mają w swoim składzie kilku zawodników młodych, więc no dlaczego nie czerpać z tego zespołu również, no bo no druga liga wiadomo, że różni się poziomem od pierwszej, no ale jest to tylko poziom niżej, więc niektórzy zawodnicy, którzy są perspektywiczni, taki awans naturalny mogą zanotować. Edmunds Walejko mu troszkę wypowiedział się o zawodnikach U19 w drużynie seniorskiej.
0: To jest ich zasługa i to jest praca akademii. Teraz oni muszą zrobić ten następny krok.
1: No właśnie, no i ten następny krok mają wykonać i zobaczymy, czy zdołają, no bo wiadomo, jak to wygląda, ale, no ale zawsze trzeba być dobrej myśli, optymistycznie na to patrzeć. Tymczasem znowu przejdziemy do słów Filipa Siewruka, teraz na temat Devontaya Blantona, który no jest takim, no będzie taką gwiazdą, myślę, tego najbliższego sezonu, bardzo kluczowym zawodnikiem basketu. 5 lat spędził w Eastern Kentucky University, tam zapisał się jako drugi najlepszy strzelec w historii drużyny. W poprzednim sezonie grał w fińskim Kuwot, więc no takie znowu wzmocnienie z Ameryki. James Washington się sprawdził, więc Devontae również siłą rzeczy zmusza nas takiego spoglądania na jego grę, na to, czy się sprawdzi. No według Siewruka Blanton wywarł dobre pierwsze wrażenie.
0: Jako osoba bardzo sympatyczny, otwarty, widać, że profesjonalny, bo mówię, mimo że jeszcze z nami nie trenował, to jak kończyliśmy trening, brał właśnie młodego kolegę, który podał mu piłkę i pomagał mu w ten sposób też zrobić trening rzutowy i zostawał, rzucał.
1: Walejko zaś troszkę sceptycznie do tego podchodził. Stwierdził, że czy Blanton będzie wzmocnieniem, no to już pokażą mecze.
0: To będziemy widzieć w meczach, ale ma nadzieję na pewno. To jest taki gracz, który może skończyć punkty różnym stylem. I pierwszy taki, kiedy ja rozmawiał z nim, to jest super pozytywny. Ta pozytywna energia, myślę, też na boisku my będziemy oglądać.
1: No i tak, powoli też będą nadchodziły sparingi. Pierwszy mecz towarzyski odbędzie się 23 sierpnia. Basket wtedy pojedzie do stolicy Polski, żeby zmierzyć się z Dzikami Warszawa. To zespół występujący na co dzień w basketlidze, więc no jednak mocniejszy. Ma za sobą zresztą historyczny sezon, w którym zdobył trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach. Także no, będzie to bardzo dobry sprawdzian na początek. No i Walejko scharakteryzował pierwszego rywala w sparingu.
2: W zacznieniu, jak wszyscy z testami, teraz idziemy krok po kroku i już przez 10 dni mamy dziki sparing, pierwszy sparing z takim groźnym, bardzo dobrym rywalem.
1: No i jeszcze na koniec o takich przewidywaniach nadchodzący sezon można wspomnieć. Znowu wypowiedział się na ten temat trener Walejko. No w sumie nie chce on narzucać presji związanej z jakąś konkretną, wytypowaną pozycją na koniec sezonu.
2: My będziemy krok po kroku, mecz po meczu. Nie chcę by mówić o jakichś play-offach, o jakichś mistrzostwach. Najważniejsze hala, kibicy muszą być zadowoleni i dlatego pracujemy.
1: Podsumowując, niech koszykarze przygotowują się do tego nadchodzącego sezonu, bo ten sezon ma być troszkę lepszy. Oczywiście o wszystkich aktualizacjach, pewnie również sparingach będziemy opowiadać. Tymczasem znowu troszkę odetchnijmy przy muzyce.

Teraz temat Mistrzostw Europy w Birmingham w lekkiej atletyce. Tam no, jednak pojechała dość szeroka kadra, ale wspomnimy o czterech zawodnikach, którzy występują i są poznaniakami po prostu. I zaczniemy od młodziarzy, bo tam aż dwójka poznaniaków rywalizowała, Paweł Fajdek. I on zajął piąte miejsce w finale rzutu młotem. No więc niestety piękna seria młodziarzy trwająca od 2012 roku dobiegła końca. To oczywiście seria stawania na podium Mistrzostw Europy. No a nie pomógł też w tym Marcin Wrotyński, żeby ją podtrzymać, no bo on 17 podczas kwalifikacji, więc nawet nie przebrnął pierwszej rywalizacji młodzieży. No i Fajdek był jedynym z Polaków, który walczył miejsce w tych najważniejszych zmaganiach. Rozpoczął je bardzo dobrze. Po pierwszym podejściu uplasował się na drugiej lokacie. Druga próba już jednak była spalona, w trzeciej nie zdołał się poprawić. Kolejne dwie próby znowu były spalone. Rywale tymczasem nie próżnowali i ostatnie podejście, kluczowe dla Fajdka, też się nie udało, bo młot wylądował poza promień. No a wspomnimy jeszcze o zwycięzcy, bo to ciekawa historia. Benche Halas to Węgier, który w swojej piątej próbie osiągnął wynik 84 metrów, 25 centymetrów, o, w ten sposób to powiem, i poprawił własny rekord życiowy, jednocześnie ustanowił najlepszy wynik sezonu na świecie, więc bardzo zrobił. No bo jeszcze ważny kontekst, Węgier wygrał złoty krążek, więc w bardzo spektakularny sposób to zrobił. No i kolejni Polacy, jacy rywalizowali, a właściwie Polka, no to Alicja Konieczek. Ona w biegu na 3000 metrów z przeszkodami rywalizowała i wywalczyła awans do finału po dobrym taktycznie biegu, no ale już w samym finale była 14. Do ostatnich metrów rywalizowała z koleżanką z reprezentacji, z Kingą Królik. Ostatecznie skończyła o miejsce za nią. Natomiast mistrzynią Europy w tej konkurencji została Gesa Felicitas Krause. No i ostatni z reprezentantów, Marcin Karolewski, on rywalizował w sztafecie na 400 metrów, w której biorą udział czterej biegacze. No i był to skład Remigiusz Zazula, Wiktor Wróbel i Kajetan Duszyński, no poza oczywiście Marcinem Karolewskim. No i Polacy początkowo zajęli czwarte miejsce w drugiej serii biegów, ale to były eliminacje i po dyskwalifikacji Francuzów awansowali na trzecią pozycję, dzięki temu awansowali do finału, który jednak odbędzie się innego dnia, no nie dziś, no ale oczywiście o tym poinformujemy, czy to podczas serwisu sportowego, czy pod porannego w weekend, czy też podczas pionadziałkowego Sporting Club, także tu będziemy trzymali rękę na pulsie. Najszybsi w tych eliminacjach byli Włosi, którzy poprawili rekord kraju i rekord Mistrzostw Europy z czasem 2 minuty 58 sekund i 10 setnych sekundy. Tak, i po temacie Mistrzostw Europy możemy przejść do hokeja na trawie, hokej Superliga, bo w niej bardzo duże zmiany. No takie ze sporty dosyć odległe od siebie, ale jednak no powiemy sobie o tej Superlidze, bo to bardzo ciekawa rzecz, bo do tej pory o tytuł Mistrza Polski rywalizowały zespoły w liczbie stawki 8. Natomiast no ten najbliższy sezon też będzie tak wyglądał, ale już od rozgrywek kolejnych dojdzie do zmiany i zwiększy się liczba zespołów do 10, więc w tych rozgrywkach nikt nie jest zagrożony spadkiem, wszyscy będą mogli troszkę spokojnie grać. To mi przypomina sytuację, kiedy powiększano ekstraklasę piłkarską i chyba był jeden tylko spadkowicz, albo nawet tak, jeden tylko spadkowicz, to też było ciekawe, no bo jednak no, że spadniesz akurat ty, szansa wtedy była 1 do
do 16. Więc trzeba być niezwykle pechowym zespołem albo słabym zespołem po prostu, tak realistycznie mówiąc, że zlatujesz. A tutaj akurat nikt nie będzie się bał o byt w elicie. No bo ma grać 10 zespołów w Superlidze, to myślę, że na korzyść tych rozgrywek, o tyle, że troszkę ta stawka się powiększy. Przecież do tej pory aż 4 zespoły poznańskie rywalizowały, połowa ligi to Poznań, więc o te 2 zespoły, które może będą jednak z innych miast, ta stawka się rozszerzy, więc to troszkę takiej wprowadzi różnorodności. No i właśnie, chodzi też o dalszy rozwój rywalizacji, żeby jak najwięcej zespołów mogło wchodzić na wyższy poziom. W tym najbliższym sezonie jeszcze wspomnimy, że mistrzowskiego tytułu będzie bronił HKS Siemianowiczanka, Siemianowice, który w finale pokonał, a właściwie w kilku finałach, no bo to było kilka spotkań finałowych, pokonał Pomorzanina Toruń, brązowe medale dla hokeistów Warty Poznań. No i do tej rywalizacji przystąpi 8 drużyn i właśnie stawka o medale będzie najciekawsza. No także na zapleczu pierwszej ligi dojdzie do pewnych zmian, bo w nadchodzącym sezonie zagra w niej 10 zespołów. W porównaniu do poprzednich rozgrywek dołączyły zespoły Phoenix Wrocław oraz Pomorzanin Toruń 2, czyli rezerwy. Pomorzanina z kolei z ligi wycofała się z drużyna UKS-u Orląt Sosnowiec. No a inauguracja sezonu już 6 września tej pierwszej ligi, a 12 września z kolei rozgrywki Hokej Superligi startują, więc te zmiany organizacyjne mamy za sobą. No i znowu troszkę muzyki, a potem wrócimy do kolejnych sportowych tematów.

Na koniec, troszkę już bardziej takie tematy relacji sportowych, bo powiemy o Pierze Lecha i również zespole Grunwaldu Poznań, czyli futsal i piłka ręczna. Tutaj sparingi miały miejsce i no jako, że ja preferuję jednak tematy wokół piłki nożnej się obracające, a futsal jest, wiadomo, nie jestem ignorantem, jest to inna dyscyplina, ale ta piłka się kopie, no to zacznę od Wiary Lecha. I futsaliści właściwie sygnalizują gotowość do swojego pierwszego sezonu w ekstraklasie futsalowej, no bo już w drugim spotkaniu kontrolnym odnieśli wysokie zwycięstwo 9-1 z Widzewem Łódź. To no, robi bardzo imponuje taki wynik. 4 gole w wykonaniu właściwie autorstwa nowych zawodników. Kto tam strzelał? Gole Uriela Cepedy, Piotra Rykaczewskiego, poza tym Martin Solzi, Dominik Solecki, no to ci standardowi, a jeśli chodzi o 4 gole nowych zawodników, no to Jefferson Ortiz, jeden z nich, no bo pozostałych nowych zawodników jeszcze klub nie chce ujawniać. Ortiz to Kolumbijczyk, doskonale znany fanom futsalu w Polsce, no bo był wcześniej zawodnikiem Widzewa Łódź i zresztą kapitanem tej drużyny. W 64 oficjalnych meczach dla Czerwonej Armii zdobył 29 bramek. Czerwona Armia bez skojarzeń dla Wojska Związku Radzieckiego. Taki jest przydomek Widzewa, jeden z przydomków. Jeśli chodzi o skład, no, ze sezon 2026-2027 Wiary Lecha, no to mamy już potwierdzone nazwiska, które wymienię. Uriel Cepeda, Martin Solzi, Piotr Kaczewski, Dominik Solecki, Kacper Korytny, Marek Kusznir, Łukasz Błaszczyk i Spirydon Papa Kostas. Sam sezon Ekstraklasy zostanie zainaugurowany w ostatni weekend sierpnia. Wtedy w tym pierwszym meczu Wiara Lecha zagra jako gospodarz, no bo 29 sierpnia podejmie Śląsk Wrocław. Będzie to bardzo ciekawe spotkanie, bo taki rewanż za poprzednie baraże, w których Wiara ze Śląskiem przegrała. No i warto wspomnieć, że jeszcze wcześniej, parę dni temu, był jeszcze sparring z Red Dragons Pniewy i tam też wynik 7-2, więc co tu dużo mówić, bo to podopieczni Orlando Duarte na razie 2 sparingi, świetna forma, 2 wysokie wygrane, no i oby tak dalej, żeby ten poznański sport nabierał rumieńców. No a kolejny temat, no to piłkarze ręczni Grunwaldu, którzy też rozegrali swój pierwszy sparing. I było to starcie z Pogonią Szczecin. O samych początkach już kiedyś informowaliśmy. Niestety zespół Michała Turza teraz nie trenuje przy Newtona, ale w sali po Sirce. No i tam grało to starcie sparingowe. W pierwszej połowie drużyną lepszą, no jednak dysponującą lepszą skutecznością i znacznie dynamiczniejszą byli Szczecinianie. Wygrywali 17-13 w pewnym momencie. Po przerwie wojskowi postawili już większy opór przeciwnikom. Byli troszkę skuteczniejsi i część strat udało im się nadgonić. Natomiast porażka 33-5, no ale właśnie, nadgoniona, ta różnica dosyć minimalna. No mimo wszystko szkoda, no bo jednak zwycięstwo w pierwszym sparingu wpływałoby troszkę lepiej na morale, no ale sparingów jeszcze trochę będzie. Mamy mecze turniejów w Szczecinie sparingowych, także będzie starcie sparingowe z Gwardią Opole. To będzie starcie na wyjeździe, więc sparingi raczej nie w Poznaniu. Natomiast trochę tego będzie, więc kolejny zespół, tak, który solidnie zaczyna przygotowania. No bez zwycięstwa akurat, ale jednak ta różnica punktowa minimalna, 33-35, przypomnę jeszcze wynik. Więc tak, no i w tym momencie to będzie już koniec naszej przygody dzisiejszej piątkowej ze sportem. Ja chciałbym podziękować się za nią. Audycję realizował Paweł Zjeżdżałka, a prowadził ją, a raczej realizował, nawiązując do mojego początku, Mikołaj Dilc. No i co? Do usłyszenia.

0: niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
8: Dobry wieczór, 19:00, piątek, a więc zapraszam na Aferytm. Tym razem znowu solo, chociaż za szybą jest Paweł Zjeżdżałka, który mnie realizuje. No ale Kuba znowu na wyjeździe, także mówi do was jedynie Nikodem Prokopowicz, jak zresztą co piątek. Jeśli chodzi o dzisiejszy Aferytm, no to myślę, że to jest dosyć ciekawe wydanie, bo poza oczywiście konkursem i poza płytą tygodnia i nowościami ode mnie, będzie też pewna niespodzianka związana z zespołem Duszno, ale to przekonacie się za, no myślę, że już jakieś niecałe pół godziny. Natomiast zaczniemy od nowości tradycyjnie. Zespół Blonde Redhead, czyli nowojorskie trio muzyczne grające od lat 90. rocka alternatywnego, shoegaze, noise rock, dużo tych gitarowych brzmień się przewinęło. No moim zdaniem jest to zespół bardzo niedoceniony, zwłaszcza, że jest znany tak naprawdę z piosenki, która stała się memem, For the Damage Coda, jeżeli nie pamiętam, taki nosi tytuł, a robią bardzo dobrą muzykę i nadal robią i właśnie ostatnio się natknąłem na ich nowy singiel, który jest, uwaga, dosyć długi, ale zaskakująco dobry. Także posłuchajmy Blonde Redhead.

Blond Redhead z najnowszym singlem. No było to praktycznie post-rockowe, także nie spodziewałem się tego troszkę po nich, ale no utwór bardzo ładny. Myślę, że też pojawi się niedługo jakieś długo grające wydanie od nich, także śledźcie, polecam bardzo. No i pora na pierwszą atrakcję w dzisiejszym wydaniu Aferytmu, czyli konkurs. Jest to konkurs nie tyle może przypisany typowo do Aferytmu, ponieważ jest to tak zwany konkurs długoterminowy, a więc konkurencja trochę będzie większa, ale no także nagroda adekwatna, ponieważ mamy dla was do wygrania wejście na Rockowizna Festival, który odbędzie się już 20 sierpnia. Potrwa do 22. Poznań, lotnisko Ławica. Tak sobie myślę swoją drogą, że patrząc po tym, co się dzieje na Bittersweet Festiwalu, no, że tutaj Ławica jest na pewno bardziej odpowiednim miejscem do organizowania festiwali niż Cytadela. Ale to mniejsza. Jak wygrać taką wejściówkę? No wysyłamy tradycyjnie SMS-y pod numer, uwaga, 7248, nie 7148, tylko 7248 i piszemy tam tak na początku. Afera.rockowizna, imię, nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. Jeżeli chodzi o rozwiązanie tego konkursu, no to poniedziałek 17 sierpnia po godzinie 10 będą wyniki drogą telefoniczną tradycyjnie. No i co mogę więcej powiedzieć? Rockowizna, może w skrócie powiedzmy, kto tam gra w ogóle. I to są zaskakująco duże nazwy, to znaczy dla mnie zaskakujące, bo przyznam, że na tym festiwalu nigdy nie byłem. Bo będzie tak, Sex Pistols, Within Temptation, Wolf Alice, Nova Twins, a z takich polskich, no to Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam i tak dalej, Nocny Kochanek, Pull the Wire, także dla fanów polędrockowego grania i wiele, wiele więcej. No co? No w takim razie wysyłajcie SMS-y, bo myślę, że warto. Rozwiązanie przypominam 17 sierpnia po godzinie 10, także nie spodziewajcie się tego dzisiaj. No i posłuchajmy w takim razie no chyba największą gwiazdę, na pewno taki najbardziej legendarny i rozpoznawalny na świecie zespół z tego line-upu, czyli Sex Pistols.

Sex Pistols. To a propos rockowizny, na którą mamy dla was wejściówki. Sex Pistols, Within Temptation, Wolf Alice i Nova Twins to są tacy headlinerzy, można powiedzieć. Rockowizna odbywa się 22 sierpnia na Ławicy w Poznaniu oczywiście. I jeszcze raz przypomnę, jakie są warunki konkursu. Wysyłamy SMS na 7248 z prefiksem, czyli no, zaczynamy od tego wiadomość afera.rokowizna i jeśli chodzi o... A, właśnie, pytanie konkursowe następnie, imię i nazwisko. Pytanie jest, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu. No i wyniki konkursu po godzinie 10, 17 sierpnia. Zapraszam, bo myślę, że warto. Bardzo, bardzo taki... no właśnie, elokwentnie powiem, że bardzo fajny konkurs, no myślę, że gratka dla wszystkich fanów rocka. A propos muzyki rockowej, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby nie było, że teraz poleci, a się okaże, że to średnio jest rockowe, ale z tego, co się orientuję, tak najbardziej, no to płyta tygodnia.

No, dżingiel płyty tygodnia na pewno jest bardzo rockowy, a czy płyta rockowa, płyta tygodnia jest rockowa, no to się zaraz przekonamy. Wilgoć i feng shui'e oddzielnie i bardzo mi się w ogóle podoba ta gra słów, ponieważ mamy tutaj zespół, który jest złożony z 5 kobiet, także okładka no, jest urzekająca w pewien sposób. To musicie już sami zobaczyć, bo radio się tym rządzi, że niestety obrazów za bardzo tutaj wam nie mogę pokazywać. Ale tak, Wilgoć i ich album Feng Shui'e. Zespół narodził się w sercu Krakowa, jak same piszą, i jest to muzyka, która przede wszystkim ma wyrazić siebie. Jest to muzyka bardzo kobieca, bardzo różnorodna, kobieca ekspresja i muzyka, no właśnie, też nie tylko rockowa, bo jak same piszą, nie ograniczają się do jednego gatunku. Ich twórczość to podróż przez szerokie spektrum dźwięków, od właśnie energetycznego rocka po relaksujące rytmy reggae nawet. No proszę bardzo. Każdy utwór to oddzielna historia. Myślę, że najlepiej po prostu posłuchać tego, o czym śpiewają panie z Feng Shui'e, panie z Wilgoci, przepraszam. Ale myślę, że Feng Shui'e to też byłaby super nazwa zespołu, natomiast jest to oczywiście nazwa płyty zespołu Wilgoć, tak, trochę się zaplątałem. No więc posłuchajmy w takim razie utwór rozpoczynający album Feng Shui'e, czyli Confession.

to Wilgoć z ich płytą Feng Shui Confession, czyli utwór, który rozpoczyna płytę. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zapraszam do przesłuchania całej płyty tygodnia. Przypominam, Wilgoć i ich album Feng Shui. No na pewno było dosyć rockowo, a teraz myślę, że czas na reprezentację hip-hopową. Myślę, że nie jedyną dzisiaj, ale to zobaczymy, jak się wyrobimy. Ojeju, bo to dużo jest tych wykonawców tak naprawdę. John Mitchell i Anthony James w zeszłym roku wydali bardzo dobry album Ego Trip i nie próżnują, że tak powiem, ponieważ wyszedł ostatnio bardzo dobry singiel, na którym łączą siły także z Colinem Kid Tokyo i Ice Cold Bishop. No, dawno nie było na Aferytmie chyba utworu, który miałby tylu współautorów. Utwór nosi tytuł Can't Fall, no i uważam, że to jest naprawdę duży kawał fajnego, nowoczesnego, ale jednocześnie jazzującego i takiego w pewien sposób z oldschoolowym feelingiem hip-hopu. Posłuchajmy.

Can't Fall to nowy singiel Johna Michela, Antonego Jamesa, Colina, Kid Tokio i Ice Cold Bishop. Chciałbym wam powiedzieć, że wiem, co każdy z nich robił przy tym utworze, ale nie wiem. Natomiast bardzo, bardzo to było przyjemne i też myślę, że warto czekać na kolejne wydania. Mówię, zeszłoroczny album Ego Trip był naprawdę wspaniały. Dobra, ale nie traćmy czasu. Myślę, że pora w takim razie na obiecaną niespodziankę, ponieważ zaraz po tej piosence, która zresztą też będzie związana z tą niespodzianką, będzie wywiad z Kaś z zespołu Durką.

0: Tak brzmi duszno ich 10 mieczy. Halo, halo, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
0: Super. Jest ze mną Kaś z zespołu Duszno, ten głos, który też przed chwilą słyszeliśmy. No i wiem, że to jest trochę nudne pytanie na początek, ale myślę, że trzeba. Opowiedz może krótko o tym, czym jest Duszno, jak to się zaczęło i jak to trwa teraz właściwie.
1: Dobrze, więc Duszno, to jesteśmy zespołem z Warszawy. Zaczęło się tak naprawdę od posta na Facebooku, jak Piotrek po prostu szukał muzyków i przez Facebooka, grupę facebookową, zaczął się zespół. I do tej pory mamy wydaną debiutancką epkę Washed Ashore jeszcze w dawnym składzie. Potem w 2025 roku wydaliśmy Okruszki, czyli nasz debiutancki album i tydzień temu powitaliśmy się z naszą nową epką, czyli Zostań Wejdź.
0: No właśnie, Zostań Wejdź i myślę, że o tym będziemy dzisiaj dużo rozmawiać, mimo że Okruszki to jest także wspaniałe nagranie, ale o tym już było. Jak wyglądał proces tworzenia tej epki w porównaniu do waszego poprzedniego albumu, który no był długo grający, jak się to mówi, ale no też zdobyliście na pewno dużo doświadczenia, może nową perspektywę na muzykę, na to, co tworzycie. Czy coś się zmieniło, czy to było bardzo podobne do Okruszków?
1: Myślę, że proces twórczy był zdecydowanie inny, bo zaczął się tak, że po prostu nie wiedzieliśmy, co nagrać. I wpadł pomysł nagrania czegoś zupełnie różniącego się od Okruszków. To jest taki, tak z perspektywy czasu myślę, że dość ryzykowny, żeby przejść na ciężkie brzmienie i bardziej bezpośrednie teksty i tematy poruszane w piosenkach.

0: Więc trochę tak z założenia, to miał być wydanie zupełnie inne od debiutanckiego albumu.
1: No na pewno było inne, było bardziej właśnie shoegaze'owe, takie cięższe. Też odniosłem wrażenie, że to jest, że Zostań Wyjdź to jest dosyć paradoksalnie, może paradoksalnie ze względu na ten ciężar, to jest taka dosyć romantyczna epka, znaczy te teksty są między innymi oczywiście nie tylko, ale o miłości, no żółte tapety, bluszcz, myślę, że o tym jeszcze zaraz sobie powiemy. A skąd w ogóle pomysł ten tytuł? Znaczy słyszeliśmy Zostań Wyjść w poprzedniej piosence, która wybrzmiała w 10 mieczy, ale czy to jest właśnie tylko związane z tą piosenką i z tym tekstem, czy już na przykład tworząc ten album stwierdziliście, że to będzie się tak nazywało, a nie inaczej?
0: Akurat tytuł epki wybraliśmy, no właśnie z tej piosenki, gdyż Zostań Wyjść, myślę, że idealnie opisuje cały klimat na epce, która jest bardzo, bardzo emocjonalna i gdyż ona opowiada o historii przywiązania tak naprawdę, że no, jest historia czy to trzymania się na siłę jakiejś osoby, czy to zrywania kontaktu, czy zrywania tego przywiązania aż do ponownego przywiązywania się. Dlatego właśnie wybraliśmy ten tytuł.
1: No tak, czyli albo zostajemy, albo wychodzimy, albo miłość, albo rozstanie, chociaż rozstanie też jest właściwie w pewnym sensie częścią miłości. Tak, no na pewno jest to bardzo emocjonalna epka. To mam takie pytanie tutaj w nawiasie napisane, ale myślę, że tutaj, znaczy ono jest, no właśnie, trochę tak pół żartem, pół serio, ale planujecie napisać może jakąś wesołą piosenkę? Czy?
0: Wesołe piosenki już były na albumie.
1: No tak, w sumie to tak.
0: Ale to jest bardzo dobre pytanie. Na tym albumie nawet myślę, że jest wesoła piosenka, jest nią blues. Bo o ile zazwyczaj jak już poruszamy, to nie robimy tego często, ale czy to w papierkach i okruszkach, czy w żółtych tapetach, to raczej pisaliśmy piosenki, które niby są o miłości, ale tak naprawdę są o strasznym bólu i nieszczęściu, a właśnie blues jest odwrotnością tych piosenek, bo to jest piosenka o tym, że mimo bólu dalej kogoś kochamy i że chce się pokonać wszystkie przeszkody, które stoją do tej miłości. Więc myślę, że bluszcz może się zaliczać do wesołych piosenek mimo wszystko.
1: No ale tak, ale to z drugiej strony też jest, bo posłuchamy bluszczu po tej rozmowie, więc tutaj słuchacze będą mogli lepiej zrozumieć, o czym mówimy, ale tam jest także, ja to przynajmniej tak odebrałem, dużo o takim poświęcaniu się dla drugiej osoby i to poświęcanie przynajmniej z tekstu no nie wybrzmiewa tak wcale, jakby to było aż takie zdrowe, aż takie dobre, aż takie przede wszystkim konieczne. Te właśnie chowanie kolców i w ogóle. Ale to nie wiem, to może źle to interpretuję.
0: Myślę, że słyszałam już w ogóle bardzo różne interpretacje tej piosenki i myślę, że każda z nich jest jak najbardziej poprawna. Myślę, co miała być piosenka, która właśnie upewnia i ta piosenka, główny przekaz tej piosenki to jest nie opuszczę cię. Że nieważne jak bardzo się tego boisz, to zostanę tutaj i właśnie otulę cię. Myślę, że to jest taki główny przekaz tej piosenki, ale to myślę, że ja też sama piszę teksty tak, żeby dało się interpretować tak jak najbliżej serca.
1: A to jest bardzo dobra umiejętność pisania takich tekstów. Jeszcze, a propos tej płyty, no jeszcze parę pytań mam a propos Zostań Wyjdź, ale śledzę was na mediach społecznościowych, zresztą myślę, że to nie jest dla ciebie za wielkie zaskoczenie, ale widziałem tam taką ankietę, gdzie pytaliście, bo na epce znajdują się 4 utwory, Żółte tapety, 10 mieczy, bluszcz i maskara. Swoją drogą, jak w zeszłym tygodniu prezentowałem tutaj w tej audycji, a propos, bo ta epka wyszła tydzień temu dokładnie, jeżeli się nie mylę, tak dobrze mówię? Żeby nie było, że...
0: Tak, dokładnie.
1: Tak. No to prezentowałem utwór Maskara i przyznam, że się przejęzyczyłem, a nawet nie wiem, czy przejęzyczyłem, tylko tak po prostu to przeczytałem. Przeczytałem to Masakra i się zdziwiłem, że kurczę, ja wiem, że ta epka jest ciężka, ale to jest bardzo metalowy tytuł, jak na taką no jednak właśnie czułą, emocjonalną piosenkę, ale tak, Maskara. Natomiast do czego zmierzam? Była ankieta odnośnie tego właśnie waszych śledzących na Instagramie, waszych słuchaczy, jaka jest ich ulubiona piosenka. No ja mam takie pytanie do ciebie, jaka jest twoja ulubiona piosenka Zostań, wyjść i dlaczego?
0: Kurczę, ciężko powiedzieć, bo mam dwie, przyznam szczerze, ale według naszych słuchaczy wygrała piosenka 10 mieczy, która jest właśnie moją no, też ulubienicą. Mhm. I dlaczego? Bo jest to piosenka, nad którą w ogóle bardzo długo głowiliśmy, co z nią zrobić tak naprawdę. Już tak długo na nią kminiliśmy, zmienialiśmy ten tekst. Jest to też piosenka, w której bardzo wyszliśmy ze swojej strefy komfortu, bo słychać, ona nie jest 4x4. To jest pierwsza sprawa. Mm-hmm. Jest ona zdecydowanie bardziej taka mocniejsza, jak to raz opisałam, łująca, że i pierwszy raz też tak przełamałam się, bo zawsze marzyłam, żeby w końcu zakrzyczeć na piosence. Ja mam dość cichy głos, a nagrywając tę piosenkę, bo to jest myślę, że tak najcięższa emocjonalnie też piosenka, jaką mamy. Ja specjalnie w studiu nagraniowym wyszłam sobie, posłuchałam albumu, przez zawsze płaczę i przypominałam mi o wszystkich złych wspomnieniach, żeby po prostu wyrazić w mikrofonie te emocje. I wykrzyczałam to i też lubię tę piosenkę, bo zawsze publiczność dobrze reaguje, jak prę się do mikrofonu i po prostu wszystkie emocje ze mnie się wylewają.
1: Jest to magia muzyki na pewno. I w takim razie to bardzo dobrze, że się przełamujecie i próbujecie nowych brzmień i myślę, że to było bardzo dobrze słychać. Słuchać też było bardzo dobrze, ale bardzo dobrze było to słychać właśnie na tym nowym nagraniu. Chciałem cię jeszcze zapytać właściwie o teksty, to znaczy, już powiedziałaś sporo o tym, ale właśnie interesują mnie głównie dwa teksty, Bluszcz i Żółte tapety, ponieważ one właśnie to są oba teksty, które ewidentnie nawiązują do miłości. Tak jak mówisz, Bluszcz to jest piosenka dosyć szczęśliwa. No Żółte tapety chyba nie za bardzo, ale to może rozwiejesz moje wątpliwości. I czy możesz trochę zdradzić więcej o tych tekstach, poza tym, że to są teksty o miłości, o rozstaniach, o zostawaniu przy sobie, właśnie zostawaniu, wychodzeniu.
0: Mhm. Jeśli chodzi o Żółte tapety, to jest w ogóle też jeden z moich ulubionych tekstów, jakie napisałam. Jego pierwotnym tytułem było w ogóle Zaprzeczanie, dosłownie wzięte z freudowskiego Zaprzeczania rzeczywistości jako mechanizm obronny. I dokładnie o tym jest ta piosenka, o tym, że nie dopuszczamy do siebie, że ktoś, kogo kochamy, może nas krzywdzić. I też miałam bardzo dużo inspiracji z tej piosenki. Właściwie ją skończyłam dzięki mojej przyjaciółce, która zobaczyła wstępny draft tekstu i wysłała mi książkę do przeczytania. Było to właśnie The Yellow Wallpaper i stąd tytuł. Bardzo chciałam się też zapoznać. I mocno się inspirowałam też patrząc na takie wszystkie tradwives na Instagramie, które tak bardzo romantyzują takie tradycyjne, bardzo chrześcijańskie życie. Też moją inną inspiracją był Szklany Klosz. Również, bo ta piosenka troszeczkę krytykuje takie bardzo tradycyjne małżeńskie życie. Mhm. Myślę, ale też jest uświadomienie sobie jakiegoś cierpienia, którego doznajemy. Tak samo jak pierwsze refreny zaczynają się od nie ufać ci to największy grzech, to ostatni zaczyna się od ufać ci to największy grzech. I to jest ten taki moment uświadomienia sobie, że naprawdę jest źle.
1: Tak, wyjście z zaprzeczenia, prawda?
0: Dokładnie.
1: Dobra, a czy Bluszcz jest o miłości dwóch kobiet? Bo to też mnie interesuje.
0: Owszem, tak, jest o miłości dwóch kobiet.
1: I dlatego jest to jedyna szczęśliwa piosenka na płycie.
0: Tak, i myślę też, że napisałam tę piosenkę, bo dość późno myślę, że wyszłam z szafy. Mhm. Tak mówiąc bezpośrednio. Okay. I też to, co sprawiło, że tak późno wyszłam z szafy, było to, że no jednak dorastałam w kulturze, gdzie nie było za dużo reprezentacji tak naprawdę. Mhm. Szczególnie polskiej reprezentacji, bo ile miałam lat, jak usłyszałam pierwszy, nie wiem, Stawicki, polski kawałek, nie wiem, bardzo dużo, był to zespół Cudowne Lata, które bardzo pozdrawiam. I nawet tak postując to na TikToku, tę piosenkę i widząc, że wszystkie te nastolatki zachwalają, to tak kręci mi się łezka w oku, bo bardzo mi tego brakowało, gdy dorastałam. Mhm. A ktoś na TikToku wstawił chyba filmik z Robloxa, jak gra w Robloxa z tą piosenką i napisał, ale ja kocham kobiety. I to było świetne. I dokładnie to był efekt, który chciałam osiągnąć.
1: To było świetne. No tak, Bluszczu posłuchamy po wywiadzie, ale jeszcze jedna sprawa, o którą na pewno chciałbym zapytać, bo tydzień temu byliście na OFF Festiwalu, co jest no, moim zdaniem niesamowitym osiągnięciem. Zwłaszcza, że to jest też chyba, no nie ukrywając, mój ulubiony polski festiwal, więc jestem mega dumny, że udało wam się tam dotrzeć. Żałuję, że mnie tam nie było, bo niestety w tym roku się nie udało. Natomiast no właśnie, no opowiedz może trochę, jak to było na OFF-ie. Jak w ogóle to się stało, że na tym OFF-ie wylądowaliście, tak pokrótce, i czy jesteście zadowoleni z tego, jak wam poszło?
0: Tak nieskromnie mówiąc, był to najlepszy koncert, jaki zagrałam. Myślę, że ja byłam bardzo zestresowana przed OFF-em. Tak na tydzień przed po prostu czułam te tremy, ścisk w brzuchu, a gdy już weszłam na scenę i zobaczyłam, jak bardzo dużo osób się zjawiło, bo ja zawsze kojarzyłam, że na scenę BIK, no, nie przychodzi zbyt dużo osób, a tu patrzy chmara ludzi. I od razu ten stres się przerodził w taką ekscytację tym wszystkim. Byłam tak oczarowana w ogóle. Myślę, że nie chciałam tak bardzo się nastawiać, że to będzie najlepsze pół godziny mojego życia, ale to było najlepsze pół godziny mojego życia.
1: Tak, bardzo dobrze. Nie ma co być skromnym przesadnie. Ja także widząc jakieś nagrania właśnie na Instagramie z waszego występu, także jestem w stanie absolutnie uwierzyć, że był to wasz najlepszy występ. I co do tej sceny Blik, no to prawda, to też się nie spodziewałem tylu ludzi, no ale no widzisz, no to mówi samo przez siebie, dlaczego tyle ludzi przyszło pod tego Blika i czekało na was i słuchało was i cieszyło się razem z wami. Mam nadzieję, że na kolejnym wielkim festiwalu, na którym będziecie, już też mi się uda być. I jeszcze tak może bo powoli będziemy się zbliżać do końca, czas nas goni, ale jeszcze takie pytanie może troszkę bardziej ogólne, dwa właściwie. Bo jesteście teraz, myślę, że śmiało można powiedzieć, w piku waszej popularności. Mimo, że ta popularność jest, pewnie nadal oscylujecie w jakiejś mniejszej lub większej niszy, no ale w końcu jest to dosyć mocno alternatywne, shoegaze'owe granie i ciężko się jakoś bardzo mocno przebić z taką muzyką. Natomiast jak najbardziej myślę, że śmiało można powiedzieć, że odnieśliście sukces i bardzo wasza popularność się zwiększyła w przeciągu, no nie wiem, tego roku na przykład, od wydania waszej długogrającej płyty. Jak się z tym czujecie, że coraz więcej ludzi was poznaje, no właśnie byliście na tym OFF-ie, co jest bardzo dużym wyróżnieniem, no jak sama mówisz, nie brakowało wam widowni, nie brakuje wam fanów. Jakie to jest uczucie?
0: Myślę, że ja bardzo się cieszę, po prostu. Tak czuję, że ten wysiłek, który włożyliśmy, bo wkładamy naprawdę bardzo dużo serca, bardzo dużo wysiłku w ten projekt i poczuliśmy się docenieni po prostu i mamy nadzieję, że no, nie poddamy się jeszcze, chociaż na razie trochę się rozjechaliśmy, odpoczywamy po OFF-ie, bo przyznam, że ja do tej pory jestem trochę oszołomiona wszystkimi emocjami. Ale chcemy, żeby to szło dalej. Chcemy, żeby więcej ludzi nas usłyszało i chcemy zobaczyć więcej twarzy pod sceną, bo tworzenie muzyki jest cudowne, a szczególnie w takim super składzie.
1: Tak, to zdecydowanie zgadzam się, zwłaszcza z tymi ostatnimi słowami. I na sam koniec, ja wiem, że właśnie wspomniałaś o tym, że teraz odpoczywacie, ale no, to jest taki trochę mój obowiązek, żeby spytać, jakie macie plany na przyszłość i czy kusi was coś też, jakieś brzmienia poza shoegaze'em? No teraz właśnie ta epka była trochę cięższa, trochę bardziej, no nie wiem, gitarowa, basowa. Czy macie właśnie jeszcze jakieś pomysły na jakieś inne brzmienia? Czy idziecie w ten shoegaze, czy może w ogóle aktualnie jeszcze o tym nie myślicie i nie chcecie niczego obiecywać, bo nie wiadomo, jak to będzie.
0: Na razie chciałabym zaprosić wszystkich na koncert z Angel Egg i Wilgocią, który będzie w październiku w Warszawie. Planujemy trochę koncertować na jesień, a jeszcze tak szczerze nie gadaliśmy, bo epka jest bardzo świeża. Tak naprawdę nagraliśmy ją też w tym roku, więc na razie jeszcze siedzimy w tej erze, ale niedługo myślę, że zaczniemy rozmawiać co dalej i w jakich kierunkach iść. Czyli zaczniemy niedługo też nową erę. Ale jeszcze czekamy, aż emocje nam opadną, aż trochę odpoczniemy i wrócimy do muzyki.
1: Super. No to nic, no to ja w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze słuchaczom powiem, że Wilgoć była naszą płytą tygodnia, znaczy ich nowe nagranie Feng Shui, także tym bardziej, jeżeli podoba wam się to, co gra Bluszcz zaraz poleci, co gra Duszno i podobała wam się płyta tygodnia, to no, tym bardziej lećcie w takim razie na ten koncert. I no właśnie, dziękuję za rozmowę, posłuchamy zaraz Bluszczu, czyli przyznam szczerze, chyba też mojego ulubionego nagrania z waszej epki i piosenki właśnie o pięknej, szczęśliwej kobiecej miłości. W takim razie, no mówię, jeszcze raz dziękuję. Była ze mną Kaś z zespołu Duszno. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy i w takim razie, no nic, no tobie Kaś mówię do usłyszenia, a słuchaczom mówię, zapraszam na Bluszcz od zespołu Duszno.

zespół Duszno i Bluszcz to oczywiście też zespół, z którego wokalistką rozmawiałem przed chwilą. I no mówię, zapraszam do słuchania Duszno, aby było jeszcze więcej fanów, jeszcze więcej ludzi na koncertach i aby się po prostu cieszyli, bo to jest naprawdę wspaniały polski zespół. No i planowałem trochę inaczej to zakończyć, ale dosyć się rozgadaliśmy, zostało mało czasu, więc zostaniemy w klimatach shoegaze'owych i zakończymy tą audycję nowym singlem. Nie, to właściwie nie jest singiel, to jest, przepraszam, też z epki utwór artystki, która nosi pseudonim Meaningful Stone. Jest to południowo-koreańska artystka indie rockowa, ale ona gra też trochę dużo dream popu, shoegaze'u. No zresztą sami się przekonacie, jak najbardziej będzie to brzmienie, które może być pewnego rodzaju kontynuacją tego, co przed chwilą słyszeliśmy, troszkę bardziej delikatne. Meaningful Stone i najnowszy utwór, jeden z najnowszych utworów, który nosi nazwę, oj, teraz troszkę tutaj się zaplątałem, Hana. Posłuchajmy zatem Hany, a mówił do was Nikodem Prokopowicz, realizował mnie Paweł Zjeżdżałka, bardzo dziękuję za realizację. No i słyszymy się, chciałem powiedzieć za tydzień, właściwie już jutro na pełnym brzmieniu, także zapraszam, a jeżeli nie, to za tydzień na Aferytmie. Do usłyszenia i kończymy Meaningful Stone, Hana.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
8: Godzina 20 już wybiła na ekranach, a dokładnie godzina 01. Niektórzy bawią się na festiwalach, niektórzy bawią się na koncertach w letnie wieczory. My natomiast będziemy wchodzić na listę przebojów Radia Afera, czyli Aferzastą. I zobaczymy, co tam się działo. Pewnie jakieś spadki, upadki, bądź ktoś może wrócić na tarczy albo z tarczą.
9: A wiesz, co dzisiaj ważnego jeszcze jest?
8: Co jeszcze dzisiaj ważnego?
9: Moje imieniny!
8: Wszystkiego najlepszego.
9: Wszystkiego najlepszego wszystkim Maksymilianom i także Eusebiuszom, bo oni także dzisiaj mają imieniny.
8: Ty już wiecie, kto jest jednym z dwóch prowadzących dzisiaj, czyli Max
9: Wawrzyniak.
8: Dokładnie.
9: Jest tutaj także
8: Mikołaj Piekarzewicz i realizuje nas Grzegorz
9: Nowacki.
8: Dokładnie. I będziemy sobie wchodzić na naszą listę przebojów, ale tradycyjnie zaczniemy sobie od propozycji dzisiejszej.
9: I tą propozycją jest Kilka czułości, Ulewa, ale my się dzisiaj ładnie uzupełniamy, co?
8: Pięknie.

0: No i to właśnie była nasza pierwsza propozycja. Kilka czułości ulewa.
1: Idealnie to klaskanie weszło.
0: Oj, nie narzekaj, nie narzekaj.
1: Nie, ja nie narzekam, po prostu mi idealnie tutaj było wytimingowane.
0: No
1: bardzo przyjemne.
0: To wszystko było zaplanowane, to są lata doświadczenia.
1: Ale zobacz,
0: miesiące.
1: Utwór w ogóle ulewa, a jednak taki rozchmurzający,
0: pozytywny
1: słoneczko.
0: No taki letniaczek, dokładnie, bym powiedział. Za oknem tak w sumie nawet w miarę letniaczkowo. Jak na 20.
1: Miejmy nadzieję, że nie będzie padało.
0: Mam nadzieję, chociaż w sumie jestem autem, więc trochę mi to żadna różnica.
1: Kiburżuj.
0: Bez przesady. To nie Ameryka.
1: No właśnie, a na 25. miejscu amerykańscy naukowcy.

0: Zgodnić!
1: A ja wam taką ciekawostkę sprzedam, naukowską, naukową,
2: edukacyjną.
1: No wiem, edukacyjną, amerykańską taką, że jest taki punkt na mapie świata, na oceanie, i ten punkt się nazywa punktem Nemo i on jest oddalony 2600 kilometrów od najbliższego lądu, od najbliższej cywilizacji i co za tym idzie, bliżej niego znajdują się stacje kosmiczne, między innymi taka ISS. I ona jest bliżej jakby tego miejsca niż jacykolwiek inni ludzie na Ziemi. Mm-hmm. No to piękne, prawda?
2: Zobaczmy, aferzasta uczy i bawi i uczy jednocześnie.
1: Bardziej bawi, bardziej, czasem uczy.
2: Bardziej bawi, ale to był moment, kiedy uczy.
1: Doceniajcie to, bo to się nie zdarzy już dzisiaj więcej. Dzisiaj będziemy gadać o samych głupotach, jak zwykle.
2: Tak, albo między innymi meczu Lecha Poznań, który się właśnie rozgrywa i właśnie to chyba będą dwie osoby, które totalnie nie znają się na piłce nożnej.
1: Tak, ja wiem tylko tyle, że ten mecz się prawie nie odbył, bo nasi cudowni Lechici latali, dolecieć nie mogli,
2: nie wiemy o jaką stawkę grają, ale grają w piłkę. Na razie grają.
1: Na pewno to jest coś europejskiego i tyle wiemy. Może w międzyczasie nas Grzegorz doedukuje. A już teraz miejsce 24. Maja Kleszcz, zaproście mnie do ognia na naszej antenie.

0: Dobra, jednak więcej będzie tych ciekawostek, ale najpierw powiem, że to była Maja Kleszcz. Zaproście mnie do ogniska na miejscu 24 i 20 pozycji w dół. Potężny upadek.
1: Potężny upadek, ale jeżeli chcecie wznieść ten utwór na wyżyny i żeby podbijał listę przebojów, no to pamiętajcie, że możecie wejść na stronę afera.com.pl/aferzasta i tam możecie głosować.
0: Tapujemy, tapujemy.
1: Tapujemy, tapujemy, dokładnie.
0: No a wracając, ja jednak ciekawostkę mam jakąś sprzedam, bo sobie wygooglowałem, z kim my tam gramy jako
1: ci amerykańscy naukowcy cię tak zainspirowali
0: tak,
1: dzisiaj.
0: Ja dzisiaj będę po prostu pokazywał swoją piękną wiedzę, którą zdobywam na ułamki sekund przed wejściem. No i gramy z takim zespołem KI Klaksvík, który jest fareskim zespołem piłki nożnej, no bo się zastanawiałem, jak się odmienia to, że jak Wyspy Owcze, to jaki, to język jaki, albo drużyna jaka, fareska.
1: Czyli teraz fajnie. Dzięki Maxowi, jak polecicie na Wyspy Owcze, to nie zrobicie żadnego fopa.
0: No bo to jest, ale to jest trudne czasem, na przykład no, jest też takie, takie państwo jak Wybrzeże Kości Słoniowej. No i tam tak też tak to właśnie wygląda, że to się nie mówi mieszkaniec, to nie jest tam wybrzeżnik kości słonowej, tylko się jakoś inaczej mówi, ale jak to nie pamiętam.
1: To sprawdzimy sobie już, jak poleci miejsce 23, czyli zachwyt.

0: Miejsce 23. Nowość, Zachwyt i na featuringu Karolina Prasał z utworem Nie tędy droga, a Max już znalazł, jak się nazywa mieszkaniec Wybrzeża Kości Słoniowej.
1: Iworyjczyk. W sensie ja to wiedziałem, tylko po prostu miałem takie lekkie zaćmienie umysłu. I to zaćmienie umysłu mi tak dośnie. Ale dlatego tak w ogóle to się nazywa, bo po francusku Wybrzeże Kości Słoniowej to Côte d'Ivoire. D'Ivoire. I to Iwory, to Iworyjczyk.
0: O, no piękne, i widzicie, prawda? Max tutaj będzie was raczyć ciekawostkami z różnych zakątków nauki, geografii i innych tego typu.
1: Ale mi teraz presję narzuciłeś, człowieku.
0: Tak, tak, będę ci tutaj narzucał presję, a ja będę wam tutaj mówił o muzycznych ciekawostkach i muzycznych doznaniach na...
1: No właśnie, mnie już zaciekawiłeś jedną rzeczą, bo chyba pierwszy raz usłyszałem, żeby ktoś użył pełnego słowa fit.
0: Tak?
1: Featuring.
0: A widzisz, no ja potrafię czasami tak zaskoczyć.
1: Naprawdę.
0: Ale już na miejscu 22 już nie będzie nic z języka angielskiego, gdyż jest to polski utwór w całości nawet napisany.
1: I jest to Ciało elektryczne.

0: w sensie jakieś 2 minuty temu, ale tak.
1: No, jak słuchaliśmy rockowych, gitarowych brzmieni od Michała Kisielewskiego z utworem Ciało Elektryczne. Ja bym jeszcze ich tak nie chwalił, bo wiemy, jak to się czasami kończy, więc uspokójmy się jeszcze. Dopiero to jest pierwsza połowa i zobaczymy, co się będzie działo dalej.
0: Ale w tobie negatywność, naprawdę.
1: Słuchaj, ja po ostatnim, co się zdarzyło na Bułgarski, to lepiej wiesz. Trzeba troszeczkę podejść z dystansem.
0: Gdyby S-Jumper miał takie podejście jak ty, to już by na pewno na tej liście nie był. A on wierzy, że tu będzie i jest. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Miejsce 21 okupowane przez stałego bywalca, który się nigdzie nie wybiera, czyli S-Jumper, I Need More. I jest tak, jak tak było tydzień temu, czyli to samo miejsce.
1: No właśnie, no on taki okopany, ja myślałem, że okopany na liście, ale nawet okopany na miejscu, no ja nie wiem, naprawdę. S-Jumperze, drogi słodki, no, zrób trochę miejsca komuś. Albo wyjdź wyżej w sumie, nie wiem. Wszystko jest możliwe.
0: Wszystko jest możliwe na liście przybojów Radia Afera i wszystko jest możliwe też w meczu Lecha Poznań na pewno.
1: Oczywiście, ale na razie 1-0. Wszystko jest możliwe, nawet jest możliwe to, żeby propozycja zajęła w kolejnym tygodniu jako nowość pierwsze miejsce. I jeżeli byście chcieli, żeby tak się wydarzyło, w przypadku kolejnej propozycji, czyli Kasi Kosmos z utworem Dom, no to zachęcamy oczywiście do głosowania na afera.com.pl już po godzinie 22:00 możecie to robić.

0: Druga dzisiejsza propozycja, czyli Kasia Kosmos z utworem Dom i na featuringu Dagmara Gregorowicz. I tak jak Max mówi, jeśli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu ten utwór pojawił się na liście, no to oczywiście zachęcamy, żeby głosować na afera.com.pl/aferzasta.
1: Co oglądałeś w internecie, jak byłeś nastolatkiem? Czyli oczywiście w latach 60.
0: Ale żeś mnie postarzał w tym momencie. Ja się czuję
1: dobra,
0: nadal
1: 80.
0: młodo. Ja się czuję nadal młodo, ja nie wiem, o co ci chodzi, młodziaku.
1: Dzień dobry, to ja, 07.
0: Powiem ci tak, co ja oglądałem na YouTubie, na mediach społecznościowych i ogólnie, tak?
1: Tak.
0: No to oglądałem chyba głównie jakieś gameplaye, mam wrażenie.
1: Ale co, Minecraftik, czy...
0: No coś w tym stylu. Takie
1: a może
0: bardziej.
1: Tomb Raider też tam był?
0: A to też tam było.
1: No
0: też
1: właśnie.
0: Było. Musiało
1: właśnie.
0: Być.
1: Był Tomb Raider i był też taki fajny filmik właśnie.
0: Tylko to nie były lata 90.
1: Tomb Raider ma... No nieważne. Czasem tak bywa. A teraz na miejscu 20. No właśnie. Dariusz i Mateusz. Będę grał tak właśnie trochę nostalgicznie, ale już od 48 tygodni, więc faktycznie długo i jeszcze dłużej. Nie chcę go.

0: Max o to, co ja oglądałem i czy tam, nie wiem, na przykład grałem w coś, to w co ty grałeś, jak byłeś
1: dzieciaczkiem? Ja grałem w Minecrafta i się tutaj wzorowałem na Rezim na przykład, jakie to były piękne czasy. Mm. No i właśnie Minecraftik był, ale to tak na początku, jak byłem mniejszy, wtedy z kuzynką.
0: Przyznaj się, słuchałeś piosenki?
1: Tak, no oczywiście, że tak. I te wszystkie, w ogóle to były piękne czasy, jak youtuberzy nagrywali jeszcze piosenki o graniu, a nie o różnych innych złych rzeczach, których nie powinniśmy poruszać na antenie. No właśnie. Piękne to były czasy, niewinne czasy, chciałbym do nich wrócić. I był Minecraft, a potem jeszcze był Fortnite. No to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne.
0: Były ciekawe czasy i też na miejscu 19 też jest ciekawie, bo Madame FX się tam zaspokoiła.

0: Miejsce 19, Madame Verbowaryzm i spadek o 4 miejsca.
1: No i są zaspokojeni, nie mają poczucia stanu niezadowolenia, czyli nie mają bowaryzmu. Takie trochę to kontrsensowne.
0: Dużo alegorii, metafory.
1: Za dużo.
0: Za dużo, nie, to się zrobiło za poważnie. To nie jest ta audycja.
1: To nie jest aferzasta, nie. Miejsce 18 teraz. I tutaj takie słowo jest trudne, bo jakby są trzy słowa, ale to wszystko jest tak naraz i miałem duże trudności, żeby to przeczytać, ale teraz mi się uda. Miejsce 18, twój Dawid i Boga w oko. Boga w oko.

0: No i to właśnie było Boga w oko, które jest nowością, więc pierwszy tydzień dopiero, ale już 18 miejsce.
1: Warto teraz w sumie pogratulować, że jednak na listę się udało wejść i mamy nadzieję, że chyba większe tutaj apetyty będą.
0: Gratulacje Dawidzie. Znaczy, o ile Dawid to jest osoba, a nie zespół, popraw mnie.
1: To jest osoba.
0: No to gratulacje Dawidzie, juhu!
1: Jej. A na miejscu 17, no też można powiedzieć już taki stały bywalec aferzastej i 8 oczek w górę.

0: No i to właśnie było miejsce
1: 17. I Tytus Gaming.
0: I Crispy. Jezus Maria, jak my się dobieramy po prostu.
1: Jakie unisono tutaj powstało z włoskiego.
0: Co to znaczy?
1: Unisono, czyli właśnie...
0: Jedność?
1: Tak, to jakby w wolnym tłumaczeniu, ale chodzi o to, że śpiewamy w tym samym momencie.
0: A, to też takie muzyczne zagadnienie.
1: Tak, to jest muzyczne zagadnienie.
0: Matko kochana, za dużo tego już dzisiaj po prostu mój mózg nie
1: wyrabia. Ja powiedziałem, że będę ciekawostki muzyczne też.
0: No i dobrze, więc... dobrze, że ktoś zaliczone. Chociaż coś umie, wie i w ogóle. A teraz miejsce 16 i tutaj zero zmiany. I znowu Madame Affaire. Tym razem tylko twój.

0: Miejsce 16, Madame FR, tylko twój, właśnie bez zmiany miejsca, akurat w przypadku tego utworu, ale już 28 tygodni na liście.
1: Czego się bałeś, jak byłeś mały?
0: Czego się bałem? Bałem się ciemności, ale to takie basicowe, mam wrażenie.
1: No,
0: większość ludzi mówi, że boi się ciemności.
1: Ja się bałem Ignacego.
0: Ignacego?
1: Tak, Ignacy, tak miał na imię. To był człowiek, to była postać z Ukrytej Prawdy, która pewnego dnia przyszła do rodziny z dziećmi, która się przeprowadziła do nowego domu i tam stanął za firanką i tam stał. I to było całkiem straszne, jak oglądałem to, jak byłem mały. No i od tego czasu się tego boję. Teraz już się nie boję oczywiście, ale się tego długo bałem. I nazwałem go konkretnie Ignacym, mimo tego, że z perspektywy czasu później obejrzałem ten odcinek i on się nazywał Ignacy. Więc to nie był żaden Ignacy, nie jest tylko, że Ignacego, ale bałem się Ignacego. I tak go nazywałem. To nie jest słodkie?
0: Nie, okay. To jest naprawdę niepokojące w tym momencie, co powiedziałeś.
1: No bez przesady, no. Każdy ma jakieś wyobrażone strachy, tak?
0: No każdy ma strachy, ale żeby się bać dziecka z telewizora.
1: Dobrze.
0: Chociaż w sumie było coś takiego też.
1: Była taka postać, ale nie pamiętam, jak ona się nazywała.
0: Też
1: ale to był na pewno taki film, który się nazywał Krąg.
0: Hmm?
1: Tak, Samara Morgan
0: o,
1: to była.
0: Właśnie.
1: To była Samara Morgan. I ja nie mogę, jak ja dzisiaj jestem inteligentny popkulturowo. Boziu.
0: Tutaj zaskakujesz mnie dzisiaj.
1: Dziękuję. Dziękuję, ty mnie też. A co jeszcze nas zaskoczy? Zaskoczy nas
0: propozycja.
1: Kolejna pozycja, bo to propozycja właśnie tak. Jak się czyta tego wykonawcę, powiedz mi, Mikołaju?
0: Myślę, że zaraz to sprawdzimy.

0: No ja nie wiem w sumie, jak to przeczytać.
1: Ja bym powiedział, że kanuhi.
0: Kanuhi. Albo kanuhi. Albo kanuhi.
1: Tak, różne wersje.
0: W każdym razie to coś i utwór Boję się właśnie.
1: Więc jeżeli chcecie zagłosować na utwór właśnie Boję się artysty Kanuhi, ustalmy tak, to wejdźcie sobie na stronę afera.com.pl/Awerzasta i tam będziecie mogli zagłosować.
0: H-A-N-O-O-H samocha I-I.
1: Dokładnie tak. Tak to się literuje.
0: Boję się też przeliterować?
1: tak przeraża mnie to. Tak jak ciebie, Ignacy, przerażał, to tak samo mnie
0: literowanie przeraża.
1: Jak widzę ten konkurs właśnie literowania, to jest
0: jak
1: przerażające.
0: Jak to się nazywa? Spelling Bee.
1: Tak.
0: W Ameryce takie organizują. No to jest straszne.
1: Te dzieci to są naprawdę terminatory, bo jednak jeśli chodzi o to, żeby tam wytrzymać tą presję, żeby się nie pomylić, to jednak jest wyczyn.
0: Ja się w ogóle boję wszystkich amerykańskich konkursów ze wszelkich filmów i seriali. Jak te mamusie tam dopingują, a te dzieci takie po prostu ledwo co, milion myśli w głowie, ale musi wygrać. Straszne to jest. Wyścig szczurów niczym w Marcinku. pozdrawiamy wszystkich uczniów naszego cudownego pierwszego liceum ogólnokształcącego. Ciekawe, na którym teraz miejscu jest w tym rankingu, ale na pewno gdzieś wysoko.
1: Ale wiemy, że teraz na liście przeborów mamy miejsce numer 15.
0: A ja chodziłem do szkoły numer 15. Taki fun fact, wszystko się łączy. Ha, ha, ha.

0: Miejsce 15. Sweet 8-0 z utworem Big i o 3 oczka wyżej.
1: Ani 8, ani 0, ale w sumie Sweet jak 3 pozycje w górę.
0: Dokładnie, więc idealnie tutaj tak prawie, że po środku listy się znaleźli.
1: No i ze skrajności w skrajność, bo teraz będzie trochę takich mniej przyjemnych emocji.

0: tradycji stało się zadość, a na miejscu 14 jest Cafe Trauma, tu jest Wrocław, tu się cierpi. No i tak jak tutaj Max już mówił, że jednak te emocje nie będą takie wesołe, bo spadek o 6 miejsc.
1: Niestety, niestety, niestety, ale z pozytywów Lech Poznań nadal wygrywa 1-0, ale przerwa teraz. No tak idealnie się wszystko złożyło, że 21, my tutaj zamykamy godzinę, a oni zamknęli niedawno swoją pierwszą połowę, chociaż już widzę, że chyba niedługo będą wychodzić na drugą. No, nieważne, to nie jest w końcu chyba audycja o sporcie mimo wszystko, tak? Szczególnie, że tu nie ma nawet Tymka, który zawsze o sporcie mówi, więc nie wiem, czemu to
0: robimy. To są najbardziej niekompetentne osoby do komentowania jakiegokolwiek meczu,
1: mam wrażenie. Jestem podwójnie niekompetentny, bo ani muzyki nie ogarniam, ani sportu nie ogarniam, więc nie wiem, czemu ja tu jestem.
0: To jest po prostu kombo, wiesz.
1: Tak, ja tu jestem właśnie dlatego, żeby pokazywać swoją niekompetencję i żebyście wy mogli czuć się bardziej mądrzy.
0: Czyż nie? Słuchaj, to jest rzucę z takimi ciekawostkami, że z pewnością tutaj jest, wiesz, to jest twój segment, ale to jest twój konik w tym momencie.
1: Ty jesteś dla mnie taki miły, ja nie wiem, czego to do mnie chcesz.
0: Bo mi się bardzo dobrze z tobą prowadzi.
1: Dziękuję, mi
0: proszę,
1: z tobą
0: widzisz,
1: również.
0: Widzisz, ile tutaj pozytywnych energii
1: same
0: jest.
1: Same pozytywy i na miejscu 13 też same pozytywy, bo 9 pozycji w górę. Cieszmy się razem z chłopcami.

0: Chłopcy z miasta pewnie wlecieli na miejsce 13, bo aż 9 oczek w górę. I też panowie z Lecha Poznań również wlecieli już w drugą połowę.
1: No właśnie, 45 minuta. No i co? Na razie 1-0. Cały czas i miejmy nadzieję, że już się tak to zakończy, bo to taki bezpieczny wynik, bo to w dwóch meczu 2-0. No i myślę, że
0: wszystko się może dobrze ułożyć.
1: Tak właśnie, no gorzej jest miejsce 12, bo tam się zbyt dobrze nie ułożyło. 7 pozycji w dół. Co o tym sądzisz?
0: No myślę, że jednak miejsce 12 nadal jest
1: dobrym miejscem. No właśnie, więc myślę, że Sad Smiles czują się mimo wszystko z tym całkiem dobrze.

0: Na miejscu 12 Sad Smiles połączyło siły z Johnem Porterem w utworze Plastic World, ale niestety właśnie spadek o 7 miejsc i to 12 miejsce się pojawiło, ale teraz przed wami
1: 3, 4 na

Odcinek 1754, tak jak 1754 notowanie aferzastej. Ola przyłapuje Oliwiera z inną dziewczyną. Iza jest w szoku, Jerzy robi z niej morderczynię. Emilka jest przerażona, jej ukochany chce być na jej rozprawie z Dawidem. Ola mówi mamie, że pokłóciła się z Oliwierem z powodu Daniela. Jest smutna, bo jej chłopak nie dzwoni do niej od wczoraj. Danuta uważa, że córka powinna zastanowić się nad swoim związkiem. Ola uważa, że skoro Oliwier jest o nią zazdrosny, to znaczy, że mu na niej zależy. Jakiś czas później wyczekuje przed uczelnią na swojego chłopaka. Próbuje się do niego dodzwonić, ale Oliwier ma wyłączony telefon. Coraz bardziej zdesperowana zaczyna wypytywać Indianę, czy wie, co się dzieje z Oliwierem. Zmieszany Indiana zbywa ją półsłówkami. No, słaby z niego skrzydłowy. Oliwier tymczasem zabawia się ze swoją nową koleżanką. Niespodziewanie odwiedza go Ola. Chłopak, próbując ukryć zdenerwowanie, przyjmuje ją w przedpokoju. Udaje, że sprawia mu wielką radość swoją wizytą. Proponuje, żeby natychmiast pojechali na miasto coś przekąsić. Wręcza zaskoczonej Oli kluczyki do auta i nalega, aby wyprowadziła je z garażu. Po jej wyjściu szybko wraca do pokoju i tłumaczy Natalii, że ma bardzo pilną sprawę do załatwienia. Prosi, żeby wyszła z domu chwilę po nim. Nagle wraca Ola, starając się zachować spokój, przedstawia się dziewczynie i sarkazmem komentuje sytuację. Oliwier próbuje się wytłumaczyć, lecz młoda Zimińska nie ma zamiaru go słuchać. Wymierza Oliwierowi policzek, po czym wychodzi. Piękny koniec, piękna puenta.

0: To był segment właśnie pełny zwrotów akcji, pełnych ludzkich dramatów, które rozgrywają się zawsze w tym kultowym już serialu.
1: To jest właśnie na Wspólnej. Ostatnio nawet była śmierć tam kolejna już.
0: Już kolejna?
1: Tak, tym razem była w samolocie. I naprawdę była przykra. Ja to oglądałem na TikToku w urywkach i powiem, że naprawdę mi się zrobiło przykro, jak to oglądałem, no.
0: Bo to wiesz, już się zżyłeś z tą postacią.
1: Tak, zżyłem się, bo to była taka słodka starsza pani.
0: Przez 50 sekund, ale to i tak już było wystarczyło.
1: To już było za dużo. To już było moje serce za dużo. Ja się bardzo wzruszam starszymi ludźmi, naprawdę. Starsi ludzie i zwierzęta. Ogólnie puchate rzeczy.
0: Czy uważasz, że scenarzyści powinni się wzorować?
1: Na tym? Na puchatych rzeczach?
0: Nie, chodzi mi o storytellingu w
1: Oj, to serialu. Na pewno. Ja myślę, że na Wspólnej to jest po prostu...
0: Wyznacznik?
1: Tak. Myślę, że Nolan powinien się uczyć.
0: Powinien się uczyć i na 11 miejscu też myślę, wydaje, że jeżeli ktoś chce wskoczyć w wyższe miejsca na liście przebojów Radia Afera, to z pewnością może się nauczyć od tego utworu.

0: jak jest.
1: No i to właśnie był Szymon Norkowski na miejscu 11.
2: Jezu, ale my tutaj dzisiaj jesteśmy po prostu zgrani.
1: Najbardziej zgrany duet prowadzący Kafeżastej.
2: Dokładnie, a powiedziałem, żeby się uczyć, bo jednak skok o 12 miejsc to jednak jest potężny skok.
1: Potężny skok i potężny gol tutaj. 2-0 dla Lecha Poznań w 54 minucie. Cieszmy się i jeszcze raz się cieszmy, bo może wygramy. Może, bo jeszcze jest
2: wszystko się może, zawsze może wszystko się zdarzyć, ale jesteśmy dobrej myśli.
1: Może, ale właśnie. Pozytywnie. I teraz przechodzimy do przedostatniej propozycji, a tutaj już taka postać nam chyba w miarę znana na Aferzastej.
2: Znana jest to Jerzy Koczuk z utworem William Jones.

0: kometa.
1: Jerzy Koczur, William Jones, tak całkiem nostalgicznie.
2: No, wraca jak kometa, tutaj astronomiczne tematy.
1: Kosmiczna kolejne. Energia Rafa Kamińskiego, tak?
2: Tak.
1: A lubisz Rafa Kamińskiego?
2: Nie.
1: Okej, okay. Ja lubię. Ja to kiedyś był taki mój idol mały, ale okej, okay, niech będzie. Ale już nie jest, no w sumie, aż tak go nie słucham ostatnimi czasy, ale to była jedyna
2: chyba
1: osoba...
2: Chyba nie wydawał ostatnio.
1: No, jakieś takie single pojedyncze. I najczęściej współpracę z kimś. Natomiast to był jedyny artysta, i nadal jest, którego mam winyla.
2: O!
1: Taki fun fact.
2: A który album?
1: Sprzedam. Mam Młodość i mam Morze.
2: Czyli dwa masz.
1: Dwa mam. Okay. Jego pierwszy album i jego drugi album. Bo już kolejny album mam tylko w formie CD. Mm-hmm. No tak, jestem zdziwiony w sumie, że aż tyle tego mam, bo na pewno nie jestem takim fanem, ale...
2: Aha,
1: ale nie,
2: no, ale lubię, myślałem, no. Że aż takim kolekcjonerem.
1: To ty
2: powiesz.
1: Bardziej nie. Natomiast lubiłem po prostu to jakoś tak wspierać i w ogóle, ale już przestałem. Szczególnie po jego pewnym sławnym wywiadzie. Ale
2: dobrze, no, to my teraz wracamy na listę i wchodzimy sobie już w pierwszą dziesiątkę.
1: No i to jest piękne, pierwsza dziesiątka i 14 pozycji w górę, co jest jeszcze piękniejsze.
2: Jeszcze potężniejsze.
1: Cieszmy się i 28 tygodni, to też jest piękne. Matko kochana, same piękne.

0: taki to był nastrój chwili, że 10. miejsce hańba chyba Dylana z utworem Pan Bogaty sobie wywalczyła i właśnie 14 oczek w górę.
1: Ale tu jakiś błąd chyba, bo na miejscu 9 niezmiennie Kamil Piwot, Latoś i uwaga, Latoś, Lipiec, a już sierpień. Co to ma znaczyć? A co z taką to się jakieś... podoba?
0: Chyba tak.
1: No, chyba tak. Który

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

0: A Boga.
1: Na miejscu 9 właśnie bez zmian Kamil Piwot z utworem Latasz Lipiec. Czekamy na sierpień.
2: A na miejscu 8 The Bullseyes i tutaj 3 pozycje w górę. If Heaven Exists. To utwór, który się wam no dość chyba mocno spodobał.

0: I to była propozycja Jerzy Koczur, William Jones. Więc jeżeli wam się spodobał ten utwór, to przypominamy.
1: Nie było to, był to The Bullseye's If Heaven Exists.
0: Tak, bardzo dobrze, że ty tutaj jesteś.
1: Tobie chyba kartka spadła, kolego.
0: Tak, właśnie mi spadła kartka.
1: Z pamięci próbował robić i coś tu nie wyszło, ale nie.
0: Bo to właśnie to wiesz, ósme. Bo to ty mnie tutaj supportujesz w tym momencie. Więc...
1: Jezu, jak ja jestem pomocny. Siódme miejsce teraz.
0: Dokładnie.
1: Ciepłe breaki. Tak. Fit. Kroto. I tutaj jutro do roboty. No ciekawe, kto jutro do roboty, jak święto.

0: Na miejscu siódmym bez zmian ciepłe brejki zajmują to miejsce, ale zmienił się wynik i jest już 3-0.
1: Coś pięknego, cieszmy się, czyli w dwóch meczu już 4-0 i zostało tylko 15 minut do końca, więc chyba się już nic nie zmieni. Miejmy taką nadzieję. Na miejscu szóstym natomiast jest taka zmiana, 6 pozycji w górę. Jan Majewski i Psychoza.

0: To było miejsce szóste, a już teraz propozycja, na którą oczywiście możecie głosować na afera.com.pl/aferzasta, tam już po 22, czyli za minut 22.
1: A propozycją jest Odet z utworem Poczekał.

0: Ostatnia propozycja na dzisiejszy wieczór. Odet z utworem Poczekał i tak jak mówiliśmy, że jeżeli spodobał wam się ten utwór, to oczywiście na afera.com.pl/aferzasta możecie tam głosować.
1: Poczekał, poczekał, poczekał.
0: I poczekał.
1: Trochę brzmi jak płakał. Ale tak. Ja jestem młodzieżowy, świetny i zabawny.
0: Te trendy.
1: Trendy, same trendy. A ja ci się pochwalę, że utwór następny, September, Friends Forever, który porównywałem do Big Time Rush, został ostatnio doceniony, bo moja koleżanka, najcudowniejsza Karolina, zgodziła się ze mną, że to brzmi jak Big Time Rush.
0: O, czy jest approved?
1: Jest approved i ona approved i jeszcze realizator approved. Wszyscy się zgadzają, tylko nie ty.
0: Jestem jedyny tutaj.
1: Posłuchajmy sobie i ocenimy wszyscy.

0: Miejsce piąte, September Friends Forever. Spadek o 3 miejsca, ale 45 tygodni na liście, a na miejscu czwartym wzrost o 6 oczek.
1: A tutaj Dildo Buggies i utwór Masło.

0: Na czwartym miejscu był oczywiście Dildo Baggins z utworem Masło i na ficie tutaj Grabasz.
1: 18 tygodni na liście, więc też dobry już staż, jeśli chodzi o to. A my wchodzimy już na podium i na miejscu trzecim też wzrost, bo aż o 3 oczka i jest to utwór Hephaistos.

0: Miejsce trzecie, Rad Crew Hephaistos zajmuje akurat ostatnie miejsce na podium.
1: A na miejscu drugim Grande Piccolo i Hubert Rosiński. A z dziennikarskiego obowiązku powiem tylko, że 5-0 już tutaj Lech Poznań prowadzi. Czyli w Dumaczu 6-0. Jeju, cieszmy się, cieszmy się.
2: Halo, doktorze? Potrzebujemy pana na CITO.
3: Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt mózgu mu doskwiera.

0: narzuć synkopę. Po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2, 5, 1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

0: Wiecie, co się skończyło? Mecz się skończył. 5-0. No, ale skończyła się też aferzasta, bo zostały już tam tylko pierwsze, zaszczytne pierwsze miejsce.
1: Pierwsze zaszczytne miejsce i tutaj chyba nikt nie będzie miał żadnych złudzeń i będzie, nie będzie to jakaś wielka niespodzianka, kto na pierwszym
0: miejscu. Zanim jednak to zdradzimy, chociaż właśnie, chyba to nie będzie jakiś wielki szok, powiem tylko, że realizacją tej audycji zajmował się Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami byli
1: Mikołaj Piekarzewicz
0: i Maksymilian Wawrzyniak, a pierwsze miejsce to Fusy Small Town Boy.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
1: Autopromocja. Reklama. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30. I znalazłam to ostatnio.
4: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
3: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
4: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
3: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
4: W sobotę o 16:00.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Crushing Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 200 000 000 000 nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.

Tak jest. Trashing Madness w każdy piątek w Radiu Afera. Lecho Malendowski jak zwykle za konsoletą, za mikrofonem i zapraszam na 2 godziny metalu. Dzisiaj audycja z braku laku, z braku rocznic, z braku jakichś nowości, które by mnie pozamiatały. Jakiś taki dziwny okres mamy wakacyjny. Czekam na wrzesień, może wtedy się coś pojawi dobrego. Pewnie za tydzień jakieś będą rocznice. Ale jako, że mi często wyskakuje jak diabeł z pudełka niejaki Danny Lilker, no to stwierdziłem, zobaczmy. Udało się bez problemu w jeden dzień zrobić audycję. I dzisiaj w całości Dan Lilker, 9 płyt, 9 różnych zespołów, począwszy od Anthraxa, debiutu Fistful of Metal z roku 84, a miesiąc temu mieliśmy 45. rocznicę założenia zespołu Anthrax. Fani świętują, czekają na nową płytę, która już za miesiąc. Zobaczymy, co z tym Anthraxem będzie. Dany odszedł oczywiście po debiucie, żeby założyć również z byłym członkiem Anthraxa, Johnem Connellym, Nuclear Assault. Do tego Nuclear Assault oczywiście przyjdziemy. Ja tam żadnych rzeczy raczej... Jeżeli chcecie biografię, to sięgnijcie. 2 lata temu ukazała się biografia Dana. Nie wiem, czy jest nawet polskie tłumaczenie. Jeżeli jest, to zachęcam. Ten człowiek żyje metalem. Będę mówił różne rzeczy na temat różnych płyt. Polecimy sobie chronologicznie. Zaczęliśmy 84 rok, rzeczony Anthraxik. Co by nie mówić, ja tam Anthraxik lubię. Ten debiut jest specyficzny, bo on jest bardziej speedowy niż trashowy, ale tam gdzieś jakieś 2 pierwsze płyty Iron Maiden pobrzmiewają, takie tego typu rzeczy. I ta w sumie historia Iron Maiden się trochę tutaj powtarza, bo wiadomo, że po odejściu Paula Di'Anno, który na 2 płytach Ironów pierwszych zaśpiewał, no, został wyrzucony, nie ukrywajmy tego. Przyszedł niejaki Bruce Dickinson, może znacie typa, i kariera Ironów ruszyła z kopyta. Z Anthraxem, jakby nie patrzeć, było podobnie. Po pierwszej płycie, która się odróżnia od reszty dyskografii, przyszedł niejaki Joey Belladonna i kariera Anthraxika ruszyła z kopyta. Zaliczanie do wielkiej czwórki nie wzięło się znikąd, czy się to komuś podoba, czy nie. Zespół Anthrax na zawsze już będzie kojarzony z wielką czwórką thrash metalu. Amen. To co, odszedł sobie z Anthraxa, założył Nuclear Assault, ale po drodze był SOD. Był grany przeze mnie w zeszłym roku nieraz. Nie widzę powodu, którego nie mielibyśmy posłuchać dzisiaj jeszcze raz legendarnej płyty z 85 roku, Speak English or Die. Ta płyta nie tylko położyła podwaliny pod crossover jako jeden z wielu zespołów, nie mówię, że jako jedyny. Było to tłumaczone przeze mnie podczas audycji poświęconych crossoverowi jakiś czas temu. Natomiast Lilker i koledzy, czyli Scott Ian, współzałożyciel Anthraxa zresztą, Billy Milano, techniczny Anthraxa, na wokalach, niezły wariat, no i Charlie Benante, perkusista Anthraxa, czekając na nagrywki drugiej płyty Anthraxa, nudzili się w studio i w 3 dni nagrali płytę Monument. Nie tylko dla crossovera, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę te ultra krótkie, ultra brutalne blasty, które tu się w 85 roku pojawiły, jakby nie patrzeć, mogło mieć to jakiś wpływ na choćby grindcore. Nie zgadzacie się z tym? Okej, nie mam z tym problemu. Będę do tego dochodził i udowadniał to w dalszej części audycji. A zatem mieliśmy rok 84, teraz 85, lato, 30 sierpnia, ciepłe. Pierwsze 5 utworów, nie będziemy się rozdrabniać. Kto jeszcze nie słyszał tej płyty, no posłuchajcie chociaż raz. Jeżeli wam się nie spodoba, to trudno, ale być może są wśród was młodzi choćby ludzie słuchający metalu lub dopiero zaczynający słuchać metalu i taka płyta może was też pozamiatać, jak pozamiatała mnie, gdy byłem nastolatkiem. Lećmy, SOD.

jedna z moich płyt życia, SOD. Speak English or Die. 85 rok, Dan Lilker z kolegami z Anthraxa. Jak widać, odejście z Anthraxa ich nie skłóciło i bardzo dobrze. Nowojorska scena, bardzo fajna, lubię wszystko. I trash, i def, i hardcore. Zresztą właśnie ostatnio, no, Blue Collar, Sick of It All zmarł, a Dan Lilker zaliczył epizod w Sick of It All, ale dzisiaj Sick of It All nie będzie. Lecimy z kolejnym zespołem Dana Lilkera po odejściu z Anthraxa, rzeczony Nuclear Assault. Z moim ulubionym składzie nagrał trzy, no, jedna z moich ulubionych płyt z lat 80., czyli Dan Lilker, John Connelly, gitara, wokale, Glenn Evans, perka i Antony Bramante, gitara solowa. No i ten Bramante jest tam słyszalny na tych trzech pierwszych płytach. Game Over za chwilę będzie miała 40-lecie, czyli debiut. W październiku sobie posłuchamy z tego krążka, który znam na pamięć. Potem była płyta Survive, 88 rok. No i dzisiaj zagramy sobie Handle With Care, 89 rok. Ostatnia klasyczna płyta w tym składzie. Potem była dość średnia Out of Order, przy czym powiem wam po cichu, że ja ją bardzo lubię, mimo że jest nisko oceniana. To była jedna z tych płyt trashowych zespołów na początku lat 90., które trochę się zagubiły w tej nadciągającej fali grunge'u i próbowały znaleźć miejsce jeszcze dla siebie w nowych czasach. Potem była Something Wicked, też ciekawa płyta, ale już nie klasycznie trashowa, bez Lilkera w składzie. I dopiero w 2005 roku po reaktywacji w tym prawie klasycznym składzie z Lilkerem Third World Genocide, nieudana próba. No i potem jeszcze jakieś próby. Były koncerty, były live'y, ale to już nie było to. Co nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o Nuclear Assault, trzy pierwsze płyty należą do kategorii Mucha nie siada. Charakterystyczny głos Connellego, charakterystyczne ryfy. Jest oczywiście Lilker na basie. Jest poczucie humoru, są krótkie formy muzyczne. Za chwilę na koniec tego seta będzie utwór Mother's Day, 30-minutowy. Typowy dla Lilkera i jego kolegów, ale najpierw, począwszy od Critical Mass, Inherited Hell i Search and Seizure, no i potem Mother's Day, a zatem o rany, 37 lat, czas jest tuj, Nuclear Assault z trzeciej płyty.

Tak jest, Trójka Nuclear Assault i ten ostatni utwór będzie was wprowadzał teraz w klimat kolejny, bo powiem wam, że ja byłem w szoku, będąc nastolatkiem wychowanym na thrash metalu, między innymi na Anthraxie, na Nuclear Assault, na SOD oczywiście, gdy usłyszałem po raz pierwszy debiut Brutal Truth, założonego przez Lilkera w 90 roku, grindcore'owego zespołu, zatytułowany Extreme Conditions, Demand Extreme Responses, oczywiście u nas wydany przez Metal Mind na jednej z pierwszych licencyjnych kaset w 92 bodajże roku. No, zerwało mi to beret wtedy, bo jak można tak grać? Oczywiście znałem wtedy już te pierwsze grindowe płyty Karkasów czy Napalmów, ale będąc wówczas na etapie floryckiego czy szwedzkiego death metalu, jeśli chodzi o Karkas, to wolałem jednak bardziej Trójkę niż dwie pierwsze płyty i to było ciężkie. To było ciężkie naprawdę, że typ, który zaczynał od thrash metalu, nagle zaczął grać tego typu rzeczy. Było to wydarzenie zdecydowanie, ja to bardzo dobrze pamiętam. No ale potem wyszła Need to Control dwa lata później i już wtedy, no już wtedy lubiłem takie klimaty i do dzisiaj uważam, że te dwie pierwsze płyty Brutal Truth to jest w kategorii mucha nie siada. Nie do ruszenia są te płyty. Oczywiście ludzie krytykują, że to było, ten debiut był spóźniony o kilka lat, że właśnie w porównaniu do Napalmów, Karkasów czy choćby Terrorizera, no to ukazał się później. No ale co z tego? Co to zmienia? Nic to nie zmienia. Widziałem ostatnie koncerty Brutal Truth w historii. Dwa ostatnie koncerty na Obscene Extreme. To były jedne z moich koncertów życia. Wtedy też spotkałem Lilkera, Kevina Sharpa i resztę ekipy Brutal Truth, którzy normalnie tam sobie bytowali na tym festiwalu bez żadnych, nie że gdzieś tam na backstage'u, tylko normalnie wśród ludzi, wśród tych stoisk z merchem można było spokojnie do nich podejść, zrobić sobie zdjęcie, pogadać na totalnym luzie, jak z zwykłymi ludźmi. I tak, nikt mi nie powie, że Lilker jest konformistą, że szuka jakiś nie wiadomo miliona zespołów, żeby na tym zrobić kasę. On po prostu żyje metalem i też widziałem gdzieś w recenzjach porównywanie go do Rogi Johanssona. No trochę nie ta skala. Można mówić sobie, co się chce o płytach, na których grał Dan Lilker, ale po pierwsze nie ma ich tam 500, tylko jest trochę i one są ekstremalne i nie są komercyjne. To nie jest metal, który się nagrywa po to, żeby zarobić na nim pieniążki. Na potwierdzenie tych słów z debiutu rzeczonego Brutal Truth utwory otwierające intro, potem Birth of Ignorance, Ill Neglect, Denial of Existence i uwaga, utwór Collateral Damage. Utwór, który trafił do, to nie jest żart, do Księgi Rekordów Guinnessa za najkrótsze wideo w historii. Tak, było to wideo na MTV, ja do dzisiaj to pamiętam. On trwał dokładnie 2 sekundy i 0,18. Będzie to na koniec, więc się skupcie, żeby tego nie przegapić. Kolejny przykład krótkich, ultra szybkich form, w których Dan Lilker się lubuje. A potem w Trashik będę zrobi się ciekawie, bo to możecie znać wszystkie te zespoły, które jak na razie teraz lecą. Ale potem zabiorę się za rzeczy, no właśnie te ekstremalne. Jeżeli myślicie, że Brutal Truth jest szczytem ekstremalności, to za chwilę jeszcze dojdziemy do ciekawych rzeczy, w które Lilker machał swoje paluchy basisty. To co? Brutal Truth z 92 roku, debiut. Ależ to była płyta.

0: z rozpędu puściłem ten ostatni utwór dwa razy. Tak, no niecałe 3 sekundy Collateral Damage. Brutal Truth, no brakuje mi tego zespołu. Nie da się ukryć. Nawet jeśli te późniejsze płyty już nie były tak dobre, to na żywo to była maszyna do zabijania i każdy, kto widział na tym czy innym koncercie ten zespół, potwierdzi moje słowa. A po drodze jeszcze był udział Dana Lilkera w zespole Exit 13. Projekt grindowy założony przez nikogo innego jak Billa Jurkiewicza, współzałożyciela i właściciela Relapse Records. Kilka płyt na początku lat 90. Debut Green is Good, rok 90. Grindcore, wychwalający depenalizację marihuany, ale też teksty zaangażowane no społecznie, politycznie, no, oczywiście bardziej na lewo, nie ukrywajmy tego, co nie zmienia faktu, że muszę przyznać, że po dłuższej przerwie wróciłem do tego projektu i bardzo dobrze mi się tego słuchało. Dzisiaj druga płyta, Ethos Music, rok 94, tutaj w składzie oprócz rzeczonego Billa Dan Lilker, no i Scott Lewis, czyli perkusista grający na pierwszej płycie Brutal Truth. Zresztą Richard Hawks, Brutal Truth, który zastąpił Scotta na perce, też zaliczył Exit 13. Wszystko w klimacie. Dwa utwory, potem zrobi się trochę mroczniej, ale najpierw Exit 13. Jeżeli jesteście fanami 4.20, to zapraszam. Societally Provoked Genocidal Contemplation oraz utwór będący pogardą dla myśliwych. Open Season, The Story of Hunter Slaughter, Exit 13 z roku 94.
1: People of Earth, attention. People of Earth, attention.

Exit 13 z drugiej płyty Ethos Music, 94 rok. Co mamy dalej? Tutaj, no dobra, Brutal Truth, Brutal Truth. Ale też Brutal Truth miał przerwę kilkuletnią do 2006. No i Dan Lilker nie mógł siedzieć na miejscu. I uwaga, pierwsza supergrupa, Ravenous. Pamiętacie? Pewnie nie. Pewnie nie, bo The Ravenous zostawił po sobie dwie płyty i epkę. Nie jest to death metal najwyższych lotów. Inaczej. Najpierw kto w składzie poza Danem? Killjoy z Necrophagi na wokalach, Clint Bauer i Danny Corrales, gitarzyści Abscess, ten drugi też z Autopsy, oraz Chris Reifert z Autopsy. No i właśnie, w momencie, gdy Abscess jeszcze grało po rozpadzie Autopsy, ale wszyscy czekali na powrót Autopsy, powstał Ravenous. No i te płyty, raczej znajdziecie recenzję, że to są popłuczyny. Nawet nie po Autopsy, ale po Abscess. A powiem wam, że słuchałem sobie tego debiutu srogo w tym tygodniu. Assembled in Blasphemy, rok 2000, 26 lat temu. I mi się to podoba. Bo owszem, porównując do jakiejkolwiek płyty Autopsy, no to nie ma podejścia. Natomiast będąc fanem Autopsy, będąc fanem powrotnych płyt po 2011, bo uważam, że oni przez ostatnie 15 lat po powrocie nie nagrali słabego dźwięku, to nawet jeśli The Ravenous nie podchodzi poziomem pod jakąkolwiek ich płytę, słyszę tutaj rzeczy, które mi się strasznie podobają. Jest obskurnie, jest horror, jest death metal, jest gore, jest tak jak być powinno. Jest Dan Lilker na basie. A że mało kto o tym pamięta, no już trudno. Autopsy wróciło i wypada się z tego cieszyć. W międzyczasie Abscess się rozpadł. Wszystko jest na swoim miejscu. Że Thrashing Madness jest taką audycją, która wyciąga brudy z przyszłości, no to dla was ode mnie The Ravenous z debiutu Assembled in Blasphemy. Pierwsze cztery utwory, jeżeli wam się to spodoba, sięgnijcie sobie po resztę. Jeżeli nie, trudno, zapraszam za tydzień do audycji, ale póki co Chris Reifert i spółka z pierwszej płyty nieistniejącego The Ravenous.

are now at the end.

No i to był The Ravenous. Oczywiście po śmierci Killjoya. No już nie ma mowy o powrocie do tego. I oczywiście Autopsy. Niech ma się dobrze. Czekam na nową płytę, bo póki co te powrotne, powtarzam, są znakomite. Co tam dalej? No pan Dan Lilker miał dużo rzeczy do roboty w XXI wieku. Ja tu pewnych zespołów nawet nie jestem w stanie wszystkiego zagrać, w czym on maczał paluchy, bo takie kapele jak Hemlock czy Nocturnal Hellstorm odstawiłem. Ale znalazłem sobie taki zespół, oto Crucifist, nieistniejący. Jedna płyta, 2009 rok. Demon Haunted World. Co ciekawe, możecie za darmożkę sobie to ściągnąć oficjalnie z ich Bandcampa, no lub zakup bez żadnego piracenia. I co to jest? Death Black Metal, ale taki oldschoolowy. Pierwsza fala Black Metalu, Venom, Celtic Frost, pierwsze Sodomy. Powiem wam, nóżka tupie. Dobrze mi się tego słucha i... Co z tego, że nic potem z tego nie wyszło? Dan się nudził, więc stwierdził, że sobie zagra. A w ogóle reszta ludzi w tym zespole to z dumowego Orodruin. I kto by pomyślał, że w tym składzie nagrają taki fajny materiał, o którym chyba nikt już nie pamięta. Dzięki Trashing Madness możecie sobie do niego sięgnąć. A zatem Crucifist z jedynej płyty z 2009 roku, zatytułowanej Demon Haunted World, w utworach Skull Smashing Face Ripping Death. Jakby ten utwór opisuje to, co się dzieje na tej płycie, w zasadzie mógłbym nic więcej nie mówić. Utwór drugi, Honor, i trzeci, Curse of the Plasma Hound. Crucifist, oczywiście z Danem Lilkerem na basiwie.

nieraz powtarzano przeze mnie tezę, że w metalu naprawdę nie chodzi o oryginalność. Ważne, żeby to było fajne. Co dalej? Ja mam jeszcze dwa zespoły. Nie chciało mi się. Naprawdę dużo tego Dan Lilker nagrał, ale mam jeszcze coś naprawdę, co urwało mi głowę. Czego nie słyszałem wcześniej, podobnie jak Crucifix. I co podobnie jak Crucifix możecie sobie ściągnąć z Bandcampa za darmożkę. Mimo, że ten zespół również po wydaniu debiutu się rozpadł. Hit. Po prostu wygląda na to, że Dan Lilker może mieć pecha do zespołów, ale ja nie wiem, z czego wynikają te wszystkie rozpady. Zresztą, jak się prześledzi nazwiska w tych wszystkich zespołach Lilkera, to tam się pewne nazwiska pojawiają i to wszystko widać, że krewni i znajomi Królika kręcą się i po prostu chyba się raz na jakiś czas nudzą, spotykają i pod innymi szyldami nagrywają mniej lub bardziej ekstremalną muzę typu metal. No a Lilker też od jakiegoś czasu w black metalu siedzi, co takim szatańskim, co no oczywiście wielu recenzentów nieźle mu wytyka, zarzucając koniunkturalizm i nieszczerość, że no gdzie tu szatanizm, jak on przecież no raczej chyba nie jest satanistą, a grywa takie rzeczy. Nieważne, kogo to wszystko obchodzi. Uważajcie teraz, zespół Blurring. Znacie? Ja też nie. Debiut zatytułowany Blurring 2015 rok. To między innymi na płycie niejaki Eric Berg, który również zaliczył Brutal Truth czy Nuclear Assault, ten ostatni wypust. Parę jeszcze innych zespołów. Co tu mamy, coś znanego, co wam coś powie? Macie zespół Sulaco? Sulaco, Rochester, New York. Death Metal Grindcore. No i zespół Blurring na swoim jedynym albumie zatytułowanym Blurring nagrał bardzo ciekawą muzę, którą nie do końca jestem w stanie przykleić do etykietki Grindcore, która widnieje na ich stronie na Metal Archives. To nie jest takie proste. To jest zdecydowanie muza ekstremalna, co oczywiście samo w sobie jest dość szerokim pojęciem i znaczy wszystko i nic. No, próbując to zaszufladkować i gdzieś to wrzucić, to jest specyficzny black metal, death metal, post black metal amerykański. To jest ta scena typu zespoły typu Kobold i podobne. To jest... Trudno mi to jest podpiąć dokładnie pod którykolwiek z tych właśnie zespołów, żeby wam to przybliżyć, więc musicie po prostu posłuchać czterech utworów i będą to po kolei: Terminus and the Wing, The Devil I Know, Like Wolves i Terminus and the Flame. Z no już nieistniejący zespół z jedynej płyty debiutanckiej Blurring, a potem no to się będę żegnać, będzie ostatni zespół Dana Lilkera i pójdziemy wszyscy grzecznie lulu.

Groove. To było intensywne Blurring z płyty Blurring 2015 rok. No i kończymy w zasadzie płytą z 2016 roku. Jeśli chodzi o Dana, on oczywiście zwolnił tempo, ogłosił, że już nie będzie jeździł gdzieś tam w trasy. W zasadzie pogrywa sobie ze Scottem w jakichś reinkarnacjach SOD, minus Billy Milano oczywiście, bo chyba tam wszyscy są skłóceni z nim. Co tu jeszcze mam? Widzę na biegu jakiś zespół, który się nazywa Evil Wrath. To jest oczywiście black metal, ale co ciekawe z Kanady i no nie załapał się Dan na dwie duże płyty, ale zdaje się, że dołączył, żeby nagrać jakieś pojedyncze póki co utwory na jakieś kompilacje i splity. I czy będzie coś dalej? Czas pokaże. Chłop ma 62 urodziny, jeżeli dobrze liczę, w październiku. Życzę mu jak zawsze wszystkiego najlepszego. Nagrał parę fajnych płyt, które są dla mnie ważne. Nie będę się spierał, czy te nagrywane później niż lata 80. są istotne, są dobre. Mi się dobrze tego słuchało, fajnie mi się układało ta audycja. Mam nadzieję, że wam, drodzy moi słuchacze, też się podobało. Może sobie znajdziecie coś ciekawego, jeżeli nie macie akurat nic ciekawego na tapecie, no to proszę bardzo, jest w czym wybierać. Na koniec Venomous Concept, kolejna super grupa założona przez Kevina Sharpa z Brutal Truth, niejaki Shane z Napalm Death, ale też John Crook obecnie w składzie, aktualny oficjalny gitarzysta, nowy Napalm Death. No Dan Lilker też zaliczył tutaj parę lat i parę płyt. No i będzie płyta trzecia, Kick Me Silly, czyli Venomous Concept część trzecia. Do godziny pierwszej posłuchacie sobie pierwszych 6, a może nawet 7 utworów, bo mam taki kaprys. I to by było na tyle w audycji Trashic Madness poświęconej Danielu Lilkerowi. Za tydzień pewnie już będzie bardziej typowo. Jakieś starocie, jakieś nowości, czas pokaże. No, myślę, że worek z nowościami rozwiąże się dopiero po 1 września. Póki co, jeżeli jeszcze jesteście gdzieś na wywczasach, to wypoczywajcie, ładujcie baterie i słyszymy się za tydzień o 23:00, oczywiście w Radio Afera albo w internecie. Mówi do was Lechomolendowski, dzięki wielkie, do usłyszenia i złej nocy.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia.